0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się w naszej audycji na temacie, który nigdy jeszcze nie gościł w Obrazach z historii Kościoła. Mianowicie kobieta w Biblii i kobieta w pierwotnym Kościele, tym, który znamy jeszcze z kart Ewangelii, z kart Dziejów Apostolskich. Moim i Państwa gościem jest przewodnik, a w zasadzie przewodniczka po tych niełatwych sprawach, czyli siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, zarazem biblistka, doktor, tak, nauk biblijnych. Szczęść Boże, witam
2: w naszym
1: studiu.
2: Witam serdecznie.
1: No tak, i ten temat, kobieta w Biblii, kobieta w Kościele, nie jest tematem łatwym, zgodzi się ze mną siostra? Nie jest to w każdym razie temat, o którym można w dwóch zdaniach zamknąć.
2: Nie jest łatwy, bo samo Pismo Święte nie jest rzeczywistością łatwą. Nie możemy Pisma Świętego czytać tak, jak każdej pierwszej, lepszej książki. Musimy się w jakiś sposób do tego przygotować. A zatem obraz kobiety, który jest obecny na kartach Pisma Świętego, również jest obrazem szczególnym.
1: Zatrzymałbym się tutaj przy tym zdaniu, które siostra powiedziała o tym, że Biblia nie jest taką książką jak każda inna. Oczywiście nie miejsce tu, a zwłaszcza nie czas na to, żebyśmy całe to zdanie rozwinęli, ale żeby trochę przybliżyć to, co siostra powiedziała naszym słuchaczom, że nie jest taką samą książką jak inną i nie można jej sobie tak czytać do poduszki, nazwijmy jak dobry kryminał czy jakieś romansidło.
2: Czytając Pismo Święte, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, tak żeby się nie rozwozić tak za bardzo, na dwie kwestie. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę, że dzieli nas od rzeczywistości opisywanych tam historii bardzo długi okres czasu. A zatem mamy różnicę czasową, historyczną, również kulturową i obyczajową. Druga kwestia to przede wszystkim cel, w jakim powstało Pismo Święte. Nie jest to po prostu jakaś książka, która zawiera jakieś historyczne tylko przekazy, opowiadania, dzieje różnych osób. Chociaż tak, patrząc na Pismo Święte, może nam się tak wydawać.
1: Bo takie elementy tam są.
2: Oczywiście, są tam obecne. Ale celem Pisma Świętego jest przede wszystkim ukazanie więzi człowieka z Bogiem. A zatem autorzy biblijni skupili się przede wszystkim na tym, żeby pokazać, w jaki sposób Bóg wkracza w historię człowieka i w jaki sposób człowiek go rozpoznaje, lepiej lub gorzej,

0: odpowiada na Boże zaproszenie lepiej lub gorzej i co z tego wynika?
1: Krótko mówiąc, możemy popełnić mnóstwo błędów, próbując odczytywać, no większość z nas czyta oczywiście tłumaczenia biblijne, bo to jeszcze kolejna sprawa, język, ten tak, język oczywiście. Pierwotny. Domyślam się, że znaczna część naszych słuchaczy, no ani po hebrajsku, ani po aramejsku, ani po grecku, w grece koine, zbyt płynnie się nie posługuje, stąd korzystamy wszyscy siłą rzeczy z tłumaczenia, to jest dodatkowy jeszcze element, który nam może ten obraz zaburzyć, ale do czego zmierzam? Możemy popełnić mnóstwo bardzo poważnych błędów, tak, czytając jakiś fragment Biblii, jakiś opis, jakieś słowa wygłoszone przez którąś z biblijnych postaci. I myślę, że powinniśmy to pamiętać, kiedy będziemy dzisiaj w naszym spotkaniu zastanawiać się nad ową rolą kobiety i mężczyzny. Ci ludzie, którzy to pisali, tak jak zrozumiałem z tego, co siostra mówiła, spisywali, najpierw powtarzali, a potem dopiero spisywali te fragmenty Biblii, pismo to powstawało przez długi

zastanawiać się nad ową rolą kobiety i mężczyzny. Ci ludzie, którzy to pisali, tak jak zrozumiałem z tego, co siostra mówiła, spisywali, najpierw powtarzali, a potem dopiero spisywali te fragmenty Biblii, Pismo to powstawało przez długi

0: my obecnie. Mamy Księgę Rodzaju, Genezis, i mamy tam opis stworzenia ludzi. Tak naprawdę dwa opisy, o czym mało kto pamięta. I ten opis, wydaje się, że przez długie stulecia był źródłem wielu nieporozumień w stosunkach damsko-męskich i w ogóle w stosunku najpierw ludu wybranego, potem kościoła do kobiety. No bo najpierw zostaje stworzony Adam, czyli po prostu mężczyzna. I z jego żebra zostaje stworzona kobieta, co wielu interpretatorów późniejszych, biblijnych, odczytywało jako niejako przyrodzoną podległość kobiety, że ona została wtórnie stworzona. Dzisiejsi biolodzy śmieją się z tego, mówią, że jeśli w ogóle o jakiejś wtórności można mówić, to dokładnie odwrotnej.
1: Otóż pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju ma też swój specyficzny charakter. Te rozdziały opowiadają nam historię początków, bo w pewnym momencie naród biblijnego Izraela zaczął sobie zadawać, tak jak i wszystkie dawne ludy starożytne, zaczął sobie zadawać pytanie o to, skąd się wziął świat, człowiek, skąd się wzięło zło, skąd się wzięły różne grupy, różne nacje, wrogość na świecie, różne podziały, skąd zapoczątkowane są różne ludy i na bazie różnych tradycji, opowiadań, oczywiście też oświeconych z wysoka światłem Ducha Świętego, powstały te opowiadania, a wśród nich właśnie dwa opisy stworzenia. I tak jak ten pierwszy opis stworzenia, w którym czytamy o wspaniałym, jest to wspaniały hymn na cześć Boga Stwórcy, który nam przedstawia oczywiście w symboliczny sposób stworzenie świata i człowieka podczas 6 dni stworzenia, 7 dzień jest tym dniem odpoczynku. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z pewną symboliką, która

0: świątyni. Dla nich ten siódmy dzień, dzień odpoczynku, to było przeżywanie ich zjednoczenia z Bogiem na obczyźni. Dlatego tak bardzo mocno podkreślali, że to przeżywanie tego spotkania z Bogiem rozpoczęło się już gdzie? W ogrodzie Eden, wtedy, kiedy człowiek został stworzony. I ten pierwszy opis stworzenia, on nam podkreśla bardzo ważną rzecz, że Bóg w tym ostatnim momencie stwarzania stworzył swoje najwspanialsze dzieło, to, które nazwał, że jest bardzo dobre. Wszystkie inne dzieła stworzenia były dobre, natomiast to ostatnie jest bardzo dobre i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go mężczyzną i kobietą. I to jest niesamowicie ważne stwierdzenie, bo tutaj autor biblijny odnosi się w tych swoich słowach do innych stwierdzeń starożytnych, które również w opowiadaniach o stworzeniu człowieka, szczególnie w kulturze asyryjskiej czy babilońskiej, były zamieszczane. I w tych opisach jedynie król, władca, panujący był stworzony na obraz Boga czy bóstwa. A tutaj zobaczmy, w opisie biblijnym, izraelskim następuje niesamowita rewolucja. Nie tylko każdy człowiek jest obrazem samego Boga, ale i mężczyzna, i kobieta w równym stopniu. Więc opis ten był czymś niesamowitym z punktu widzenia ówczesnej kultury, która była kulturą bardzo mocno oczywiście zdominowaną przez mężczyzn. Oni rządzili ówczesnym światem. O tym wszyscy doskonale wiemy. Także to jest pierwszy opis stworzenia, który nam tylko podkreśla tę niesamowitą godność człowieka.
1: Ludzi jako całego gatunku.
0: Oczywiście.
1: Tak?
0: I mężczyznę, i kobietę. Natomiast drugi opis stworzenia, bo myślę, że to nas bardziej interesuje.
1: Bo to prawie wszyscy kojarzą. Tak. Właśnie ten drugi opis, ten jest, z tym żebrem.
0: To żebro właśnie tak tu wszystkich bardzo mocno porusza. Otóż jest to opis bardzo mocno antropomorficzny, a zatem to stworzenie człowieka jest przedstawione za pomocą ludzkich kategorii. Bóg początkowo jest takim garncarzem, możemy powiedzieć.
1: Demiurgiem
0: takim. Tak, takim rzeźbiarzem, który bierze glinę, bierze proch ziemi i lepi człowieka. I to jest mężczyzna. Tutaj ulepiony właśnie jak takie gliniane naczynie z prochu ziemi. I oczywiście to też nam ukazuje fakt, iż człowiek jest bardzo mocno złączony z ziemią. Człowiek jest też częścią tej materii, która go
1: otacza. No właśnie, wpadnę tu na chwilę w słowo. Czy to nie jest od razu zasygnalizowanie na samym początku Księgi Rodzaju, że człowiek nie jest duszą uwięzioną w plugawej materii, tylko człowiek składa się z materii.
0: Oczywiście.
1: Nie tak, jak twierdzili gnostycy, tak, że
0: nie,
1: to jest uwięziona dusza.
0: Ta myśl gnostycka jest zupełnie obca Biblii hebrajskiej i semickiemu sposobowi myślenia, gdyż człowiek w Starym Testamencie był postrzegany jako całość, jako jedność, jako właśnie ta materia ożywiona tchnieniem Bożego życia. Bóg oczywiście udziela życia tej materii. Bez Bożego tchnienia człowiek nie istnieje.
1: To będzie dalej glina.
0: Będzie dalej glina, oczywiście. Ona musi tak jakby przejść to ukształtowanie w Bożych rękach. A zatem mamy właśnie ten związek człowieka z materią, ten człowiek, zresztą tu jest też taka ciekawa gra słów w języku hebrajskim, to imię Adam, dla nas oczywiście jest to imię własne, natomiast w języku hebrajskim oznacza kogoś właśnie uczynionego z ziemi. Adama to jest ziemia, a zatem Adam to jest ziemianin. Ziemia jeszcze na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu miała taki bardziej kolor czerwonawy, brunatny, przypominała więc skórę opalonego słońcem człowieka, a zatem to wszystko jakoś współbrzmiało. Właśnie ten człowiek wzięty z ziemi, ten ziemianin zostaje ożywiony Bożym tchnieniem. No i mamy właśnie tutaj stworzonego tego pierwszego człowieczka i Pan Bóg od samego początku odkrywa i widzi, on doskonale wie, że człowiek jest powołany, jest stworzony, ponieważ jest dziełem Boga. Bóg jest wspólnotą osób. Oczywiście Stary Testament nam jeszcze tego nie objawia. Dopiero odkrywamy to w Ewangelii, że Bóg to wspólnota osób, a zatem jeżeli człowiek jest stworzony przez Boga, jest jego dziełem, również potrzebuje wspólnoty. Potrzebuje komunikacji i kontaktu z innymi. I w tym drugim opisie Pan Bóg najpierw przyprowadza do mężczyzny różne stworzenia, różne zwierzęta. Możemy sobie zadać pytanie, w jakim celu? Czy Bóg myśli, iż człowiek właśnie stworzy tutaj z jakąś wspólnotę z tymi

0: zwierzętami. Otóż Bóg doskonale wie, że tak nie będzie, ale chce tak jakby, aby Adam, żeby ten pierwszy człowiek
1: sam się przekonał,
0: że on niejako poznaje te wszystkie stworzenia, bo nadać imię to znaczy poznać, a nawet też zdominować, mieć jakąś władzę też, ale również troszczyć się o to stworzenie, bo powierzenie człowiekowi świata to oznacza również, że człowiek ma się troszczyć o ten świat mu jest podarowany, aby człowiek ten świat rozwijał, go upiększał, a nie niszczył. I w tym momencie mężczyzna przekonuje się, że to jest nie to. Że jest, to jest rzecz niesamowita, w tym cudownym ogrodzie Eden jakieś niesamowite, śmiertelne niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi. Jest to rzecz niezwykła. Jest doskonały świat, jest Bóg, jest piękne stworzenie i jest jakieś wielkie zagrożenie. I tym zagrożeniem jest samotność. Dlatego Bóg stwierdza bardzo uroczyście w tym opisie, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Właśnie jest potrzebna pomoc. I tutaj to słowo też może być tak bardzo niewłaściwie rozumiane, bo nam się kojarzy, no pomoc, no to
1: do
0: jakaś...
1: pracy.
0: Tak, pomoc domowa, tak. Jakaś służąca, jakaś pokojówka, coś musi zrobić właśnie dla nas. Zazwyczaj nam się kojarzy, że pomaga ten, który no, tak jakby no, nie jest samodzielny, jakiś jest bardzo biedny i właśnie tutaj idzie na usługi kogoś innego. Otóż w kontekście Starego Testamentu jest zupełnie inaczej. Hebrajskie słowo ezer, które jest tutaj użyte, ono w bardzo wielu tekstach hebrajskich, ono się odnosi do samego Boga. To Bóg jest ezer człowieka. W jakim kontekście? W takim, kiedy ocala człowieka od śmierci, kiedy ocala go od straszliwego jakiegoś niebezpieczeństwa, które mu zagraża i Bóg go ratuje. Jakby to są takie sytuacje, jeżeli byśmy sobie te teksty porównali, człowiek już po prostu jest na granicy życia i śmierci. I nagle pojawia się Bóg i ratuje go, jest tym ezer, jest tą pomocą, która się pojawia w jego życiu. I o taką właśnie pomoc chodzi. A zatem w tym kontekście to ten, kto pomaga zaskakująco, jest silniejszym od tego, który tę pomoc otrzymuje.
1: Mhm.
0: I tu jest właśnie rozwiązanie tej niesamowitej zagadki, która może, ten tekst wydaje nam się taki trochę antyfeministyczny, ale wręcz przeciwnie. On pokazuje niesamowitą wartość tego ostatniego dzieła Boga. I żeby to dzieło właśnie było w odpowiedni sposób wykonane, Bóg znów podejmuje pewne kroki opisane przez autora biblijnego, też bardzo symbolicznie. Usypia Adama, mężczyzna zostaje uśpiony, zapada w sen. Ten sen też symbolizuje śmierć, rzeczywistość śmierci, tak jakby pokazuje, że aby otworzyć się tak do końca na relację z drugim człowiekiem, też niejako trzeba umrzeć samemu sobie, zapomnieć o sobie. I tekst biblijny nam tutaj mówi, iż Bóg wyjmuje coś z boku Adama. My to tłumaczymy jako żebro. Hebrajskie słowo cela oznacza zarówno żebro, i bok. I tutaj też zastanawiam się, dlaczego akurat żebro. Dlaczego nie inna część ciała? Na tym się zastanawiali już rabini żydowscy i oni powiedzieli, Bóg nie stworzył kobiety z głowy, aby za bardzo się nie wynosiła, ale nie stworzył też ze stóp mężczyzny, aby on nią nie pogardzał i nie pomiatał. Stworzył Bóg natomiast kobietę z żebra mężczyzny. Żebro jest to ta część ciała, która jest najbliżej serca mężczyzny. Po to, aby ona chroniła to jego serce. Tak jak żebro chroni nasze serce w klatce piersiowej, tak samo kobieta jest strażniczką miłości i niejako chroni mężczyznę przed tym największym śmiertelnym zagrożeniem, o którym mówiliśmy przed chwilą, a mianowicie przed śmiercią samotności. Samotność, ja nie mówię tutaj o tej samotności chcianej, pozytywnej, ponieważ o takiej też w Biblii czytamy, że człowiek czasami się oddala od innych, aby bardziej słuchać Boga.
1: Dokonać jakiejś przemiany wewnętrznej.
0: Tak, żeby wsłuchiwać się bardziej w swoje serce, żeby czegoś dokonać. To jest ta samotność pozytywna, która następnie prowadzi też do innych, zbliża do Boga i do ludzi. Ale jest też samotność negatywna, taka, która sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy, żyje w poczuciu jakiegoś takiego niespełnienia, tragizmu swojego życia, ponieważ ta pełnia i szczęście człowieka, ono może być tylko znalezione w relacji do innych. I właśnie tutaj dochodzi do tego niesamowitego spotkania, do tej konfrontacji, gdzie naprzeciwko mężczyzn zostaje postawiona kobieta jako ta, która jest równa jemu w godności, jest taka sama jak on, ale jednocześnie inna, różni się na wielu płaszczyznach, no przede wszystkim na tej płaszczyźnie płciowej, różni się od mężczyzny, ale po to, żeby razem z mężczyzną tworzyć też pewną całość. I o tej całości mówi nam dalej Księga Rodzaju, bo Bóg wzywa i powołuje mężczyznę i kobietę do tego, aby byli dla siebie nawzajem, aby stanowili wręcz jedno ciało, taką jedność, takie zespolenie, że praktycznie potem tego organizmu zespolonego już nie można rozdzielić bez niszczenia go. To jest tak jakby, no nie wiem, chcieć uciąć komuś rękę i no nie da się, żeby to nie krwawiło. Więc tutaj w tym zamyśle Bożym to jest taka jedność, która daje jednocześnie życie. Mężczyzna i kobieta tutaj się uzupełniają między sobą na różnych płaszczyznach, dopełniają, a jednocześnie stają się otwarci na też no, przekazywanie życia, narodzenie potomstwa i to też jest tym jednym z zadań, które stoi przed mężczyzną i kobietą jako całością.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o kobietach w Biblii, o tym, jaką rolę Bóg kobiecie wyznaczył. Byliśmy już przy stworzeniu, przy samym akcie stworzenia ludzi, tak? Bo to nie jest stworzenie człowieka, tylko ludzi od razu, jak tutaj nam siostra powiedziała. I od razu pobłogosławienie ludzi, czyli i kobiety, i mężczyzny.

jaką rolę Bóg kobiecie wyznaczył. Byliśmy już przy stworzeniu, przy samym akcie stworzenia ludzi, tak? Bo to nie jest stworzenie człowieka, tylko ludzi od razu, jak tutaj nam siostra powiedziała. I od razu pobłogosławienie ludzi, czyli i kobiety, i mężczyzny.

0: Czasem Mariusz się wręcz oszukiwał, żeby znaleźć tą nadzieję, po prostu, żeby każdego dnia ją mieć. Ona była różna. Jednego dnia ta nadzieja polegała na tym, że usłyszał jakieś słowo od strażnika, które pozwalało mu wierzyć w to, że się nad nim zlituje. Innego dnia to była nadzieja dlatego, że współwięźniowie się dla niego okazali lepsi, albo miał jakieś widzenie. To była walka o nadzieję i tak jak Mariusz wspomniał, ona jest niezbędna w takim miejscu. Dla mnie to też jest w dużej mierze książka o nadziei.
1: Ja się zastanawiam tak głośno, panowie, co jest najważniejsze, by zwiększyć swoje szanse na przetrwanie w afrykańskim więzieniu? Czy trzeba, już mówię wprost, nie wiem, płacić łapówki, z kim się układać, dołączyć do jakiejś grupy wsparcia, że tak to ujmę? Czy cudzoziemiec w takim miejscu może liczyć na lepsze traktowanie niż miejscowy? Jak to wygląda, Mariusz, z twojej perspektywy?
2: W drugim więzieniu, w którym byłem, oprócz takich więźniów, z którymi dzieliłem cele, byli też chłopcy, którzy spali na korytarzu. Nie szanowali tylko dwóch osób na moim bloku. Właśnie jednego Kongijczyka i mnie. To wynikało właśnie z tego, że wyglądałem inaczej i z ich historii właściwie kraju. To jest opisane trochę w książce. No, żeby w jakiś sposób przypodobać się im, to zacząłem się uczyć miejscowego języka, lingala. I to bardzo ich bawiło, kiedy ja mówiłem w tym języku. To jest bardzo rzadki język, tylko właściwie używany w Kinszasie, w stolicy Kongo i okolicach. I samo to, że ktoś obcy się uczy i jeszcze do tego biały Europejczyk uczy się ich języka, no to było dla nich takie niesamowite. Zapewne kaleczyłem też trochę ten język, bo często się śmieli, ale właśnie między innymi w taki sposób chciałem się im przypodobać. Ale tych sposobów było mnóstwo. Robiłem tam różne rzeczy, ale nie chcę tego zdradzać, bo...
1: Odsyłamy do książki.
2: Tak, odsyłamy do książki.
1: Świeżo wydanej, tak jest. A co było dla ciebie, Mariusz, najtrudniejsze w afrykańskim więzieniu w Kongo? Co konkretnie wspominasz najgorzej? Może tak?
2: Najgorsze było dla mnie to, że nie samo więzienie, tylko to, że moje dzieci już mnie nigdy nie zobaczyć. Poza tym pierwsze 5 tygodni nie miałem kontaktu ze światem zewnętrznym, także oni nawet nie wiedzieli, czy ja żyję. Ta myśl o tym była dla mnie najgorsza. Nawet nie warunki, nawet nie głód, nie to, że zostałem pobity, czy inne złe rzeczy, które mi się tam przytrafiły, tylko ta świadomość, że mogę ich nigdy nie zobaczyć, że mogę tam skończyć właściwie, bo prawdopodobieństwo tego, że tam umrę, było bardzo duże z różnych powodów. I to było takie dość trudne.
1: Czy w Afryce, Mariusz, w Kongo, ktokolwiek był ciekawy tego, skąd pochodzisz, cokolwiek wiedział, chciał wiedzieć o Polsce, o życiu w Europie i czy poza więzieniem ludzie byli wobec ciebie przyjaźni, serdeczni? Czy czułeś się zagrożony, czułeś dyskomfort?
2: No właśnie, tutaj ciekawy jest cały kontekst mojej podróży do Kongo, bo on się zbiegł z wizytą naszego prezydenta w sąsiedniej Ruandzie, z której Kongo ma konflikt. Trochę niefortunne słowa prezydenta, albo może inaczej, zrozumienie tych słów spowodowało, że Kongijczycy podejrzewali Polaków o taką współpracę zbrojną z ich wrogiem.
1: Tak.
2: I proszę sobie wyobrazić, że ja przyjechałem do Kongo i jak zobaczono mój polski paszport i potem zaczęto mi opowiadać, jak to Polacy są ich wrogiem, no to ja byłem bardzo zaskoczony. Także nie było miło, bo oprócz tego, że w więzieniu, w którym byłem, więzienie, które jest dla 1500 więźniów, a przebywało wtedy 15 tysięcy więźniów, w tym miejscu i był tylko jeden biały, czyli ja, to oprócz tego, że byłem białym, to jeszcze byłem Polakiem. I ta nienawiść...
1: Wszystko, co najgorsze, mogło cię spotkać po prostu w tym miejscu i w tym czasie wtedy.
2: Dokładnie, bo oni podejrzewali, że nawet polscy żołnierze pomagają sąsiedniej Ruandzie w walce z nimi, czyli zabijają ich braci, siostry i rodziny. Także w jakiś sposób chcieli to odegrać na mnie. I myślę, że w ogóle to, że zostałem zatrzymany i znalazłem się w więzieniu, to była taki sygnał dla władz naszego kraju.
1: My w drogowskazach nie boimy się trudnych pytań, staramy się trzymać daleko od tak zwanej poprawności politycznej, stąd też moje pytanie. Czy w Afryce, to mogę skierować do obu panów właściwie, chociaż pewnie Mariusz ma większe doświadczenia, na pewno ma większe doświadczenia w tej materii, czy w Afryce w niektórych jej częściach panuje tak zwany odwrócony rasizm, czy czarnoskórzy mieszkańcy tego kontynentu traktują ludzi białych gorzej ze względu na ich kolor skóry, wyłącznie na kolor skóry? A poproszę was o szczerą odpowiedź. odpowiedź. Czy jednak odwrócony rasizm to jedynie mokry sen, na przykład skrajnej prawicy, tak?
0: To znaczy, ja powiem może o tym, co wybrzmiewa trochę w książce.
1: Dokładnie tak.
0: W książce jest to ujęte trochę inaczej.

0: Raczej, nie wiem, czy nazwałbym to rasizmem, natomiast absolutnie kolor skóry ma znaczenie. I to wybrzmiewa na samym początku, jeszcze zanim Mariusz znajduje się w więzieniu, od samego początku, jak ląduje w Kinshasie, w stolicy Demokratycznej Republiki Konga i po prostu jest okrążony przez ludzi, przez czarnych, którzy chcą od niego pieniądze, albo proponują mu taksówkę, nocleg, wszystko. W tym samym momencie przechodzą inni czarni, którzy dopiero co wysiedli z samolotu i są absolutnie, nikt do nich nie podbiega. Czyli biały jest cały czas, przynajmniej w dużej części Afryki, utożsamiany z bogactwem. Jest taka inna, tutaj myślę, że nie za dużo zdradzę, scena w książce, gdy Mariusz po to, żeby właśnie zapewnić sobie byt, pracuje w więzieniu. To była drobna praca gdzieś tam w barze na dziedzińcu więzienia i ludzie robili mu zdjęcia czarni, no bo jak to jest, biały tutaj sprząta w barze, z którego korzystają czarni. Dla nich to było absolutnie nie do pomyślenia. Więc przynajmniej w dużej części Afryki cały czas biały jest utożsamiany z wielkim panem,
1: który... Ja słyszałem o chodzące bankomaty na przykład.
2: Tak, takie, to jest słuszne stwierdzenie, tak. Ja myślę, że chciałbym tutaj dodać ze swojej strony, że jesteśmy, jak nas widzą, to jesteśmy przede wszystkim pieniądzem, ale druga sprawa to, myślałem, że Jarek poruszysz ten temat, to jest historia, bo to krótko powiem tylko, że Kongo było kolonizowane przez Belgów.
1: Tak.
2: I no niestety historia dla nich jest tragiczna, bo to było jedno z największych ludobójstw świata. Może mało się tutaj u nas mówi o tym, ale oni doznali bardzo dużo cierpienia od białych, właśnie od Belgów. I to było dość niedawno nawet. Dlatego myślę, że ta nienawiść wciąż w nich jest. Może oni obawiają się, że no biały wciąż może mieć władzę, może jeszcze tak nie nabrali takiej pewności siebie i siły, chociaż mają swój kraj, już swoje władze, ale wciąż mogą obawiać się białych. Natomiast to, co czują, to na pewno jest nienawiść i chęć zemsty.
1: Polski podróżnik Mariusz Majewski spędził w Makali, ciężkim więzieniu w afrykańskim Kongo, prawie 100 dni w niezwykle ciężkich, trudnych warunkach. Brak wody, głód, choroby, bezprawie, brutalna przemoc, w których każdy dzień był no niejako walką o przetrwanie. Zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I dziś jego historia w drogowskazach. Z moimi gośćmi rozmawiam też o tym, kiedy wielka pasja może przerodzić się w niszczącą obsesję. Rozmawiamy, będziemy rozmawiać o priorytetach w życiu, o tym, co jest ważne i też refleksji, która czasami przychodzi dopiero w krytycznym momencie tego życia. A moimi gośćmi są dziś Jarosław Kocęba i Mariusz Majewski, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki wydawnictwa Harde pod tytułem Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu. Michał Poklękowski, do rozmowy wracamy już za chwilę. We'll be right back.

0: większa jego część przynajmniej, oczekiwała takiego wyroku, że on będzie wykonany właśnie na mnie. Oczywiście do publicznej opinii poszło to, że jestem tym szpiegiem, że rzeczywiście przyjechałem szpiegować i oskarżono mnie o sabotaż. Miejscowi mają za to karę dożywocia, natomiast za sabotaż przewidziany jest w prawie kongijskim kara śmierci. I społeczeństwo właściwie domagało się tej kary śmierci. A chciałbym dodać tylko, że ja bardzo długo nie rozumiałem, co się tam wydarzyło, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był dokładny sygnał do naszych władz po prostu. Ta cała sprawa, ja byłem tylko pionkiem w grze. To ktoś może przypuszczać, że no, byłem nieostrożny, pojechałem i dlatego spotkało mnie to, co spotkało, ale gdyby nie spotkało to mnie, to by spotkało następnego Polaka. Po prostu zatrzymano mnie za polski paszport.
1: Ta.
0: I to trzeba wyraźnie podkreślić. Mhm.
1: A Marzy, a czy po powrocie z Afryki, z tego ultraciężkiego więzienia w Kongo, musiałeś korzystać z fachowej pomocy terapeutycznej, żeby nieco otrząsnąć się z tego
0: no,
1: wszystkiego?
0: No tak. I nie tylko ja, ale też moja najbliższa rodzina.
1: No tak.
0: Okazało się, że syn ma problemy ze spaniem. Moja partnerka Mariola właściwie wszystko puściło, jak wróciłem i się po prostu przez te 3 miesiące była spięta, żeby zadbać o dom, o dzieci, o nawet o moją firmę. Z wieloma rzeczami sobie nie radziła, dopiero pomoc przyjaciół. I jak wróciłem, to też to wszystko puściło i w trójkę bardzo długo chodzimy. Syn właściwie do dzisiaj korzysta z psychologa. No to są konsekwencje, niestety.
1: W waszej książce, panowie, Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, to jej tytuł, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole. Czytam, że Mariusz, to do ciebie tak de facto, że doskonale wiedziałeś o

książce, panowie, Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, to jej tytuł, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole. Czytam, że Mariusz, to do ciebie tak de facto, że doskonale wiedziałeś o

0: bezpieczeństwa też ty stosowałeś, odwiedzając państwa uważane za niezbyt bezpieczne, tak to może ujmę.
1: To jest taka zwykła psychologia, bo MSZ woli się zabezpieczyć.
0: No pewnie, jasna sprawa.
1: Czyli jeśli jest jakiś w ogóle cień mały jakiegoś niebezpieczeństwa, to oni oczywiście wolą napisać, że odradzają te podróże, bo gdyby nie napisali, a gdyby coś tam się stało, to oczywiście ktoś może podważyć ich rolę, kompetencje i tak dalej.
0: Oczywiście.
1: Także często spotykałem się z tym, że te informacje, które są tam napisane, one miały jakieś podstawy.

0: w tym kroku.
1: Okay.
0: Po prostu, jeśli ktoś nie ma pojęcia, jak się zachować w takiej sytuacji praktycznie, to nie powinien tam się wybierać. Muszę przyznać, że no to jest na każdym kroku. Oczywiście to nie jest tak, że ja płacę każdemu, kto chciał jakiekolwiek pieniądze ode mnie, ale czasami jest tak, że żeby zaoszczędzić sobie cały dzień w podróży, cały dzień przetrzymywania, przesłuchiwań i tak dalej, to warto

0: podróżnik. Władze mogą robić, co tylko chcą, dosłownie, prawda? Są panem życia i śmierci, dosłownie. I z czego to wynika? I czy takie bezwzględne, nonszalanckie, lekceważące podejście choćby do praw człowieka stosują tylko wobec obcokrajowców, czy także wobec swoich obywateli? Pewnie wielu słuchaczy drogowskazów chciałoby znać odpowiedź na to pytanie.
1: Myślę, że do wszystkich, do swoich obywateli również. Ja od razu otrzymałem informację w pierwszym więzieniu, że nie mam żadnych praw. Właściwie jeszcze nawet nie byłem w więzieniu, tylko tam mnie doprowadzono później. Ja chciałem się skontaktować z jakimś prawnikiem, z ambasadą, z kimkolwiek, ale absolutnie nie pozwolono. Także od początku ustawiono mnie, że jestem tam no nikim. I to też trudno jest do zaakceptowania, kiedy całe życie czuje się wolność, możliwość przemieszczania się, a nagle zostaje się po prostu zdławionym. I tak jest też w urzędach. Ja muszę powiedzieć, że na przykład prosiłem, zapłaciłem zresztą za to, nie wiem, około $200 chyba za uzasadnienie mojego wyroku. I to było półtora roku temu. Mają chyba na to czas 30 dni. Nie dostałem tego. I mimo tego, że tam w tej sprawie ktoś miejscowy chodzi do dzisiaj, to do dzisiaj nie ma tego papieru, pieniądze przepadły. Ja tutaj podam tylko ten jeden przykład, ale to jest tak no, na każdym kroku, że mogą robić co chcieć, przyjmować pieniądze nawet urzędowo i nie wypełniać swoich obowiązków.
0: I ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Wasza wspólna książka, panowie, Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, dotyka również takiego uniwersalnego problemu, gdy wielka pasja może przerodzić się w niszczącą obsesję, która niestety niszczy najbliższych i oczywiście także człowieka opanowanego przez tę obsesję. Kiedy pasja staje się naprawdę groźna, niezdrowa i jak też do tego nie dopuścić, panowie? No, słucham.
2: Bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście chciałem, żeby to wybrzmiało w książce. Kiedy pasja staje się swego rodzaju uzależnieniem i czy pasja może dawać szczęście. W tej książce mam nadzieję, chciałem, żeby to wybrzmiało, że pasja
1: może nie odpowiada do końca.
2: To jest jeden z pierwszych rozdziałów. Pasja przesunięta do bardzo dalekiej granicy niekoniecznie daje nam poczucie spełnienia i szczęścia, tylko staje się obowiązkiem do wypełnienia. I myślę, że w takim momencie to się zaczyna robić dosyć niebezpiecznie. W którym momencie tą pasję spełniamy nie po to, żeby być szczęśliwym, tylko po to, że mamy w sobie przymus, że musimy to spełnić.
0: Mariusz?
1: Tak, tutaj zgadzam się. Może powiedzmy sobie tak, że każda pasja, każde hobby jest dobre do czasu, kiedy wszyscy ludzie, którzy są nasi najbliżsi wokół, nie tracą jakoś na tym. Dopóki wypełniamy swoje obowiązki, dopóki mamy dobre relacje, to oczywiście możemy mieć najdziwniejsze hobby, najdziwniejszą pasję i realizować ją z taką intensywnością, jaką lubimy. Ale wtedy, kiedy to już się przekłada właśnie na relacje, na pracę, na jakieś nasze obowiązki, chociażby takie rodzinne, domowe, no to wtedy to już jest przekroczenie tej granicy. No to czytelnik zdecyduje oczywiście, czy ja ją przekroczyłem. Na pewno są różne zdania na ten temat.
0: Mariusz Majewski spędził 3 miesiące w kongijskim więzieniu, uchodzącym za najstraszliwsze w całej Afryce. Trafił do niego z powodu przejściowych dyplomatycznych napięć między Polską a Demokratyczną Republiką Konga. Jak sam mówi, w tym czasie żegnał się z życiem. Dziś w drogowskazach o Polaku, który wydostał się z piekła i cudem uniknął śmierci w afrykańskim kraju, od lat targanym niepokojami i też falami przemocy. Moimi gośćmi cały czas są Jarosław Kocęba i wspomniany Mariusz Majewski, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki wydawnictwa Harde pod tytułem Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu. Michał Poklękowski, zapraszamy do wysłuchania jeszcze trzeciej, ostatniej części drogowskazów, która już niebawem.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz ostatni. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafił do kongijskiego więzienia w Afryce Centralnej w marcu 2024 roku. Podróżujący po Demokratycznej Republice Kongo mężczyzna został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa w trakcie podróży na trasie Lubum-Kalemie-Goma-Kisanga. Polak po zatrzymaniu został oskarżony m.in. o sabotaż, o współpracę z grupami ekstremistycznymi i o szpiegostwo. Po kilku rozprawach przed Trybunałem Wojskowym Mariusz Majewski usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Nie miał do dyspozycji tłumacza ani adwokata. Przeżył wiele tygodni w koszmarnych warunkach afrykańskiego więzienia. I dziś Mariusz jest ze mną w studiu Drogowskazów. Razem z nim dziennikarz Jarosław Kocęba. Obaj panowie razem napisali nową na rynku wydawniczym książkę wydawnictwa Harde pod tytułem Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Witam was, panowie, po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Od początku byłem skazany na porażkę. Miałem przeciwko sobie całe państwo. Jak mogłem wierzyć, że mogę z nim wygrać? To twoje słowa, Mariuszu, które znalazłem na 281 stronie waszej książki Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Rozumiem, że byłeś bliski poddania się, tak? I w twoim położeniu byłoby to nawet dość naturalne, tak sobie głośno myślę, ale pomogło nagłośnienie twojej sprawy. Jak to wyglądało w praktyce i też komu najwięcej zawdzięczasz?

0: doświadczasz na tej drodze do wolności?
1: To znaczy, jestem oczywiście wdzięczny wszystkim osobom, które działały wokół tej sprawy. Trudno mi jest powiedzieć, to tak naprawdę zadecydowało. To nie ma znaczenia. Po prostu ważne, że dzisiaj jestem tu z wami i mogę rozmawiać. Także jestem wdzięczny za każde, wszelkie działania, nawet te, które bezpośrednio nie pomogły. To znaczy, po ogłoszeniu wyroku dożywocia, i to też wyrok, który został zmieniony w ostatniej chwili, bo wyrok, który zapadł, to był wyrok śmierci, zamieniony na dożywocie. Po tym wyroku właściwie miałem tylko chwilę czasu, bo potem zabrano mnie na odbywanie wyroku do innego więzienia, w którym też nie było kontaktu. Zadzwoniłem do Bogdana Armanowskiego, z którym miałem kontakt wcześniej, z prośbą o nagłośnienie tej sprawy.
2: To tutaj może akurat już nie zdradzajmy za dużo.
1: Nie zdradzajmy za dużo, tak.
0: Wszystko jest opisane w książce, tak?
1: Tak, wszystko jest opisane w książce, co się działo dalej. No właśnie, zachęcamy, zapraszamy do tej książki. To na pewno będzie dość ciekawe dla czytelnika, bo na rynku polskim nie ma dużo takich historii.
0: To prawda.
1: Takiego rodzaju historii i z takiego miejsca.
0: Zapraszamy do lektury. Ja mam jeszcze parę pytań do panów. Makala, czyli kongijskie więzienie, do którego trafiłeś, to miejsce, w którym człowiek traci wolność, traci godność i poczucie kontroli nad własnym życiem. Co jest najgorsze z tych rzeczy? Co spośród nich traci się w pierwszej kolejności i co najtrudniej jest odzyskać? Godność, wolność, poczucie kontroli nad życiem.
1: No, najpierw straciłem miałem utratę kontroli nad życiem i to jest potworne dla człowieka, który ceni sobie wolność jako jedną z najważniejszych wartości. Właściwie to nic ode mnie nie zależało. W każdej chwili mogli zrobić ze mną, co chcieli. I tak też robili. Bardzo szybko sobie zdałem w sumie sprawę, że mogę tam umrzeć po prostu. Powodów tej śmierci mogły być dziesiątki. Choroba, nie było żadnej opieki, praktycznie nie było tam żadnej opieki lekarskiej. Chciałem powiedzieć ważną rzecz i ciekawą może dla takiego polskiego słuchacza, że więzienia są tam zupełnie inaczej zorganizowane. To znaczy, u nas w Europie są strażnicy, którzy pilnują wszystkiego w środku, natomiast tam nie ma. I na terenie więzienia są sami więźniowie. No, w książce jest opisane, jak to działa i tak dalej, ale chciałem ważną rzecz powiedzieć, że jeśli coś ci się stanie po godzinie 5, kiedy zamykane są cele, no to już nikt nie udzieli ci pomocy, bo oficjalnie nie można mieć telefonów, nie można z nich dzwonić. Zostajesz sam sobie. No niedawno, już po moim wyjściu, czytałem, że wybuchł pożar w jednym z bloków i się wszyscy spali żywcem. Po prostu, bo nie było możliwości poinformowania. Także to może być, powodem śmierci może być oczywiście choroba, może być takie dźgnięcie nożem, które było na porządku dziennym, ale też to może być coś innego, po prostu mogą się pozbyć ciebie i nikt nawet nigdy nie dowie się, co się z tobą stało.
0: W jakich okolicznościach i dlaczego, tak. Prawda? Tak. Jesteś niesłychanie, Mariusz, doświadczonym podróżnikiem. Co mógłbyś fachowo doradzić Polkom, Polakom, którzy daleko od rodzinnego kraju, w państwie, no, nieuznawanym za mlekiem i miodem opływającym, wpakują się w kłopoty? Co powinni robić, czego nie powinni, żeby zwiększyć swoje szanse na wyjście z opresji? Czego ciebie nauczył twoje doświadczenie z Kongo?
1: Tak, to rzeczywiście zmienia człowieka.
0: Zmienia.
1: Zmieniło również mnie, ale zapytałeś o te rady. No ja nie chcę tutaj radzić innym, ale myślę, że
0: łatwo powiedzieć,
1: system,
0: zachowaj spokój, prawda? Łatwo
1: że ten
0: powiedzieć
1: system,
0: z naszej
1: na przykład,
0: perspektywy.
1: Tak praktycznie, że ten system Prometeusz, którego rekomenduje MSZ, to jest bardzo dobry, bo wyobraź sobie, że moja partnerka w dniu zatrzymania nawet nie była pewna, w którym ja jestem kraju. I teraz w jednej chwili kontakt ze mną się urywa. Gdzie ona ma mnie szukać? Pyta państwa kongijskiego, czy przekroczyłem mi granicę. Oni odpowiadają, że nie. Takiego obywatela nie ma. Dopiero dowiedziała się od linii lotniczych, że byłem na pokładzie samolotu, który wylądował w Kinszasie, czyli naprawdę w nim tam jestem. Także polecam podzielić się z kimś bliskim, prawda, zarejestrować się w tym systemie, przede wszystkim wpisać tam trasę.
0: Jasne.
1: No i zachować zdrowy rozsądek. Jednak zachować zdrowy rozsądek.
0: Panowie, a od czego, od kogo, od jakich działań zależy powodzenie takiej misji związanej z wydobyciem kogoś właśnie z piekła, z tarapatu w dalekim kraju? Kogoś, kto zostanie tam porwany, kogoś, kto zostanie aresztowany? Czy możecie cokolwiek powiedzieć o takich działaniach? To oczywiście też, co możecie powiedzieć, prawda? Jak wygląda w praktyce takie uwalnianie kogoś z opresji?
2: Tak, no więc tutaj na pewno aparat państwa jest potrzebny. Mariusz wspominał o tym Francuzie, który też był w Makali i państwo się nim absolutnie nie przejmowało, więc aparat państwa jest niezbędny i umówmy się, im silniejsze państwo, tym pewnie łatwiej jest mu wydostać swojego obywatela. Natomiast ja mimo wszystko bym powiedział, że na samym początku, w tak absolutnie ekstremalnych momentach, jest niezbędny hart ducha, jakaś taka wola przejścia,

0: przetrwania, bo bez tego po prostu aparat państwa by nie zdążył, przynajmniej w przypadku Mariusza. Mariusz jest po prostu niesamowicie silną osobą. To tak naprawdę zaważyło według mnie, że wyszedł. Aparat państwa oczywiście był niezbędny, MSZ się w końcu pojawiło, ale to było po jakimś czasie. Gdyby nie to, że Mariusz jest tak silną osobą, to po prostu MSZ by nie zdążyło pomóc. No niestety, to jest trochę granie z ogniem w takich sytuacjach i nie ma co liczyć po prostu na MSZ, tylko trzeba być samemu bardzo silnym człowiekiem.
1: Ja chciałbym dodać jeszcze, że powinniśmy jednak korzystać z różnych źródeł pomocy. Tak. Wtedy oczywiście pojawia się bardzo dużo osób, które chcą pomagać. Część z nich niestety widzi tylko w tym źródło jakiegoś zarobku i są nieuczciwi. I moja rodzina też się natknęła na takich ludzi, którym wysyłała pieniądze i potem oni po prostu ginęli. A chociaż twierdzili, że wiedzą, gdzie jestem, gdzie mnie szukać i już mnie widzieli nawet. MSZ ma swoją ścieżkę dyplomatyczną i swoje doświadczenia. Oni na przykład od początku twierdzili, że sprawy nie można nagłaśniać, tylko trzeba być cicho, bo to jest dobre i wtedy się dobrze pracuje. Natomiast jeśli jest głośno wśród dziennikarzy, no to są mniejsze szanse na wyciągnięcie mnie. I my słuchaliśmy ich, ale równolegle toczyła się inna walka o uwolnienie mnie. Są ludzie wpływowi w Afryce i moja rodzina dotarła do takich osób. Ich pomoc też uważam za wielką i nieocenioną. I być może też ta pomoc przyczyniła się do tego, że jestem tutaj. Także ja jestem wdzięczny wszystkim.
2: Czyli pomaga po kolei, tak? Państwo, nie wiem, wywiad, MSZ, prawda, instytucje plus najbliżsi, tak? To jest taka wielopoziomowa,
1: ale niektóra pomoc może zaszkodzić, bo proszę sobie wyobrazić, że pomagała mi ambasada belgijska. W końcu, nie ja wprawdzie, ale stwierdzono, że zrezygnujemy z tej pomocy, bo ona pogarsza sprawę. Jednak te zaszłości, które są historyczne, mogą spowodować, że oni po prostu...
2: Po złości ktoś będzie robił w poprzek, tak. Rozumiem. A czy po twoich bolesnych, Mariusz, doświadczeniach jeszcze kiedykolwiek zechcesz do Kongo wrócić, a może paradoksalnie za czymś, za kimś tam tęsknisz, a może za wybranymi, nie wiem, współtowarzyszami niewoli, z którymi tam zetknąłeś się w tym szalenie trudnym położeniu?
1: To bardzo ciekawe pytanie i tutaj o trzech wątkach chciałbym powiedzieć. Wyobraź sobie, że po powrocie, kiedy zderzyłem się z tą rzeczywistością tutaj, czyli upadająca firma, mnóstwo problemów, bo każdemu by się wydawało, wrócił, to już powinien być szczęśliwy, ale to tak nie wyglądało. Problemy ze sobą, to przyszedł taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że chciałbym tam wrócić. Chciałbym tam wrócić, bo tam wszystko było ułożone, wszystko było przewidywalne i że właściwie już zacząłem tam żyć tamtym życiem. I to było takie dziwne, że podzieliłem się z tym z moim psychologiem. On powiedział, że to jest normalne, żebym się w ogóle nie zastanawiał, bo tamto miejsce zaczęło być dla mnie normalne, a to, do którego wróciłem właśnie, było obce i potrzebuje czasu. I rzeczywiście tak było. To z jednej strony. Z drugiej strony to mam zaproszenie od prezydenta Kongo, które przekazał mi wiceminister Szejna jeszcze w swoim czasie, na to, żebym tam przyjechał i on pokaże mi prawdziwe Kongo, łącznie z gorylami, prawda, i tak dalej. Także jest taka opcja, ale póki co to ja oczekuję takiego papieru uniewinnienia.
2: Tak.
1: Bo to jest istotne dla mnie, jestem podróżnikiem, właściwie cały czas na mnie ciąży wyrok i gdziekolwiek podróżuję, mogą mnie zamknąć na jakimś lotnisku, jeśli mają umowę ekstradycyjną z Kongo i mogą mi tam przetransportować na po prostu odbywanie dalszej kary.
2: Tak.
1: A trzecie, to gdzieś w głębi chciałbym tam wrócić, ale oczywiście i spojrzeć na Makale z drugiej strony murów. Jest coś takiego pewnie. To bardzo trudne, ale jest.
2: Chyba cię rozumiem. Jarku, piszesz, że jako dziennikarz cieszysz się, że potworne, bezduszne mechanizmy polityki i władzy, które skrzywdziły Mariusza, nie zostały przemilczane. Jednocześnie przeraża ciebie myśl, że jego historia Mariusza jest zaledwie kroplą w oceanie rodzących się z tych samych przyczyn ludzkich dramatów, których bohaterów nigdy nie poznamy, bo na przykład poumierają w więzieniach na drugim końcu świata albo zostaną zamordowani. To właśnie im dedykujesz tę książkę, która leży na naszym studyjnym stole. Śmiało możemy założyć, że tysiące ludzi, mam na myśli przede wszystkim tych niewinnych, gnije w afrykańskich, azjatyckich czy południowoamerykańskich więzieniach i pewnie tam ci ludzie po prostu doczekają swojego kresu. Tak to może wyglądać niestety, choć bardzo byśmy pewnie tego nie chcieli. Nie zastanawialiście się czasem, panowie, to jest ostatnia kwestia na koniec drogowskazów. Jaki interes mają władze tych państw w przetrzymywaniu u siebie takich ludzi? Czy tacy osadzeni mogą służyć im na przykład do szantażowania na przykład? Coś zyskają, przetrzymując takich ludzi i potem negocjacje na szczeblu międzypaństwowym się odbywają? prawda? My wam go wydamy, a wy nam coś dacie w zamian, prawda? No próbuję też jako dziennikarz z 30-letnim stażem też zrozumieć ten mechanizm, jak to działa.
0: To znaczy w przypadku więźniów z Europy, którzy, czy ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, z
2: Australii,
0: Zachodu,
2: tak dalej,
0: Australii,
2: tak.
0: którzy lądują w tego typu więzieniach, z pewnością tak jest, że koniec końców chcą coś wynegocjować, ale ja to napisałem, szczerze mówiąc, z myślą o Kongijczykach, którzy są w tym więzieniu, bo trochę o tym wspomniałem wcześniej, ale jest tam cała masa więźniów, którzy są również przetrzymywani bez powodu, całymi latami, albo
2: za błahostki.
0: Za jakieś absolutne błahostki. Mnie strasznie poruszyła jeszcze jedna kwestia. To znaczy, bywa tak, że ktoś, kto zostaje osadzony w tej makali, absolutnie nie ma pieniędzy, jest biedakiem. No, trzeba się złożyć na adwokata, który doprowadzi do rozprawy sądowej. Więc cała wioska na przykład tego biedaka składa się na tego adwokata. Trwa to pół roku. Zbierają pieniądze, idą do adwokata, czy ktoś kupują bilet, jadą do miasta. Adwokat zabiera pieniądze i znika, bo po prostu zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z wieśniakami, którzy absolutnie nie mają żadnej władzy, którzy nie mają żadnych koneksji, więc jest bezduszny, z tymi pieniędzmi znika. Mija kolejne pół roku, znowu zbierają pieniądze, idą do kolejnego adwokata, ten ich przekonuje, że tym razem to naprawdę wam pomogę, przekonuje o swojej uczciwości i znowu znika. Więc Mariusza historia, z jednej strony on został zatrzymany i wszystko to, co złego spotkało, dlatego, że jest Polakiem, w jego przypadku dosłownie dlatego, że jest Polakiem, ale jednocześnie też dzięki temu wyszedł na wolność. A cała masa Kongijczyków no, po prostu jest pozbawiona.
2: Nie mają szans.
0: Nie mają na to, szans na to.
2: Mariusz, proszę.
1: Tak, chciałem jeszcze dodać dwie rzeczy z mojej perspektywy. Jedna to jest ogromny biznes więzienny, więc tam zarabiają wszyscy. W takich krajach oczywiście. Od adwokata, przez prokuratora, sędziego, jeszcze mnóstwo pośredników. Także to są ogromne pieniądze, bo w Makali mówiło się, że jeśli nie zapłacisz, to nie wyjdziesz. I na tym to polegało. Trzeba było zapłacić, nawet jeśli byłeś niewinny, nic nie zrobiłeś, trafiłeś do więzienia, to i tak musiałeś zapłacić. Więc to jest ogromny biznes. Tam teraz powstaje projekt na nowe w ogóle więzienie, które będzie już no, znacznie pojemniejsze i tak dalej, dlatego że tam masowo po prostu zamykają ludzi. Praktycznie bezpodstawnie, ale oni nie są w stanie się bronić. Także z jednej strony to jest biznes i pieniądze, a z drugiej strony, tak jak w moim przypadku, to są interesy polityczne.
2: Czyli mogłeś być taką trochę kartą przetargową,
1: tak,
2: de facto.
1: Dokładnie tak. I nie wiem, czy coś musiało za mnie zostać zapłacone w sensie takim niefinansowym, ale politycznym. Politycznym czy nie, ale kraje tego typu wykorzystują właśnie takie sytuacje, żeby coś ugrać. Bo sam telefon prezydenta Polski, kraju
2: Andrzeja Dudy,
1: pana Andrzeja Dudy z kraju Unii Europejskiej do prezydenta Demokratycznej Republiki Kongo był takim gestem, który tam na miejscu jest odbierany przez sąsiadów, z którymi na przykład jest wojna, jako taki ważny.
2: Ważny, tak.
1: Tak. I
2: godzinę
1: on ma znaczenie.
2: Ta rozmowa nawet.
1: Słucham?
2: Chyba godzinę nawet.
1: Godzinę trwała,
2: rozmowa.
1: Tak. No ja tam byłem tylko jednym z tematów właściwie, może motywacją do tego telefonu, ale...
2: Ale prezydent Konga poczuł się dopieszczony, powiedzmy, tak? Że przywódca jednak dużego kraju unijnego do niego dzwoni, tak?
1: Okay. Tak, dokładnie. Także no te dwie kwestie, na pewno. Pieniądze i gra polityczna.
2: Panowie, musimy kończyć, co stwierdzam z żalem. Drogowskazy się skończyły, ta ich edycja, a moimi gośćmi byli dzisiaj Jarosław Kocęba i Mariusz Majewski, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki wydawnictwa Harde pod tytułem Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Polecamy gorąco, gorącą lekturę. A wszystkim naszym słuchaczom bardzo panom dziękuję za spotkanie w studiu i za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do lektury.
2: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, na Spotify, na Mediateka.pl czy na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Chyba z 1000 ich tam już jest. Michał Poklękowski, dziękuję też. Wszystkiego spokojnego, do usłyszenia.
3: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. To nie samobójstwo, a zabójstwo. To szokujące ustalenia śledczych w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla. O dokonanie zbrodni podejrzany jest 15-letni dziś chłopak. Szczegóły zna Paweł Adamczewski.
2: Wiktoria zaginęła w marcu ubiegłego roku po wyjściu z domu. Następnego dnia jej ciało odnaleziono w lesie. Początkowo wszystko wskazywało na samobójstwo.
3: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą stoi 15-latek.
2: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Przełom nastąpił pod koniec kwietnia tego roku. Policjanci zatrzymali nastolatka, który w chwili śmierci dziewczynki miał 14 lat. Z uwagi na wiek podejrzanego sprawą zajmuje się sąd rodzinny, a chłopak został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
1: Z uwagi na wiek podejrzanego policja nie udziela więcej informacji. Za mało śniegu zimą i minimalne opady w pierwszym kwartale tego roku to główne przyczyny trwającej w Polsce suszy hydrologicznej. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
4: Efekty są widoczne, wystarczy popatrzeć chociażby na Zalew Klimkowski w województwie małopolskim, czy tam parę innych jeszcze miejsc, gdzie te poziomy są wód są od dawna niewysokie, niewystarczające.
1: Paradoksalnie deszcz wcale nie pomoże, bo woda nie ma czasu wsiąknąć w przesuszoną glebę, tłumaczy hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska.
5: Potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę. Musimy zmienić podejście do gospodarowania wodą w Polsce, bo my do tej pory mieliśmy tej wody za dużo, więc nasza gospodarka była nastawiona na spuszczanie wody z kraju, a teraz musimy ją jak najszybciej zmienić, żeby tą wodę zatrzymywać.
1: Jak wskazuje ekspertka, potrzebne są zarówno działania systemowe, takie jak zakopywanie rowów melioracyjnych, odtwarzanie mokradeł czy renaturyzacja rzek, ale i zaangażowanie ludzi, na przykład poprzez rzadsze koszenie trawy, zwłaszcza zbyt nisko, czy zbieranie deszczówki do podlewania kwiatków albo ogródka. Łapówka w Pomorskiem i policja w akcji. W Pucku zatrzymano 41-letnią kobietę i 49-letniego inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu.
6: Funkcjonariusze zatrzymali 41-latkę, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił również 49-letni urzędnik, dla którego zabezpieczona przez policjantów korzyść majątkowa była przeznaczona.
1: Mówi nam Magdalena Ciska z gdańskiej policji. Zatrzymanym grozi nawet 8 lat więzienia. Niespodzianka na dnie Bałtyku. Podczas prac przygotowawczych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie natrafiono na drewnianą beczkę sprzed kilkuset lat. Znalezisko zdatowane jest wstępnie na okres od późnego średniowiecza do wczesnej epoki nowożytnej i może pomóc w badaniach nad dawnym handlem morskim w regionie.
7: Do tej pory odkryto w polskich obszarach morskich tylko dwa wraki z takim ładunkiem. Między innymi na tych beczkach właśnie znajdują się podobne marki kupieckie. Prawdopodobnie właśnie są one oznaczeniami, do kogo należał zakupiony ładunek. W tym przypadku jest beczka o tyle ciekawa, że oznaczenia są z dwóch stron, więc mogą to być zarówno oznaczenia osoby sprzedającej i kupującej.
1: Mówi Anna Rębisz, Lubiejewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wstępne analizy wskazują na to, że beczka mogła skrywać bryłki żelaza używane w dawnym hutnictwie i kowalstwie.
8: Cała przygoda zacznie się w momencie, kiedy zdejmiemy drewno. W tym momencie chcemy zajrzeć do środka tej bryły, nim ją zaczniemy rozbijać, rozbierać. Będziemy próbowali zrobić badania rentgenowskie. Natomiast jeszcze w tej naszej 10-letniej historii tej pracowni nie mieliśmy tak grubej i tak dużej bryły, więc nie wiemy, czy ona pozwoli nam zajrzeć do środka.
1: Tłumaczy Irena Rodzik z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Po przeprowadzeniu badań i prac konserwatorskich obiekt trafi na wystawę do muzeum. Plaga gapowiczów w Gdyni. Co dziesiąty pasażer gdyńskiej komunikacji miejskiej nie płaci za przejazd. To zjawisko tworzy dużą lukę w miejskim budżecie, a rekordziści jednostkowo zadłużeni są na ponad 20 tysięcy złotych, mówi nam Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
9: To 10% to jest około 6 milionów złotych, które nam ucieka w wyniku tego, że ktoś za te bilety nie płaci. W skali roku kontrolerzy biletów nakładają około 21 tysięcy opłat na osoby, które jeżdżą bez ważnego biletu. Około 3 tysięcy takich spraw kierujemy do komorników po to, żeby wyegzekwowali należne nam pieniądze.
1: Oprócz tego rocznie ZKM Gdynia dokonuje około 8 tysięcy wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników.

0: SK Rock Warszawa.
1: Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Europarlamentu o uchylenie mu immunitetu. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Chodzi o zagrożenie pożarowe.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Wojska USA zaatakowały irańskie porty używane do eksportu ropy naftowej na wyspie Keszm oraz w Bandar Abbas. Oba porty leżą nad cieśniną Ormus. Pentagon zaznacza, że ataki te nie stanowią wznowienia wojny. Fox News sugeruje jednak, że jest to odwet za poniedziałkowe ataki Iranu na porty w Omanie i Zjednoczonych Emiratach. Prezydent USA Donald Trump określił uderzenie amerykańskie przeciwko Iranowi jako miłosne stuknięcie, cokolwiek miał na myśli.
2: To jest raport.
1: Pseudoafera. Tak, Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu, dziś europoseł, zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O co chodzi w tej sprawie? O tym Mateusz Chłystun.
3: O to, że gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
4: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłat z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
3: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
1: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa,

0: że to może być najgorszy rolniczy rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
1: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat. Dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
2: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
1: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników, była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
0: Przypomnijmy, ogień strawił około 300 hektarów lasu na Roztoczu. Szef MSWiA przekazał, że cały obszar pożaru jest pod kontrolą, wymaga jednak stałej obserwacji strażaków.
3: Słuchacie raportu w SCR.
0: Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. W lesie z powodu braku deszczu obowiązuje całkowity zakaz używania ognia. Nie można rozpalić grilla czy ogniska nawet w wyznaczonych do tego miejsce.
4: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha, można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
0: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakaz obowiązuje do 14 maja. Jeśli sytuacja się nie poprawi, władze parku rozważają wydanie nawet zakazu wstępu do kompleksu.
5: Pogoda.
6: Przepraszam bardzo, ale gramolę się, gdyż jedna dziurka
7: gramol
6: nie działa.
7: Się. Ja w takim razie zadam jedno bardzo ważne pytanie, jeśli chodzi o pogodę. Ja mam pytanie, bo ja rozumiem, że ktoś wyłączył grzałkę. Mm-hmm. No to się zdarza, tak, że ktoś wyłączył, ale dlaczego nikt nie włączył prysznica?
6: A to odpowiadam, gdzie włączyli. Katowice, Kraków, Zakopane, Rzeszów i do Lublina w tej
7: Leje?
6: Chwili.
7: Dobra.
6: W okolicach Włocławka i Wrocławia, w okolicach Opola, później Suwałki, Białystok. Tam wszędzie może pokropić, raczej padać nie będzie w tej takiej linii Gorzów, Poznań, Toruń, Warszawa i troszkę do góry i troszkę w lewo. No to tyle. Maksymalna temperatura dzisiaj to będzie 15 stopni w Lublinie, tam najcieplej.
7: No ale niech ktoś włączy ten prysznic, przecież potrzeba teraz wody.
8: Tak jest, wody Wojtek, potrzeba, proszę państwa.
7: Prysznic.
8: No słuchaj, mogę włączyć, ale zaraz się woda skończy i w ogóle się nikt nie będzie mył. Dzisiaj też ważna rzecz, którą trzeba nakreślić z samego rana. Jak już startujemy z tym programem, święto
6: czekaj,
8: moje,
6: no
8: wasze
6: zgadnę.
8: I państwa.
6: No niech zgadnę.
7: No, czekaj, no.
8: No,
6: gdzie niosła?
8: Tak, w związku z tym osioł do tablicy.
9: Porady, jaką ty masz żuchwę? Że takie białe zęby. Pewnie wszystkie przekąski ci to mówią, ale ty chyba musisz używać jakiegoś wywielacza, bo ten uśmiech jest powalający. Czyżby wytrzymał subtelną nutkę mięty?
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: Proszę państwa, mamy to. Osiągnęliśmy piątek i będziemy go celebrować przez przynajmniej najbliższe 3 godziny razem z państwem w wolnych wnioskach.
7: Ale będziesz jeszcze ośle. Będzie, prawda? Będzie niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat i kolce byłoby łatwiej, gdyby nie był daltonistą.
6: Czy pan Michał też jest tak dobrze przygotowany jak pani Anna?
0: W raportach będzie orangutanica, artystka z Gdańska i jej najnowsze dzieła. Pasuje?
7: Pasuje.
0: Fajnie.
9: Niech mnie ktoś przytuli.

0: Zanim powiemy sobie dość, to jeszcze trzeba to zrobić, czyli rzetelnie wykonać pracę, ale zrobimy z szaloną przyjemnością, prawda?
1: To oczywiście, proszę cię, w piątek, piąteczek, piątunio, któż by się nie cieszył i nie radował?
2: Lubię bardzo Wojtka za to jego poczucie humoru, naprawdę. No. Czasem takie angielskie, że niby nie wiadomo, czy już żartuje, czy jeszcze nie, ale dobry to był żart.
1: No, ale przepraszam, to od tego, że to będzie piękny dzień, jesteś ty, Kądziu, więc jeszcze tego nie usłyszałam od ciebie, no.
2: To będzie piękny dzień, chyba że będę musiał znowu podlewać, ciągle czekam na ten deszczyk.
1: No wszyscy czekamy na ten deszczyk i czekamy oczywiście na wolne wnioski. Ja bardzo liczę dzisiaj też na wasze suchary.
0: Słuchajcie, a propos sucharów, to na pewno jeszcze przyjdzie na nie czas, ale skoro wy tak pesymistycznie, towarzyszu Kodradzie, to do ciebie dźwięk z miasta.
3: Tak naprawdę to dobrze mam życie w tej chwili. Nie wiem, czy bym dużo zmieniła. Może więcej czasu bym dawała innym po prostu. No, może to tego mi trochę brakuje, ale dążę do tego, więc myślę, że się uda.
2: Przypomniało mi się. Ja to w zeszłym roku w Mielnie nagrywałem.
0: A, okej. Myślałem, że przed komunią o tym czasie i zegarkach.
4: Telefon zaufania Eskirok.
5: Dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i całą redakcją.
4: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Dajcie spokój, komunie, kłady, jakie zegarki, teraz to już chyba zupełnie inne czasy. Dobrze, że Eskirok dobrze rokuje i Violet Grohl przed państwem.
0: Słuchajcie, nagram eksperta w sprawie tej piosenki. Posłuchajcie.
1: Dobra.
0: Wiecie, kto to mówi?
1: No ciekawe, tata?
0: Tak,

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: skoro pan Iggy Pop pojawił się na antenie, to pojawiły się też pierwsze przemyślenia z państwa strony.
1: Właśnie wczoraj kolega mi mówił, jak się nazywa żona Popa. Popa żona.
2: Jest dobrze, to ja już czuję piątek. Czuję piątek, teraz słuchajcie, mam informację prosto z Włoch. We włoskim Livorno przybywa ciągle psiaków, to ja bardzo się cieszę, bo jestem psiara i uwielbiam psy. Mieszkańcy za to zaczęli się bardzo skarżyć, że to wpływa na jakość mieszkania w mieście, ponieważ zapach psiego moczu unosi się na ulicach i unosi się w parkach, więc władze miasta postanowiły zareagować na taką sytuację. Wydali przepis, według którego od 20 maja do 31 października wszyscy właściciele psów będą musieli nosić ze sobą butelki z wodą i spryskiwacze, żeby czyścić chodniki, ławki, a nawet koła zaparkowanych samochodów i skuterów, jak pies zrobi siku. Ja to widziałam w Barcelonie. Wow. Ludzie tak robią, rzeczywiście chodzą z butelką robią i zmywają te siki. Ale co mnie bardzo zaciekawiło, oprócz tego zakazane jest oddawanie moczu przez psy w pobliżu drzwi i okien, a w szczególności przy wejściach do sklepów, biur i domów, i teraz weź zawiąż mu to na supełek, no nie, jak on podniesie nogę.
3: Daj spokój, jak przyciśnie, to nie utrzyma, że no. Ja miałem kiedyś psa, który miał na imię Jędrula.
4: Pamiętasz, jak na ciebie wołali?
5: Zaszczany Jędrula.
4: Zaszczany Jędrula. Ha, zbudowałeś swoją markę. Miałeś przydomek jak Kazimierz Wielki.
6: 6/9 SROK.
0: Rodzina Grolów, mam wrażenie, że dzisiaj wykupiła jakiś abonament na naszej antenie. Foo Fighters teraz przed nami.

0: 6.30 prawie, że na naszych zegarach, a to oznacza, że w studiu melduje się Michał Poklękowski z raportem SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Do rodzinnej tragedii doszło pod Warszawą. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie odkryli w jednym z domów w Raszynie ciało kobiety, a potem na cmentarzu w Prażmowie ciało 67-letniego mężczyzny, partnera zmarłej kobiety. Resort Zdrowia Portugalii uruchomił właśnie procedury przeciwdziałania możliwym zakażeniom hantawirusem w tym kraju, które mogłyby przerodzić się w epidemię. Takie informacje przekazała szefowa Portugalskiej Dyrekcji Generalnej Zdrowia.
1: To jest raport.
2: Nasze dwa kraje zasługują na relacje na absolutnie najwyższym możliwym poziomie, oświadczył po spotkaniu z Giorgio Meloni premier Donald Tusk. Polska i Włochy, dodam, mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brage 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem polskim Metikeszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Świetny występ polskich hokeistów w kolejnym meczu mistrzostw dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2. Dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
3: 6-9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.
4: Hej, tu Piotr Rogucki. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy programu 6-9.

0: Dzielę na pół, u nas bez żadnych półśrodków. Słuchajcie, mam dla was rebus, który wprowadzi nas w nazwę kolejnego zespołu. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, o kim mowa.
1: A to będzie droga ostro pod górę i że jeszcze będą lecieć na nas kamienie.
2: Ja nie myślałem, że jeszcze będą lecieć. Wydawało mi się, że dadzą sobie już spokój w tym wieku, a tutaj proszę wieszcz, miał rację.
0: Nie tylko lecą, bardzo, ale też się toczą.
3: Tak. Się pięknie toczą, powracają teraz z płytą Foreign Tongues, która się ukaże 10 lipca. Na razie mają wspaniały, energetyczny singiel In The Stars i oczywiście mowa o zespole The Rolling Stones.
0: Mick Jagger, ponad 80 lat.
3: No,
0: tak nie wolno.
3: Jak mój tata.
0: No?
3: No.
0: I też wydaje singiel?
2: Też kiedyś miałem 80 lat. No pamiętam, to dobry czas był.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
7: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
8: Reklama. Eska Rock Warszawa.
9: Najlepsza klasyka rocka.

0: Autobusy i tramwaje, a teraz będą kłady i zegarki.
1: Otóż to, droga pani, bo tak, mamy miesiąc, który nazywa się maj. To miesiąc oczywiście matur, ale także i komunii. Mamy przed sobą najnowsze badania przeprowadzone przez UCR Research. Komunijne prezenty Polaków, trendy 2026.
2: Mm-hmm. Ciekawe badanie.
1: I to badanie pokazuje, że gotóweczka to jest ulubiony prezent komunijny. Najwięcej ankietowanych skłonnych jest włożyć do koperty od 401 do 600 zł. Prawie 6% pytanych byłoby skłonnych dać od 1001 złotego do 1500 zł, a tylko nieco ponad 1% ankietowanych powyżej dwóch koła do koperty.
2: Wiecie, ile tak naprawdę w tej kopercie powinno być?
1: Ile?
2: Tyle, żeby rodzicom starczyło na remont salonu.
3: 6 na 9.
0: Ja się swoją drogą zastanawiam, co się teraz kupuje na komunie, bo ja uwielbiam gonić te absurdy. Kiedyś to były kłady, a teraz dajcie znać Messenger Eskiro, kiedy stawę w waszej dyspozycji.

0: Taka zagadka, jaką ksywę mógłby nosić szczupły Arkadiusz? Oczywiście, że Suchy Arek.
1: Nie no, należy się pan jak nikomu innemu.

0: Już 20 października na warszawskim Torwarze zagrają na żywo, na pewno tego utworu nie zabraknie. Wiecie, że ja znam osobę, która była w ciągu jednego roku na bodajże 20 koncertach zespołu Europe?
1: To ja też.
2: Wszyscy znamy.
1: No.
3: Kto to?
0: Nasza social media ninja, Klaudia. Ona już teraz tam stoi pod tym torwarem i czeka.
2: Boże, kochany,
0: dlatego
2: Klaudunia,
0: dzisiaj jej nie będzie.
2: Przyniosę ci jakieś kanapki.
4: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: U mnie dramat Anny Lewandowskiej. Straciła 50 tysięcy obserwujących w jeden dzień. No tak sobie myślę, że pewnie lewy raz po prostu nie trafił do bramki.
0: 69-letnia Monika Olejnik w miniówie i uwaga, kapslokiem pisane, w włochatych czułenkach popyla po Warszawie. Kurde, takie czułenka włochate to chyba strasznie szybko wody nabierają, nie?
3: Nasiąkają szybko, to prawda.
2: Depilację proponuję.
3: Nawet to nie idź, bo zaraz będę o Bobrze opowiadał. Drodzy Państwo, Madonna mknie na balet z wietrzącym klatę lubym, młodszym od niej o 38 lat. Kiedyś miałem chomika i też trzeba było wietrzyć klatę.
5: To jest jakaś porażka.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrowizję.

0: tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka. Meatloaf.

Deep Purple. SK Rock Warszawa. Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny sprzymierzeńcem w końcu okazała się pogoda. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym, Paweł K. został zatrzymany.

za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny z przymierzeńcem w końcu okazała się pogoda. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym, Paweł K. został zatrzymany.

0: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Miliardy euro na obronność coraz bliżej, od tego zaczynamy raport o 7. Dziś o 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
1: Tak, dzień dobry.
0: Witaj, co nas czeka za tych kilka godzin, no i też później?
1: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej. Fundusze, jak zaznacza rząd, oznaczają także więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki oraz nowe miejsca pracy.
0: Przypomnijmy ustawę wdrażającą SAFE, zawetował prezydent.
2: To jest raport.
0: Pogoda pomogła w walce z ogniem. Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje jednak, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych, które w ostatnich dniach zrzuciły na puszczę ponad 600 ton wody, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że niewykonywane są loty statków powierzchni, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
0: Na miejscu wciąż pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Według danych strażaków obszar pogorzeliska szacowany jest na 300 hektarów. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym Paweł K., został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej, którzy specjalizują się w poszukiwaniu i identyfikacji przestępców. O szczegółach zatrzymania Łukasz Bogdan.
4: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim.
5: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
4: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Adam Dębiński. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił na komisariat, a teraz
5: zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
4: Przypomnijmy, Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety, został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia.
0: Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany od 22 kwietnia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Orangutanica maluje dla ratowania swojego gatunku. W gdańskim archipelagu kultury można oglądać pracę Rai, która tworzy własne abstrakcyjne kompozycje. Można je później nabyć, wspierając prowadzoną zbiórkę.
6: W projektorni w Brzeźnie można zobaczyć aktualne prace Rai. Troszeczkę sobie je porównać z tymi, które tworzyła już jakiś czas temu. Jej początki były bardziej związane z kredkami, potem troszeczkę wszedły w to wszystko kredki świecowe, a dzisiaj Raja tworzy głównie za pomocą farb.
0: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego Zoo. Orangutanica Raja nie zakończyła swojej artystycznej działalności. Wciąż tworzy nowe prace, które będzie można zobaczyć w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że zebrane środki zostaną przeznaczone na ochronę, ratowanie i badanie nad orangutanami.
7: Wyczuwam te aparaty.
8: Pogoda.
9: Ależ to jest wspaniałe. Ja jestem głęboko przekonana, że orangutanica maluje na pewno lepiej niż ja, bo ja kompletnie nie potrafię.
10: Ja nie wiedziałem, kto był adresatem piosenki Więc choć pomaluj mi świat, a teraz już wiem, że to była piosenka dla orangutanic.
7: No, jeszcze była taka piosenka tak. Ora, ora, ora. Ora.
10: To też o tym.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: A o pogodzie to będzie dopiero jak zacznie padać wreszcie, bo czekamy.
7: Na razie susza w jednym części kraju, w innej części nie susza. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, można też słucharzyć, można też przybyć z poważnymi spostrzeżeniami. Zapraszamy.
10: Już nie mogę doczekać tego, co będzie w kolejnych raportach.
0: Czy ja dobrze słyszałem, że któryś z panów chrząknął przed chwilą na antenie?
10: W życiu.
0: Jak można?
9: Oczywiście.
0: Kto was wychował?
10: No. Orangutanica.

0: Raz, dwa, oby właśnie ten dzień tak wszystkim szybko minął.
1: No i tak minie. Raz, dwa, bardzo to jest ładne, naprawdę. Ale zobacz, jak się w ogóle tak wziął pod boki od razu.
2: Ja żałuję, że my poranek prowadzimy w radio, a nie w telewizji, bo on po prostu, ta mowa jego ciała, i od razu, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie krasnala, który zabiera się do roboty. Tak rączki dobija i...
1: Rączki tak po prostu. Naprawdę, Wojtek, jesteś absolutnie jedyny w swoim rodzaju.
0: Oczywiście, żadna kamera moich krzywych zębów by nie zdzierżyła. Proszę Państwa, cię wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Poruszyliśmy temat komunii, prawda?
1: Tak, co się teraz kupuje na komunii, jak to teraz wygląda. Ja jestem bardzo zainteresowana żywo, bo zawsze mnie to bawi, co ludzie wymyślają.
0: No właśnie, a niektórym wcale do śmiechu nie jest.
3: A do tych prezentów komunijnych. Jak pięknie by było wrócić znowu do czasów, gdzie dostawało się po prostu medalionik i książeczkę do nabożeństwa. A to badanie to powinno być rozszerzone o to, nie ile by chcieli dać, bo to rozumiem, że dotyczyło gości komunijnych. Ile muszą dać rodzice chrzestni? 400 zł. Litości. Co to za jakieś szmatławe turniki dewaluowane z dnia na dzień.
1: Świetne, słuchajcie, ja jestem, że tak powiem, wielokrotną matką chrzestną. Chciałam z tego miejsca od razu przeprosić wszystkie moje chrzestne dzieci rozsiane po całej Polsce, że nie dostały ode mnie ani grosza.
0: No, ty. Naprawdę?
1: Tak, no ja nie mam, co mam.
2: A co wręczałaś, medaliony czy co?
1: Tak, oczywiście, tak? Że tak.
2: Medaliony teraz to w dobrej knajpie, proszę pani, no nie wiem z czego tam, z indyka.
0: Asia przyszła i dała krzyż na drogę.
1: Ale medalion z indyka.
0: Zapraszamy Państwa do dyskusji, tylko pewne zasady jednak obowiązują.
4: Nie obrażamy, prosimy nie krytować, nie krytykować i prosimy nie robić tego złego, co tobie niemiłe.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie no, ja w tych czasach już na pewno nie będę absolutnie się zgadzać na to, że będę jeszcze czyjąś matką chrzestną. Nie stać mnie na takie numery, ale na pewno wszystkim humor poprawię od razu. YouTube, które jest świetną nowością, która dobrze rokuje.
0: Mamo, ciocia Asia przyniosła mi kawałek szynki.

0: dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć tylko, że wy dzisiaj gracie tak dobrą muzykę, że nawet nie ma kiedy wyjść na siku. I pozdrawiam was serdecznie.
1: Psst, to może teraz. Tylko niech pani będzie uważna, żeby niczego nie przegapić.
2: Na pewno na następny raz już nie wyjdę siku, bo wszystko mi ominęło jak na walce gołoty. No.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
14: Royal Republic. The Subways.

0: Pamiętacie Państwo moment, w którym cały kraj mówił o tym, czy zmieniać konstytucję, czy nie? Mam wrażenie, że historia zatacza koło i o tym właśnie w raporcie SK Rok.
1: SK Rok. Raport.
2: Michał Pokrękowski, zapraszam. 60% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu dobrze ocenia obowiązującą konstytucję. 22% źle, a 18% nie ma na ten temat żadnego zdania. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu, a ci, którzy grillują, częściej szukają w sklepach produktów objętych promocjami, czyli tańszymi. Tak wynika z raportu Grillowanie 2026. Autorzy tego raportu zwrócili uwagę, że wyniki badania pokazują bardzo wyraźny spadek zainteresowania grillowaniem w porównaniu z poprzednimi latami.
1: To jest raport.
2: Na filmach dokumentalnych z Davida Attenborough wychowały się całe pokolenia. Pracę w telewizji BBC dostał w czasie, gdy sam w domu nie miał jeszcze nawet telewizora. To dzięki niemu świat poznał Monty Pythona i zobaczył, jak wygląda poród w wykonaniu samców żab. Człowiek, który za życia stał się legendą, dziś kończy 100 lat. Sir David Attenborough, dużo zdrowia.
1: SK Rock Sport.
2: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelien Tchouaméni.

0: Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę czeka go El Clasico z Barceloną. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do Ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans.
1: Ale Michale, kochany, my to zauważyliśmy, usłyszeliśmy. Możesz powtórzyć? Aurelien Tchouaméni?
0: Aurelien Tchouaméni.
1: Wow.
0: Tchouaméni?
1: No rozczarowałeś, że się nie potknąłeś.
0: Ale mogliby w tych klubach zatrudniać zawodników z troszkę prostszymi nazwiskami.
1: Czy nie uważacie? Prawda? Przykład, też tak prawda? Uważam. Oczywiście, że tak. Samych Lewandowskich.
2: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Heavy News to jest na pewno ciężka wiadomość, kiedy otrzymujemy zaproszenie na właśnie takie wydarzenie jak czyjeś wesele, na komunia, bo
1: ale
0: niby fajnie,
1: ja
0: przyjemnie.
1: Wesele to ja jeszcze rozumiem. Ludzie zaczynają, startują z nowym życiem, potrzebują się, nie wiem, jakkolwiek bądź ustawić, nie, wiesz, urządzić, ale ośmiolatkowi czy ośmiolatce kasę dawać? Przecież to jakaś paranoja.
2: Startuje z nowym życiem, próbuje się jakoś ustawić, zbliżyć się do tego Boga, wiadomo, że łatwiej przez pieniądze.
0: Mierzy się z ciałem Chrystusa.
2: Właśnie tak, no.
1: A, to ja bardzo przepraszam.
0: Tak, ale zobaczcie, powiedzieliśmy o komunii, tak, o tych prezentach i od razu się państwo odezwali.
3: Ale jak tylko poruszyliście temat komunii, od razu moja córka się zapytała: tato, a ty jeszcze masz te moje pieniążki z mojej komunii? No i fajnie, fajnie, fajnie mnie wyrobiliście, dzięki, trzymajcie się, cześć.
1: No właśnie, to się tak potem kończy. Ja miałam takich przyjaciół serdecznych, którzy swojemu synowi oznajmili po komunii pod tytułem: słuchaj, to jest tak, że my pożyczymy od ciebie te pieniądze, ale te pieniądze do ciebie wrócą, ty się nie denerwuj, to będą zawsze twoje pieniądze, ale musimy teraz je na coś spożytkować. I on się biedny odwrócił na pięci i sam pod nosem do siebie powiedział: jestem bankrutem.
0: No to chyba z tym panem jesteście w komitywie.
4: Dzieci się pytają między sobą.

0: W szkole, co dostaliście na komunię, co dostaliście? I Jasio wychodzi, mówię, a ja dostałem młotek. Jak to młotek, jak to młotek? No, żeby wybić zegarek i rower z głowy.
1: Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
6: Cześć, Igor.
7: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
6: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
7: A dlaczego?
6: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
7: Ale to w niczym nie przeszkadza.
6: Jak to?
7: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
6: Już mi się też taka marzy.
7: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Przepraszam, bo musiałam sobie tak pasnąć, bo bardzo lubię ten utwór.
1: Uderzyli jak łopatą.
2: No dokładnie. Dla podkreślenia wagi moich słów, walnij pięścią w stół.
0: No właśnie, walnęłam.
1: Proszę Państwa, a propos walnięcia pięścią w stół, to często przed komunią dyskutujemy. Ile dać? Czy będą zadowoleni, czy nie będą? I Państwo w tej sprawie cały czas telefonujecie.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że komunia to jest pierwsza piramida finansowa.
0: No ale racja to jest, błagam cię po prostu. Jest tu z koperty, tu do koperty, tu tego, tu niby dziecko ma mieć, ale to jednak rodzice przejmą, to niby potem oddadzą, ale jakoś potem nie wychodzi.
2: Ale przepraszam, przepraszam, bo ja w zeszłym roku miałem komunię i teraz chciałem a propos usprawiedliwienia nas, rodziców organizujących tego typu przedsięwzięcia. Salę rok wcześniej trzeba, wiesz, zaklepać. Suknie szyje się ze 2 miesiące co najmniej.
0: Chodź, błagam
2: musi
0: cię.
2: Być wyłożona tymi takimi Swarovskiego świecącymi.
0: Kosztuje, no, ty mówisz, tak. Jasne. Po prostu błaga i pantofel się na takim małym obcesiku jeszcze i to koniecznie niżej 500 zł za te pantofelki, to w życiu
1: dobra,
0: nie schodzisz,
1: powiedz, ile zostało w kopercie.
2: W sumie po odliczeniu wszystkich kosztów, z 10 koła.
1: No widzisz, kiedyś było Amber Gold, teraz Alba Gold. SK Rock.
0: Mówimy twoim głosem. Wiecie co? Jak was słucham, to może ja jednak przystąpię do tej pierwszej komunii.
1: No widzisz? A potem party.

0: szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: W Puszczy Solskiej dalej trwają intensywne działania związane z dogaszaniem pożaru lasu. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za działania przeciwko okrętom w tym strategicznym rejonie. W Bydgoszczy wierni dostali właśnie dostęp do specjalnej kościelnej aplikacji.
4: SK Rock.

0: Raport.
1: Jest ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Spadł długo wyczekiwany deszcz, więc służby odetchnęły z ulgą. Nie oznacza to jednak końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej dalej trwają intensywne działania związane z dogaszaniem lasu. Po nocnej przerwie wrócą do akcji statki powietrzne. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
2: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
3: Kopady jednak już tam temperatura jest. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
2: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
1: Pożar objął łącznie od 500 do 700 hektarów lasu, w zależności od sposobu liczenia strat. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób.
4: To jest raport.
1: Wymiana ognia w cieśninie Ormus. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za działania przeciwko okrętom w tym strategicznym rejonie. Choć Waszyngton zapewnia, że nie chce eskalacji konfliktu, Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne. A Donald Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa niż ich i rozwaliliśmy ich na miazgę. Zniszczyliśmy wiele małych łodzi. Wiecie, nazywamy je małymi łodziami albo szybkimi łodziami. Są małe i szybkie, ale z pełnym uzbrojeniem na froncie. Mieli 159 łodzi marynarki wojennej, nie mają żadnej. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca. Jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia. Ostatnio Teheran poinformował, że analizuje najnowsze propozycje USA mające na celu zakończenie wojny.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni dostali właśnie dostęp do specjalnej aplikacji. Dzięki geolokalizacji w swoim smartfonie bezpłatnie sprawdzą wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
6: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego.
5: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
7: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła. Mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład.
5: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce, to prawie połowa kraju.
1: Dodam, że coraz więcej kościołów wprowadza też ofiaromaty, czyli urządzenia do bezgotówkowego składania datków. Elektroniczną tacę kilka dni temu uruchomiono w jednej z parafii właśnie w Bydgoszczy.
8: W imię Ojca i Syna i Blika Świętego.
9: Pogoda.
10: Ej, czekajcie, ale swoją drogą, to przecież to a propos tej komunii, to też można byłoby po prostu blikiem.
8: Koniecznie, tak, tak. A aplikacja Drogowskazy to Michałowi by się przydała. No.
11: Żarciki po prostu.
12: A ofiaromaty to takie maty dla ofiar, żeby tam sobie spały.
8: Przepraszam, lepiej nie będzie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: Jak widać, poziom poniżej mułów. W związku z tym na pocieszenie będziemy Państwa przekupowali w tej godzinie. Przekupowali 1000 zł od prezentu marzeń.
1: O tak, dokładnie.
15: Przekopywali.
10: Przekopywali. Boże, ja potrzebuję matę. Ja się czuję tu ofiarą. Proszę o matę.
8: Matę to w STT obok grać.

0: Talking Heads, czyli gadające głowy, czyli my.
1: Czyli my i w ogóle zastanawialiśmy się, no co teraz, tyle tematów zostało poruszonych. Ja dlatego tak bardzo kocham piątek, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
0: No to zróbmy wszystko naraz. Dobra. Słuchajcie, są suchary.
2: XVIII-wieczny bal. Przepraszam, czy ta pani, która tam stoi, to naprawdę kuzynka Bacha? Jak najbardziej. A czy mógłby pan mnie z nią poznać? Pewnie. Bacha, chodź tu!
0: Dobre, świetne, dobre, dobre.
1: Świetne, podoba mi się to bardzo.
0: Słuchajcie,
1: się.
0: Też się przygotowałem, bo dzisiaj poza tym, że mamy Światowy Dzień Osła, czyli nas wszystkich, mamy też Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. I ja ostatnio szedłem za kąciem i nagrałem jego wizytę w bibliotece.
3: Kurwa, no nie, bo ja nie przyszedłem się witać, tylko chciałem oddać książki. Bo wypożyczyłem, to chciałem oddać, to oddaję.
4: Bardzo dobrze. Troszkę pan przetrzymał, ale to się wszystko da naprawić. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem, Cyprian Kamil Norwid Prometidion, najbardziej finezyjne figle w seksie grupowym.
0: I co, fajnie się czytało?
5: Bardzo. To był dział science fiction.
1: To ty figlarzu, ty.
0: Proszę państwa, zapraszamy do dyskusji. Drogi, jak widać, wszystkie są otwarte do Eski Rock.
6: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To jest ten moment, kiedy zapamiętasz piosenkę.
1: A to ja, tak.
0: Ty, Asia.
1: A do, słuchajcie, to teraz co dobrze rokuje? Oczywiście, że dobrze rokuje. Evanescence, Who Will You Follow? Dobrze.
0: No i tak ostatnio kończę śledziłem właśnie do tej biblioteki.

0: Cześć i czołem, kluski z rosołem, wolne wnioski powiadacie, ależ mnie plecy napierdzielają od poniedziałku, no nie mogę sobie poradzić, ale wam życzę za to miłego popołudnia, miłego weekendu.
1: Co jest? Ależ mnie nera szarpie.
2: Za dużo grzały.
1: Boże, to i prawda, ale mówię ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kije zajechał.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Reklama.

0: No dawaj, dawaj.
1: Stało? Z czego się śmiejecie?
0: Bo ja na dzień dobry, bo wiesz, Aśka za momencik wybiera się...
2: Bo ja by zaglądam w komputer.
0: Nie patrz mi w komputer.
2: Ale lubię.
0: Aśka za momencik wybiera się z naszymi słuchaczami do Aten.
1: No.
0: A Grecy to są uczynni, bardzo mili i sympatyczni ludzie.
2: No. Bardzo, tak.
0: Oni zrobią za ciebie wszystko to, na co ty nie masz czasu.
1: No.
0: Będą spali do 11, zrobią sobie popołudniową siestę,
2: tak.
0: Będą chodzić za ciebie na kawę. Tak. Uczynni ludzie.
2: Bardzo. I zawsze powiedzą ci kalimera i kalispera.
1: Oczywiście, a propos słów, to ja sobie też przygotowałem tutaj w międzyczasie poradnik dla ciebie, Asia, bo ty jedziesz z Dawidem.
2: Już się boję.
1: Kilka ważnych słów, na przykład pipa.
0: To co to oznacza?
1: Fajka.
2: Tak, fajka. Okay. No.
1: Kota.
2: No.
1: To po grecku kura. I Ela.
2: Kota kura.
1: Ela.
2: Ela.
1: Ela.
2: Ela.
1: Chodź no tu.
2: Ela,
1: chodź no.
2: Ela.
1: Chodź no i słuchaj promosa.
3: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
4: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
4: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
4: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
3: Autopromocja.
5: Escarok. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Radary i czujniki, którymi dysponuje łotewskie wojsko, nie wykryły pierwszego z dronów, które wleciały do przestrzeni kraju i rozbiły się na jego terytorium, przekazał dowódca sił zbrojnych Łotwy. A dwie takie maszyny nadleciały nad Łotwę ze strony Rosji. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na irańskie porty nad cieśniną Ormus, podał w Fox News. Przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych w rozmowie ze stacją przekonywał, że ataki te nie stanowią wznowienia wojny.
5: To jest raport.
6: Prezydent Karol Nawrocki przedstawi dziś szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po rezygnacji Sławomira Cenckiewicza, przypomnę, pełniącym obowiązki na tym stanowisku został generał Andrzej Kowalski.
5: Escaroc Sport.
6: Lech w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolej już podejmie dziś Arkę Gdynia. Jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. O 11:00 początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju WTA w Rzymie. Rywalką Polki będzie Katie McNally. Amerykanka w rankingu zajmuje aktualnie 63. miejsce. Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała już Mundial w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La La. Tym razem jest jeszcze ambitniej, bo artystka nagrała przebój o tytule Daj Daj Daj. Ładne, prawda? To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Z kolei początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
2: Nie no, wspaniałe to było, naprawdę. Ja chcę jeszcze raz.
6: Łaka, łaka,
2: ja
6: łaka.
2: Chcę jeszcze raz.
6: La, la, la, la, la. Daj, daj, daj.
2: Dziękuję.
1: Ja już ten utwór słyszałem pod sklepem ostatnio. Daj, daj.
3: Zientarska, Olszewski.

0: wspominaliśmy, że dzisiaj mamy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, w związku z tym...
1: Przychodzi gościu do biblioteki i mówi tak:
2: dzień dobry, poproszę piwo.
3: Ależ proszę pana, to jest biblioteka.
2: A przepraszam bardzo, poproszę piwo.

0: nie rozdaje ludziom. Proszę.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
3: A my mamy pieniążki, też żeśmy zwariowali.
4: Proszę Państwa, sami jesteśmy... Już jesteśmy na antenie? Już? Tak, halo?
3: Halo? Ania, cześć! Halo? Ania, jesteś tam? Halo?
5: Halo?
3: Jesteś? Halo? Słyszysz nas?
4: Czekajcie, jeszcze raz zadzwonimy, dobra, bo tak coś się wydarzyło niezłego. Jeszcze raz.
6: A my opowiemy szybko, żeby nie było. Drodzy Państwo, mamy dla Was prezent marzeń. To jest 1000 zł na zrealizowanie swoich własnych marzeń albo czyichś marzeń
4: jest.
6: Na przykład.
4: Halo?
5: Halo?
4: O, teraz dobrze słuchaj. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry.
4: Gdzie jesteśmy? W jakiej miejscowości?
5: W Gdyni aktualnie.
4: O, pięknie. Jaka pogoda. Ja ostatnio byłem, to było ładne.
5: No, teraz tak średnio.
4: A, bo wyjechałem.
5: Widzisz? Może być.
3: No, już ja tak z nimi muszę na co dzień. Ania, napisałeś, że jesteś spompowana. Po prostu, krótko mówiąc, tak?
5: Tak, dokładnie. Tak.
3: No właśnie, teraz co, czy Ania, żeby się, że tak powiem, odpompowała, co zamierzasz zrobić z pieniędzmi na prezent marzeń?
5: Jeszcze nie myślałam, aczkolwiek widziałam, że tam w reklamie jest skok z podochronem i ja myślę, że to jest świetny pomysł.
3: No co ty mówisz?
6: Okej, spompowana Ania, pomyślałem sobie, wiesz, zaraz po siłowni, nie wiem, biceps 33 centymetry.
4: A może miała urodziny i pompowała balony?
6: Albo też tak na przykład.
3: Jezu, chłopaki, czekajcie, no po prostu dziewczyna skoczy ze spadochronem i będzie naprawdę szaleństwo, nie boisz się?
5: Nie, czemu?
3: No, to jest...
6: No, dokładnie.
5: Najwyżej się nie otworzy, tak?
6: Oczywiście.
3: No, Jezu, wielkie Michale.
6: Jeszcze nie było takiego przypadku, żeby spadochroniarz nie wrócił na ziemię. Hey, hello.
5: Dokładnie.
4: Okej, myślę, że w takim razie... O Boże.

0: na ziemię i hello.
1: Dokładnie.
2: Okej, myślę, że w takim razie...
0: O Boże.

0: odpompowywała. No i pozdrawiamy całe piękne Trójmiasto.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
2: Pięknego weekendu ci życzymy, trzymaj się ciepło, a ja chłopaków też kiedyś wypchnę.
0: I odpompujemy się wszyscy razem. Pa, pa.
3: Pa. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Reklama.

0: co my robimy?
1: No, kończymy ten festiwal żartów dzisiaj, myślę sobie na antenie.
0: Ale to dużo mamy ich.
2: Tak, mamy, w ogóle najpierw to chcieliśmy wrócić do kilku tematów, które gdzieś tak naprawdę przemieszczały przez nasz program dzisiejszy, bo mówiliśmy o komunii, o pieniążkach i padł pomysł, żeby wysyłać je na przykład blikiem. I uwaga!
3: Pani Anno, proszę nie podpowiadać blika, bo jeszcze ludziom wejdzie urząd skarbowy na datki z komunii, na prezenty z komunii. To nie jest dobry pomysł.
1: Ale przepraszam, to nie, że wejdzie, to my dzisiaj te datki komunijne też powinniśmy rozliczać, podatki odprowadzać, no chyba, że wręczamy sobie prezenty do pewnej kwoty, tylko
0: ile,
1: w tym pierwszym
0: ile
1: tym.
0: Mówiłeś?
2: Ile podatków zapłaciłeś? Czy jest 10 koła?
1: Ale co 10 koła? Co 10 koła? Co ty mi tutaj wciskasz w usta rzeczy, których nie powiedziałem?
0: Ale czy to tak jest, że na przykład urząd skarbowy może zgrać potem ze szpiega taki wejście antenowe i powiedzieć, słuchajcie, ten Konrad Olszewski, trzeba mu tam zajrzeć.
2: Sam se może nie zgra, ale ja już wysłałem. Ale jeszcze państwo czekacie w kolejce.
4: Jak nazywa się przypadłość, w której w nocy nie możemy spać i tylko cały czas podjadamy? Insomnom, nom, nom, nom.
0: To ja! Znaczy ja akurat śpię dobrze, ale mimo wszystko jednak...
2: Nawet jesz jak śpisz.
0: Om, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
2: Patrz, i w tym wejściu będzie kolejny, trzeci telefon do Asi.
5: Zagadka na dziś z dziedziny pani Asi. Jest Skoda Kodiaq, Skoda Kamiq, Skoda Karoq. Jak się będzie nazywał kolejny model Skody? Skoda Knedlik.
0: Oj, co kocham knedliczki. A, bym zjadła teraz knedliczka.
1: Ale z tą Skodą to było superb.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: To może ja, drodzy państwo, festiwalu słyszę, a siedzi tutaj ze mną A, organizator, B, uczestnik.
1: Uczestnik, no
0: to
1: właśnie.
0: Proszę, powiedzcie.
1: Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że to już czas najwyższy, żeby państwa zaprosić do Zielonej Góry, w której ja nigdy nie byłam i bardzo się cieszę, że tam pojadę już za tydzień.
2: Absolutnie, że tak, proszę państwa, w związku z tym, że SK Rock ostatnio bardzo dobrze podróżuje po całym świecie, to postanowiliśmy też odkryć to, co nasze, to, co tutaj przy nas. W Zielonej Górze w przyszły weekend odbywa się festiwal podróżniczy Zielone Globy. Nazwa nawiązująca do nazwy miasta.
1: Ale tak na poważnie. W ogóle nie skleiłam.
2: Słuchajcie, będą prelekcje podróżników. Fantastyczni ludzie. Objeździli świat na motocyklu. Są ludzie, którzy jeździli na stopa. Wyobraźcie sobie, że będzie gość z Gorzowa Wielkopolskiego, który jest niewidomy. Aktualnie startuje w Mistrzostwach Świata Osób Niewidomych w golfie, a na co dzień z żoną sobie jeżdżą po górach, chodzą.
1: Niesamowite.
2: I o tym będą opowiadać.
1: Słuchajcie, to są wspaniałe miejsca, wspaniali ludzie, wspaniałe opowieści. Ja się naprawdę już po prostu nie mogę doczekać. I też wspaniałe pojazdy,
2: tak.
1: Bo będą pojazdy podróżnicze i będą namioty na dachach samochodowych. Ja już też widziałam i samochody, którym można spać.
3: I teraz będzie... uwaga, nauczyłem się trudnego wyrazu. Jedną z prelegentek będzie Joanna.
2: Asia będzie gwiazdą wieczoru.
1: Tak, no
2: będzie
1: też
2: duża strefa SK Rock. Więc
1: co
2: jeśli chcesz zobaczyć Asię na żywo, to jest świetna okazja.
1: Będę
2: świecić, bliżej niż do Aten.
1: Będę świecić oczami.
2: Dziękujemy pięknie. To był Pyszny Piątek. Czekamy na państwa w poniedziałek. Do usłyszenia. Pa, pa.
4: To było 6 na 9 w SK Rock.
5: To już jest koniec.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli.

0: podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama. Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
5: SK Rock. Raport.
4: 9. Michał Poklankowski, zapraszam. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia. To efekt ciężkiej pracy służb, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc spowodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
4: Sprzymierzeńcem jest deszcz, ale on się w końcu skończy. To nas martwi, przyznaje Leśniakiewicz.
6: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzenia tego pożaru.
4: Teren pogorzeliska to około 350 hektarów.
7: To jest raport.
4: Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
8: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
9: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
8: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
9: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
8: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy i zwiększony zakres opieki psychologicznej. Uniwersytet Warszawski podsumowuje działania wprowadzone po ubiegłorocznym ataku na kampusie przy krakowskim Przedmieściu. Tuż po tragedii uczelnia powołała Biuro do Spraw Bezpieczeństwa, a także podpisała porozumienie o wymianie informacji i szkoleniach z Komendą Stołeczną Policji.
10: Wprowadziliśmy też przyciski alarmowe z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych, które łączą się w razie zagrożenia ze strażą uczelni.
4: Mówi rzecznik UW Anna Modzelewska. Strażnicy uniwersyteccy zostali wyposażeni m.in. w paralizatory oraz kamery nasobne. Przeszli również odpowiednie szkolenie.
11: Potrafią w sposób świadomy, z przewidywaniem skutków, używać tych środków przymusu bezpośredniego, które są w ich posiadaniu. To są pałki teleskopowe, to są miotacze gazu.
4: Mówi nam Zygmunt Lalak, zastępca rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia zapewnia również wsparcie psychologiczne, m.in. za pośrednictwem Centrum Pomocy Psychologicznej.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytu.

0: technologicznej.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy.

0: Lesie. Tam wydano żółte alarmy na termometrach dzisiaj od 10 stopni na Suwalszczyźnie, też w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 14-15 na Mazowszu, do 19 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: zwykle takie piosenki piszą ludzie starsi, którzy już coś tam na tym świecie przeżyli i coś widzieli, a tymczasem ta piosenka pisana przez naprawdę młodego Muńka przed laty. To Wychowanie, zespół T-Love. 10 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan Michael Stipe też mówi dzień dobry, a dodatkowo jeszcze zaśpiewa. I played the fool.

0: Ależ to jest dobre, co robili w latach 80. panowie zespołu Ladybunk, Vademecum Scouta. A teraz będziemy na końcu poprzedniej dekady, czyli lat 70.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ale teraz proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że macie zespół. Nagrywacie debiutancki materiał, no i staracie się na przykład o SK Rockstar, prawda? No ale to na razie wróćmy do tego, co mówiłem na początku. No i nagrywacie ten debiutancki materiał, dowiadujecie się od wytwórni, że oto nadchodzi ten dzień. Wasze dzieło, pierwsze dzieło ukaże się na rynku. Z jednym małym ale, a w zasadzie z dwoma. Okładkę płyty wybierze za was firma. I piosenki też. Cicho, cicho. Bez dyskusji. Znamy się. Niemożliwe? A jednak tak się stało w przypadku The Cure. 8 maja 79 roku ukazała się ich płyta, pierwsza płyta, Three Imaginary Boys. Wspominał to później Lowell Terhorst, nie dowierzając, że w sumie zaakceptowali taki stan rzeczy. Na naszą obronę mogę powiedzieć tak. Byliśmy naprawdę bardzo młodzi i zakładaliśmy, że tak się właśnie robi. I że ponieważ Parry, czyli Chris Parry z Fiction Records, nas finansował, no to musieliśmy zgodzić się na jego pomysły. Aby być sprawiedliwym wobec niego, myślę, że miał dobre intencje i że naprawdę uważał, że to dobry sposób na reprezentowanie zespołu. Jednak teraz rozumiem, dlaczego Robert ma taką niechęć do albumu i jego grafiki. To część

0: kilka dni temu uczyniłem wpis o tym, o rocznicy wydarzenia, że John Osborne, nie, przepraszam, Sheryl Crow organizowała taką wycieczkę po Stanach Zjednoczonych, odwiedzając uniwersytety z aktywistką ekologiczną, no i wspomniała studentom raz, drugi, trzeci, a potem robiła to za każdym razem, że trzeba ratować planetę, na przykład ograniczając zużycie papieru toaletowego do jednego listka. No wiedzą Państwo, w jakiej sytuacji. Czasem taki jeden listek może nie wystarczyć. I wtedy było sporo takich komentarzy, że świat muzyków to jednak jest generalnie świat raczej niemądry, a wyjątkiem jest Brian May. Proszę nie zapominać także o Dexterze Hollandzie. To jest doktor habilitowany biologii molekularnej. Bardzo mądry facet. Za moment Green Day.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Autopromocja.
4: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
5: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
5: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
5: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
13: Escarok. Rada.
14: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Za nami już światowa premiera wyczekiwanego oficjalnego dokumentu o zespole Iron Maiden. Ikona heavy metalu także za sprawą filmowej opowieści postanowiła podsumować swoją trwającą już aż 50 lat karierę. Na pokazie produkcji w Londynie pojawili się przedstawiciele Iron Maiden z partnerkami. Nie zabrakło także świetnie bawiącego się Blaze'a Bayley'a. Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na skrok.pl.
13: Skrok. Radar.
15: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
16: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
17: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESCRO.

American Idiot, zespół o nazwie Green Day w Esce Rock. A teraz cofniemy się do roku 1970 i będziemy wspominać 56. rocznicę wydania 12, jak się potem okazało, ostatniego także albumu studyjnego zespołu The Beatles, nagrywanego ponad rok wcześniej. To były tak zwane sesje Get Back i miał być to album powrót do korzeni występów na żywo, ale ostatecznie wyprodukowany przez Phila Spectora album wydany już został po rozpadzie zespołu. Zawiera takie klasyki jak Get Back, czy Across the Universe, czy tytułowe Let It Be.

Piosenka, która powstała po to, by nieco wzbudzić więcej entuzjazmu i zaangażować publikę stojącą przed sceną w wydarzenia, które mają miejsce właśnie na niej. Queen tak dobrze zrobili ten numer, że piosenka stała się także angażującą.

0: tych, którzy przechodzą na różnego rodzaju wydarzenia sportowe. Od NBA poczynając. Także trafia do mniejszych sal, halek, także u nas na naszym polskim podwórku. We Will Rock You, grupy Queen. Teraz 10:00, pan Michał i raport.
1: Autopromocja.

0: Kiego, a sprawcą jej 67-letni partner, miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Przypomnę, wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
1: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
0: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie, jak nieoficjalnie ustalił portal SE.pl. Napastnik, partner ofiary, to 67-letni pilot, którego kobieta poznała jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Para miała wziąć ślub w jej ojczyźnie, gdzie też na świat przyszła dwójka ich dzieci. Później razem przeprowadzili się do Polski. Nie wiadomo, co było przyczyną tej tragedii.
2: Słuchacie raportu w SC.rok.
0: Więcej czasu na egzaminie, ale za to szerszy zakres lektur na polskim i więcej zadań otwartych na matematyce. To najważniejsze zmiany na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty, który rozpocznie się, przypomnę, zaraz po weekendzie.
3: Wydłużono ten czas ze względu na wymagania. Lektury obowiązkowe mogą pojawić się z przełomu klas 4-8, a nie tak jak to wcześniej bywało 7-8. Najważniejszą zmianą to jest zmiana na matematyce, większy nacisk na takie samodzielne rozwiązywanie i pokazywanie toku myślenia.
0: Mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Trzydniowy egzamin startuje w poniedziałek. W całym kraju przystąpi do niego prawie 400 tysięcy ósmoklasistów.
4: SK Rock Biznes.
0: Drogą energię zaczynamy odczuwać nie tylko na rachunkach. Jak wskazuje w swojej najnowszej analizie Polski Instytut Ekonomiczny, szok energetyczny utrudnia dziś obniżki stóp procentowych i coraz wyraźniej wpływa na inne ceny w polskiej gospodarce. Nadwyżka z rezerw złota nadal jest na wysokim poziomie około 160 miliardów złotych niezrealizowanego zysku z kruszcu, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji. Francuski rząd szykuje pilny pakiet pomocy finansowej dla linii lotniczych, które zmagają się ze wzrostem cen paliwa lotniczego i wycinają rejsy z siatki połączeń, poinformował minister transportu Francji. Prezydent USA Donald Trump ogłosił po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, że daje Unii Europejskiej czas do 4 lipca, by wdrożyła porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze ceny walut. Dolar amerykański kosztuje 3,59 zł, euro 4,24 zł, frank szwajcarski 4,60 zł i funt brytyjski 4,87 zł.
5: Narzekałeś, że zapominam o rupii indyjskiej? Spada. Za 1 złotówkę dziś dostaniesz 26 rupii i 27 pajs.
0: I będę miał spokojny weekend. Dziękuję, Jaro.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Pogoda. Dobrze mieć parę rupii zawsze przy sobie w kieszeni. IMGW ostrzega przed burzami. Dla Małopolski i dla Podkarpacia z tego powodu wydano żółte alarmy. W pozostałych regionach deszcz, jeśli popada, to tylko przelotnie, a powinien mocniej. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 na Mazowszu, do 19 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Ja wiem, że Państwo tak naprawdę poza tym błękitnym niebem przydałoby się na przykład, nie wiem, dostać podwójne zaproszenie na pokład samolotu, którym już niebawem Dawid z Klaudią i z Wami będzie lecieć na Iron Maiden do Aten. Proszę uważnie słuchać radia dzisiaj po godzinie 15. Tam wszystkie szczegóły, no i się pewnie ktoś ucieszy dzisiaj. Ha. Zazdroszczę Wam bardzo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na spotkanie z tymi panami, czyli z grupą Foo Fighters, do Aten nie trzeba się wybierać, bo oni przyjeżdżają do nas.

0: Zazdroszczę wam bardzo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na spotkanie z tymi panami, czyli z grupą Foo Fighters, do Aten nie trzeba się wybierać, bo oni przyjeżdżają do nas.

Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Tylko że czarne auto, wiecie, kurzą się i trzeba je częściej myć. No tak, tak już bywa, ale ładne. Najładniejsze nawet. Chyba kiedyś miałem. To byli Blendersi. A teraz mam takie słowa, kilka zdań.

0: to weźcie to pod uwagę, że być może na waszym koncercie jednym, drugim, trzecim będą pojawiać się ludzie, którzy za waszą sprawą, dzięki wam, będą sami podejmować decyzję o tym, że też chcą być muzykami. Tak się przecież na tym świecie działo i dziać będzie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na przykład 8 maja roku 65, więc 61 lat temu, Stonesi grali swoją pierwszą amerykańską trasę koncertową i te 61 lat temu zatrzymali się i zagrali koncert na Florydzie w miejscowości Jacksonville. Wśród publiczności był wtedy pewien 17-latek o nazwisku Ronnie Van Zandt, który właśnie na tym koncercie wpadł na pomysł, żeby być taki jak są jego idole. I założył zespół Lynyrd Skynyrd. To bardzo długie, ale też i bardzo piękne nagranie o tytule Free Bird.

0: żyjemy w czasach, no w zasadzie już od dawna żyjemy w nich, gdzie wszystko może być pomysłem na biznes, nawet religia, i o tym jest ta piosenka. Jeszcze teledysk, proszę spojrzeć, jak ktoś nie widział, to wszystko mu rozjaśni. Jesus, He Knows Me, zespół Genesis, Westerok. Nie wiem, czy Państwo mają ochotę jeszcze na opowieść i powrót do lat 90. Jest jedno wspomnienie, o którym muszę powiedzieć, też związane z muzyką, i będę o tym wspomnieniu mówić za mniej więcej 10 minut. Ale pierwsi w kolejce czekają, już przebierają nogami ze zniecierpliwienia, chłopcy z YouTube.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?

0: jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i ryby.

0: moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do -40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
10: Hi, this is John Entwistle.
11: And this is Pete Townsend.
10: Of The Who.
12: Hi, this is Carlos Santana.
13: Hey, my name is Skin.
14: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Beautiful Day, YouTube Westerok. A teraz wędrujemy na początek lat 90., gdy Aerosmith po bardzo udanym albumie, jeszcze wydanym w latach 80., Pump, postanowili wejść do studia i, jak to się mówi, kuć żelazo póki gorące. W studiu po raz pierwszy pojawili się w grudniu 91. roku i pracowali nad nowym krążkiem ponad rok, kończąc te roboty w styczniu 93 roku. Premiera albumu miała miejsce ciut później, bo w kwietniu, a na początku maja płyta była już najchętniej kupowaną płytą w Ameryce. To był pierwszy ich album, który znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard, a wydarzyło się to dokładnie 8 maja roku 93. To wszystko stało się za sprawą takich hitów jak Crying, Living on the Edge czy Crazy. Czy ja o jakimś hicie jeszcze nie zapomniałem? A, no przecież na tej płycie jest jeszcze to. Amazing.

0: Kiedyś, dawno temu, kiedy wędrowałem z Poznania do Warszawy, codziennie jeżdżąc pociągiem do pracy i codziennie z tej pracy do Poznania z Warszawy wracając, miałem swoje zawsze stałe miejsce w jednym, tym samym wagonie. To samo miejsce, ten sam wagon, zawsze sobie go wybierałem i można powiedzieć, że czułem się, jakby był trochę mój. Ale lokomotywy nigdy swojej nie miałem i chyba już nigdy mieć nie będę. 11 raport, a potem Evanescence.
1: Reklama.
2: Marian, a

0: Po dniu pracy?
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
17: Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. Adwokat od trumny na kółkach trafi wkrótce do więzienia.
18: SK Rock. Raport.
17: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Tradycyjnie towarzyszyli mu jego zwolennicy. Braun miał usłyszeć zarzuty, choć między innymi o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, naruszenie jej nietykalności cielesnej i pomówienia. W trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
19: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności, obiektywizmu w swoim postępowaniu. I dlatego z jednej strony pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
17: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
20: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej.

0: Na tym się skończyło czynność w dniu dzisiejszym.
1: Brown zapowiedział też złożenie pozwu za naruszenie dóbr osobistych przez wrocławską prokuraturę okręgową. Przypomnę, w ubiegłym roku Brown wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. Polityk twierdził, że dokonał obywatelskiego zatrzymania. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet.
2: To jest raport.
1: Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który kilka tygodni temu w atmosferze kontrowersji zrezygnował z funkcji. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. W resorcie kierowanym przez Mariusza Kamińskiego koordynował działania dotyczące na przykład spraw międzynarodowych oraz migracji. Był też pełnomocnikiem rządu do spraw wielkoskalowych unijnych systemów informacyjnych.
3: Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Przez ostatnie 9 miesięcy bardzo dobrze swoje obowiązki wykonywał pan minister profesor Sławomir Cenckiewicz i jeszcze raz pogratulować panu ministrowi Grodeckiemu przede wszystkim odwagi do podjęcia tak ważnej funkcji. Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
1: Mówił prezydent Nawrocki. Przypomnijmy, za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cenckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Co dalej z zatrzymanym wczoraj, a wcześniej poszukiwanym Pawłem Kozaneckim? Adwokat od trumny na kółkach trafi wkrótce do więzienia. Poszukiwany listem gończy mężczyzna skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku unikał odbycia kary. W ręce łódzkich policjantów padł na Lubelszczyźnie, teraz trafi za kratki.
4: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności. W dokumentacji, którą sąd przekazał policji w celu jego osadzenia, wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. To znaczy jest to areszt śledczy w Łodzi.
1: Mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnę, do tego tragicznego wypadku doszło w 2021 pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechało ofiary, nazwał trumną na kółkach.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. Z tego powodu wydano żółte alarmy. W pozostałych regionach deszcz, jeśli popada, to tylko przelotnie. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 na Mazowszu, do 19 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: można wyznać miłość w piosence nie swojej dziewczynie. No i ta nie będzie wcale zła. Można. Tu Kazik kilka ciepłych słów skierował do pani Katarzyny Nosowskiej. I to już w 93 roku. Absolutnie zasłużenie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Za moment zajrzymy do prasy, ale zanim to się wydarzy, Bones for the Crows. Nickelback.

takie gazety, które były za darmo, nawet wciskane na ulicy, czy też wrzucane, wciskane do skrzynek pocztowych, gdzie mieliśmy różnego rodzaju ogłoszenia. A to hydraulice, a to ktoś sprzedawał auto. No generalnie pełne tylko i wyłącznie takich właśnie ogłoszeń. A one już w zasadzie można powiedzieć, że odeszły do lamusa, ale tak z 40 lat temu zaczęła się ich popularność w Ameryce. Pomysł był prosty. Tak jak mówiłem, sprzedawać gazetę, a raczej sprzedawać reklamy w niej, drukować olbrzymie nakłady i potem to tak robić, żeby trafiało to do jak największej grupy odbiorców. Powstawały tak firmy, były też kąciki matrymonialne, ludzie łączyli się w pary, pan pisał, że poszukuje pani, pani, że pana, sprzedawano domy czy samochody. Świat muzyki też na tych gazetkach przed laty skorzystał. 8 maja 81 roku, a więc 45 lat temu, dokładnie co do dnia, w wychodzącym w Kalifornii magazynie The Recycler ukazało się ogłoszenie brzmiące tak. Państwo pozwolą, że teraz przeczytam. Perkusista szuka innych metalowych muzyków do wspólnego grania. Tigers of Pantang, Diamond Head i Iron Maiden. Wykupił je pochodzący z Danii perkusista Lars Ulrich. A resztę chyba Państwo znają.

0: 2001 rok, 25 lat temu, Toxicity. Tekst tego kawałka daje dużo miejsca na interpretację, a to do miejsca, do którego się odnosi. Podejrzewam, że to Los Angeles, ale nie jest to wiadome na pewno. A także do tematu tego, co jest tą toksyną. Czy to hollywoodzki styl życia, czy też przemysł muzyczny, religia, korupcja, narkotyki, czy inne rzeczy, które zdaniem zespołu po prostu ludzi zatruwają. I to ja Państwu życzę tych trucizn w życiu jak najmniej. System of Down już za nami, a przed nami spotkanie między innymi z Three Days Grace.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
4: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
3: Właśnie do tego zmierzam.
4: Ja mi się nad
3: piekarnią.
4: No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiesz?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15.

0: AMD Ryzen 5 RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Reklama.
13: SK Rock. Rada.
14: Zapraszamy. Michał Prykopowicz. Lider legendarnej formacji The Police od dekad utrzymuje się na szczycie list przebojów, co przekłada się na gigantyczne wpływy finansowe. Mimo ogromnego majątku liczonego w setkach milionów dolarów, brytyjski wokalista otwarcie deklaruje, że jego potomkowie nie mogą liczyć na życie z odziedziczenia fortuny i muszą sami zapracować na swój sukces. Jak te decyzje tłumaczy Sting? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
13: Skrock Radar.
15: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
16: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Three Days Grace w antyromantycznej piosence o tytule I Hate Everything About You. Wspominałem Sheryl Crow dzisiaj i jej pomysł wykorzystywania tego jednego kawałka papieru w czasie grubszego posiedzenia. Państwo się wtedy odezwali, że muzycy to raczej nie powinni się odzywać, bo najbardziej lotni to nie są. Poza Brianem Mayem. Ja dorzuciłem wtedy Dextera Hollanda, a teraz dorzucę jeszcze jednego gentlemana, który po pierwsze jest magistrem anglistyki, studia skończył zanim stał się znanym muzykiem, rzecz działa się na Uniwersytecie w Leeds, a potem różnego rodzaju inne uniwersytety przyznawały mu honorowy doktorat, czyli tak zwany doctoris honoris causa. Pierwszy raz wydarzyło się to 8 maja roku 93 i wydarzyło się to na Uniwersytecie w Newcastle. Tam wtedy Mark Knopfler dostał doctoris honoris causa po raz pierwszy. Dwa lata później przyznał mu jego własny uniwersytet, ten z Leeds, a w lipcu 2007 ten Sunderland. Chyba wszystkie wymieniłem. Naprawdę zdolny i mądry to człowiek, ten Mark Knopfler.

0: Journey.
1: W Ameryce czy w Wielkiej Brytanii zespół bardzo popularny, ale u nas tu w Polsce jakoś tak mam wrażenie, trochę o nich było ciszej.
0: Don't Stop Believing. To taki numer na koniec od pana Jarka, który mówi do usłyszenia, życząc dobrego weekendu i jednocześnie informując, że w trakcie spotkamy się w niedzielę po 14 w kultowych niedzielnych historiach. Trzymajcie się pięknie. Na razie.
2: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Cześć, Igor!
15: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
14: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
15: A dlaczego?
14: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
15: Ale to w niczym nie przeszkadza.
14: Jak to?
15: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
14: Już mi się też taka marzy.
15: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Reklama.

0: Historyczny moment dziś podpisania umowy pożyczkowej w programie SAFE. Adwokat od trumien na kółkach trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie. Jest stresik, mówią uczniowie. W poniedziałek startuje egzamin ósmoklasisty.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. O 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. A w studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
2: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
3: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
2: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
4: Przed chwilą byłem w zakładach maniczych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
2: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w Polsce. Zbrojeniówce.
0: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii podpisze umowę pożyczkową w programie SAFE. Pierwsze środki, 15% zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach.
1: To jest raport.
0: Co dalej z zatrzymanym wczoraj, a wcześniej poszukiwanym listem gończym adwokatem od trumień na kółkach? Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie. Miał się ukrywać i wielokrotnie zmieniać miejsca pobytu. Został już przetransportowany do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy tam będzie odbywał karę.
5: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności. W dokumentacji, którą sąd przekazał policji w celu jego osadzenia, wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. To znaczy jest to areszt śledczy w Łodzi.
0: Mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. Jest stresik, mówią ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki. Startuje już w poniedziałek.
6: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
7: Jest trema przed egzaminem?
6: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
8: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
9: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
10: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
0: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym.
1: SK Rock Biznes.
0: Ponad miliard opakowań ze znakiem kaucji zebrano od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dodała, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych. W kwietniu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe za 5 miliardów 600 milionów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Najchętniej kupowane były obligacje roczne o oprocentowaniu powiązanym ze stopą referencyjną NBP. Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego EcoDiesel o 125 zł, a benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 53 zł na metr sześcienny, wynika z danych opublikowanych przez koncern. To trzecia obniżka cen paliw w hurcie Orlenu w tym tygodniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Pogoda.
0: Piątek pochmurny, miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura od 8 do 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do maksymalnie 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To Meslowic w SC Rock, to skoro przy panu Arturze jesteśmy, dodam, że właśnie dzisiaj pan Artur wydał swojego nowego singla zatytułowanego Gruby Mały, który, jak czytamy, dotyka uniwersalnych wyzwań. No i do tego jeszcze zapowiada nowy album. Po długiej przerwie chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak właśnie będzie zatytułowany ten album Artura Rojka, który ma się ukazać jesienią tego roku. Do tego jeszcze transa koncertowa, więc dzieje się, innymi słowy. A teraz pan Artur jeszcze z zespołem Meslowic i sprzedawcy marzeń w SC Rock. Prawie 14 minut po 12, to jest piątek, to jest 8 dzień maja. To jest Michał Cieślik, który wypowiada te słowa, kłania się państwu i zaprasza do 15, to na nasze piątkowe spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i mam nadzieję, że będzie nam się tutaj dobrze wspólnie spędzać ten czas popołudniowy, już prawie weekendowy pewnie dla niektórych. Oczywiście wszystko okraszone będzie odpowiednimi dźwiękami. W tej godzinie na przykład za tę warstwę dźwiękową odpowiadać będą Gansi. Będzie też grupa AFI. A widzę The Doorsów też na playliście. A już teraz gramy najnowszy singiel zespołu Muse, zapowiadający ich nową płytę Wow Signal, która lada moment będzie z nami. Cryogene to tytuł tego utworu. Muse, Fester Rock.

8 maja, póki co w kalendarzu. Kalendarium podpowiada, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Także mobilki szerokości, no kiedyś się tak mówiło przynajmniej. Chyba, że jestem nie na bieżąco, to proszę mnie poprawić. Jak coś, można wysłać do mnie głosówkę na naszym eskarokowym messengerze. A auto, nieważne czy małe, średnie czy duże, no to jest bardzo dobre miejsce do słuchania radia i tam radia słucha się znakomicie, więc machamy tutaj ze studia do was. No i teraz mam coś takiego, co w aucie dobrze się sprawdzi. Wiem, bo testowałem i nawet jak mówią, prawa stopa może zrobić się nieco cięższa, więc uważajcie też na limity prędkości i na pewno koniecznie zróbcie głośniej. Miss Bird, to jest AFI Westrock.

to już za niecały miesiąc te dźwięki wybrzmią w gliwickiej arenie podczas koncertu Gunsów w naszym kraju. November Rain to już za nami w Estero.

0: Break On Through. Dorsi Westerok. 23 minuty pozostają do 13. Jak powiedziałem, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego dzisiaj obchodzimy, także pozdrawiamy raz jeszcze, machamy, rzecz jasna. No i pamiętajcie o zapięciu pasów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę, takim używanym egzemplarzem, i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas,
10: ale pachnie,
9: spróbować czekolady,
11: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Cześć, Igor.
14: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
13: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
14: A dlaczego?
13: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
14: Ale to w niczym nie przeszkadza.
13: Jak to?
14: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
13: Już mi się też taka marzy.
14: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
15: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
23: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
24: A Maćka w haśle nie ma, bo

0: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo...
5: Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Hey, this is Rob Zombie.
9: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
10: Hey, this is Barry.
11: Brad.
12: Neil.
13: And Matt from

In the Stars. Przypomnę, to jeden z dwóch ujawnionych w tym tygodniu nowych utworów zespołu The Rolling Stones. Tym drugim jest Rough and Twisted. A właściwie powinienem powiedzieć tym pierwszym, bo na trackliście tego nadchodzącego albumu The Rolling Stones Foreign Tongues znajdzie się pod numerem pierwszym. 10 lipca premiera tej właśnie płyty. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale na krążku pojawią się goście, wśród nich m.in.

i Robert Smith z The Cure, Paul McCartney, czy chociażby Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. 14 nowych kawałków na tym krążku, jak powiedziałem, dokładnie 10 lipca premiera tej nowej płyty zespołu The Rolling Stones. In the Stars to już za nami w SC Rock. Teraz Queen.

0: Imitation of Life i R.E.M. w SC ROG. I to był ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie, w tej pierwszej godzinie naszego piątkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13. Więcej muzyki pojawi się już po raporcie, który lada moment na naszej antenie, a tę kolejną godzinę rozpoczniemy od repertuaru słynnego Jacko, czyli Michaela Jacksona. To będzie Smooth Criminal w wykonaniu Alien and Farm. To tuż po 13 w SC ROG.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. SC ROG.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w SC ROG.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC ROG.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy

0: rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: Reklama.
1: To nadzieja dla łucznika. Za pół godziny Polska podpisze umowę na pożyczkę z Safe. Pożar magazynu energii w Czajkowie. Trwa policyjne śledztwo i ustalanie przyczyn. Sadzonki drzewek i roślin ozdobnych za zużyte baterie. Taka akcja w Nowym Sączu.
2: SK Rock. Raport.
1: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
3: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowany projekt oczywiście na całą kwotę. Jakie to kolejne umowy, to każda jest osobno podpisywana, osobno negocjowana, osobno ogłaszana, więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
1: Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe to nadzieja dla łucznika, tak mówi szefostwo radomskiej fabryki. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę m.in. karabinu MSBS Grot. Te pieniądze mogą sprawić, że produkcja w łuczniku ruszy pełną parą, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
4: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
1: A jak mówią radomianie, ważne, by broń była produkowana w mieście.
5: Buduje jakąś tam gospodarkę Radomia, miejsce pracy.
6: Broń produkują dla własnej obrony.
7: Ten zakład został w Radomiu, no.
8: Jesteś za.
1: Przypomnijmy, związkowcy z Zakładowej Solidarności z fabryki broni obawiali się zwolnień pracowników. Ich zdaniem brak zamówień może doprowadzić do zwolnienia 150 osób.
2: To jest raport.
1: Teraz Wielkopolska. Trwa policyjne śledztwo i ustalanie przyczyn pożaru magazynu energii w Czajkowie. Spaliły się akumulatory, które mogłyby zasilić ponad 2000 hulajnóg naraz. Zdaniem Straży Pożarnej to był największy jak dotąd pożar banku energii w Polsce.
9: To będzie kminione na czynniki pierwsze, ponieważ ten problem będzie jak gdyby nam narastał. Banki energii są jak gdyby takim must have, który w tej chwili, można powiedzieć, będzie na rynku się pojawiał.
1: Mówi Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Akcja trwała ponad 15 godzin, brało w niej udział około 100 strażaków. Było zagrożenie dla ludzi z powodu oparów. Dziś jest już bezpiecznie. Na miejscu pracował biegły z zakresu pożarnictwa. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc.

0: Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków, najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
1: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
2: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
1: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
3: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
1: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Do rozdania było kilkaset sadzonek drzewek i roślin ozdobnych, które oczyszczają powietrze. Taki prezent mógł dostać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który do specjalnego kosza wrzucił zużyte baterie. A chętnych nie brakowało.
5: 30. Chciałabym tak, jedną gruszkę i resztę kwiatuszek. Bardzo fajnie. Cieszymy się, że możemy dostać i zasadzić sobie coś zielonego.
6: Zbiórkę z całego domu. No, troszeczkę jest.
7: Bardzo fajna rzecz. Baterie, które mają gdzieś być wyrzucane, będą tutaj zutylizowane, a my dostaniemy porządne jakieś dziewko.
8: Przyjemne z pożytecznym, czyli w zamian za baterie, z którymi zawsze jest problem, dostajemy coś zielonego do domu czy do ogrodu.
0: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Pogoda.
0: Piątek pochmurny z opadami deszczu, a na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura od 8 do 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do maksymalnie 20 na krańcach południowo-wschodnich.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Nas zatoczył kolejną pętlę. No i witam już w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. Jest 13 minut po 13. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania i poleca Państwu na kolejną godzinę tego piątkowego popołudnia. A w tej godzinie czeka na Państwa na pewno kolejny fantastyczny żeński wokal, nawet wokale. Hej, z Edytą Bartosiewicz, na pewno w tej godzinie będzie też Faith No More. No i teraz będzie Violet Grohl, czyli pozostajemy przy żeńskich wokalach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja dodam jeszcze, że pod koniec tego miesiąca ukaże się debiutancka płyta córki Dave'a Grohla. Krążek będzie zatytułowany Be Sweet to Me, a na nim m.in. utwór 595. Więc teraz będzie Violet Grohl, a potem pojawi się jej tata, tylko że teraz w roli perkusisty grającego w Nirwanie. Heart Shape Box. Lada moment, tuż po Violetcie.

To był Mr. Biggie, Wild World w Estre Rock. Hej, z Edytą Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, to już za chwilę na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze zaśpiewa nam facet, którego, jak twierdzi, jedynym nałogiem była i jest kofeina. Zresztą łączy się zresztą historia powstania pewnego utworu. Chodzi o utwór Land of Sunshine, który powstał, gdy artysta eksperymentował z zaburzeniami snu. Jak sam powiedział kiedyś, pozostawałem przytomny dzięki kawie tak długo, jak tylko potrafiłem. No a w wyniku tego kofeinowego szaleństwa nie spał podobno przez 3 dni, aż w końcu zaczął mieć halucynacje. I to właśnie wtedy powstał ten kawałek, do którego odsyłam wszystkich zainteresowanych, no a teraz sięgamy po jeden z największych hitów tego właśnie artysty ze swoim zespołem. Faith No More. Mike Patton, oczywiście o nim była mowa, który teraz pięknie nam zaśpiewa. Oj, pięknie. Evidence przed nami.

0: To był zespół Hej z Edytą Bartosiewicz. Moja i twoja nadzieja już za nami, Westerok. Za 26 minut będzie 14. No tak, Dave Grohl w tej godzinie już się pojawił w roli perkusisty Nirwany. No to teraz sięgniemy po jego projekt, w którym gra pierwsze skrzypce, żeby nie powiedzieć pierwszy wokal, ewentualnie pierwszą gitarę z zespołem Foo Fighters. Pan Dave jeszcze w tej godzinie się pojawi, Westerok.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wie?

0: takie mięśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Reklama.
25: Eska Rock. Rada.
26: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W końcu po tygodniach spekulacji zespół The Rolling Stones oficjalnie zapowiedział premierę swojej najnowszej, 25. już studyjnej płyty. Ta ukaże się już na początku lipca i tak jak w przypadku Hackney Diamonds, pojawi się na niej plejada gości, w tym Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers czy sam Paul McCartney. Jak doszło do tych współprac? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
25: Eskarok. Radar.

To był Franz Ferdinand w Esterog, no i gościnnie na gitarze Johnny Marr, członek grupy The Smiths. Build It Up, to już za nami w Esterog. No i teraz tak się fajnie składa, obok siebie dwa zespoły, które bardzo lubimy, a których nazwa składa się z dwóch członów i każdy z nich rozpoczyna się od literki F. Może już niektórzy domyślają się, że tym kolejnym, który zagramy, będzie Foo Fighters. Niedawno wydali swoją nową płytę, ale nie zapominamy, rzecz jasna, o tych starszych, znakomitych numerach, takich jak Learn to Fly na przykład. Foo Fighters przed nami.

0: To był Perfekt w SC Rock, no i Grzegorz Markowski na wokalu. Przypomnę, grupa niedawno rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze, już bez pana Grzegorza, a z Łukaszem Drapałą jako nowym wokalistą. No i ciekaw jestem, jak rozwinie się ten nowy Perfekt. Czas pokaże, trzymamy rękę na pulsie, tak czy inaczej. Objazdowe Nieme Kino zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę 14, za chwilę raport, a tuż potem między innymi Rammstein na naszej antenie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od

0: Z Nowego Jorku po Alaskę znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
1: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
0: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
1: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Reklama.
14: Miliardy z Unii dla wojska, umowa pożyczkowa Safe podpisana. Napad na bank w Niemczech, policja próbuje uwolnić zakładników. Autostrada E1 zablokowana po pożarze ciężarówki z makulaturą.
15: SK Rock. Raport.
14: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie obrony i finansów. W uroczystości bierze udział też premier Donald Tusk.
16: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota.
14: SAFE to nisko oprocentowane pożyczki na obronność. Pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i brony przeciwlotniczej.
15: To jest raport.
14: Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzing. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką przed placówką w centrum miasta, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Obecnie trwa tu duża operacyjna akcja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to również z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji. Zablokowana autostrada, ogromne utrudnienia na A1 przed węzłem Kutno Północ. Zapaliła się ciężarówka przewożąca makulaturę. Na miejscu pracuje co najmniej 7 zastępów strażaków.
17: Autostrada A1 242 km w kierunku Łodzi. Droga jest całkowicie zablokowana z powodu pożaru pojazdu ciężarowego. W chwili obecnej na miejscu policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Na szczęście żadna z osób nie została ranna.
14: Relacjonuje Daria Olczyk z policji w Kutnie. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. 11 maja pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Na jakie lektury stawiają?
18: Takim pewniakiem będzie albo Dziady, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
19: A jeśli to będzie, to dobrze?
18: Tak, bo akurat te lektury umiem i dobrze pamiętam.
20: Liczę na Małego Księcia najbardziej, albo Kamienie jakieś na
13: szans na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
20: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na pana Tadeusza albo Quo Vadis.
21: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady.
18: Quo Vadis, pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
22: A na co chciałabyś trafić?
18: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, mały książę też by był super.
14: Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
23: SK Rock Biznes.
14: Sejm pilnie uchwalił ustawę w sprawie kryptoaktywów. Złożenie jej projektu zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Oczekujemy pilnego podpisu prezydenta. Sprawa nie może być dalej przeciągana, podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W najbliższych dniach spadną ceny maksymalne paliw na stacjach. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. A to oznacza, że w tych dniach ceny maksymalne wszystkich paliw spadną. Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu, a ci, którzy grillują, częściej szukają w sklepach produktów objętych promocjami. Wynika z raportu Grillowanie 2026. Jego autorzy zwrócili uwagę, że wyniki badania pokazują wyraźny spadek zainteresowania grillowaniem w porównaniu z poprzednimi latami.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
25: Pogoda.
14: Koniec tygodnia z opadami deszczu, a lokalnie nawet z burzami. Najwięcej chmur we wschodniej połowie Polski i tam opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Termometry wskażą od 11 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, przez 16 w centrum do maksymalnie 21 stopni na południowym wschodzie. Noc także pochmurna, słabe opady deszczu głównie na wschodzie, a temperatura spadnie do nawet 2 stopni na północy i zachodzie oraz do 8-10 w pozostałych regionach.
24: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: jak ty.
1: To była Pijama Porno w rok. Wcześniej jeszcze mieliśmy Rammsteina. Tak, dokładnie, Ameryka. Od tego utworu rozpoczęliśmy tę trzecią, ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania. Jest 14 minut po 14. Dzień dobry, ponownie mówi Michał Cieślik. Polecam się do 15 i jesteśmy razem tutaj do momentu, kiedy w SC Rock wystartuje piątkowe wydanie kolumny Zygmunta.
0: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
1: Za chwilę na naszej antenie systemowe Down. Będzie także grupa The Cranberries. Na teraz zaśpiewa Państwu Bono. In a Life, tak zatytułowane jest nagranie pochodzące z niedawno wydanej epki. No a to oczywiście tak, żeby umilić oczekiwanie na całą dużą płytę zespołu U2, która ma się ukazać jeszcze w tym roku. Więc czekamy na informacje na ten temat. Czekamy i czekamy i czekamy, ale miejmy nadzieję, że się doczekamy w końcu. U2, In a Life.

0: Dobrze.
1: Utwór o 50 dla państwa. Jak było słychać, ten utwór mimo upływu lat wciąż pięknie grzeje. 691-613-613, tu się dzwoni, a można też wysyłać do radia głosówki i można piątkowo komentować, żartować. A my już za chwilę będziemy informować o tym, co poważne powie Ania. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00.
3: ESCRO.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESCROK. Raport.
6: 15.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia pod Łomżą. Zginął mężczyzna przesypany ziemią podczas prac w pobliżu miejscowości Mikołajki.
7: Osoba została wydobyta z tego wykopu, z tego przysypania przed przybyciem ratowników i szybko została udzielana mu pomoc, masaż serca. No niestety po blisko prawie godzinie resuscytacji nie udało się tych funkcji życiowych przywrócić.
6: Mówił Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Służby badają teraz okoliczności tych wydarzeń.
5: To jest raport.
6: Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Więcej informacji na ten temat o 16:00. Władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu na tereny leśne. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, co poprawiło nieco sytuację i zagrożenie pożarowe się zmniejszyło. Od godziny 14:00 znów można tam podróżować.

16. Władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu na tereny leśne. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, co poprawiło nieco sytuację i zagrożenie pożarowe się zmniejszyło. Od godziny 14 znów można tam podróżować.

0: SK Rock Sport.
1: A na początek Rzym i turniej WTA 1000 na kortach ziemnych. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy. Pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. W niedzielę kolejną rywalką Świątek będzie albo Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Po raz pierwszy od 13 lat piąty mecz jest potrzebny, by wyłonić mistrza Polski w ekstraklasie siatkarzy. W niedzielę decydujące starcie w Sosnowcu. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Bogdanką Luk Lublin. Zespoły z Zawiercia i Lublina drugi sezon z rzędu spotkają się w finale Plus Ligi. Tytułu broni Bogdanka, która rok temu w rywalizacji do trzech zwycięstw pokonała Aluron w czterech meczach i po raz pierwszy w historii wywalczyła mistrzostwo Polski. Zawiercianie jeszcze nigdy nie stanęli na najwyższym podium. A decydujący mecz w niedzielę o 14:40 w Sosnowcu.

0: The Rolling Stones w programie Kolumna Zygmunta w S-Rock. Utwór In The Stars, najważniejsza muzyczna premiera tego tygodnia, nowy utwór Stonesów, który zapowiada ich nowy album. No i w tym tygodniu w kolumnie pytamy Państwa, co Wy na to?
1: Halo, halo, Panie Piotrze.
2: Trochę się powymądrzam. Ten utwór nowy Rolling Stones, taki przyjemny, taki chciałbym bezpieczny, podnóżkę. Mhm. Ale w sumie, jeśli chodzi o takie zespoły, to nie mają chyba już co robić utworów przełomowych, bo te już mają, także no. Fajne, przyjemne.
0: No to co? Poczekamy na więcej.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, dalej masz.
4: Nasi edukacje.

0: Predatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Reklama.

0: Love w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Śpiewa pan Zygmunt Staszczyk, a zaraz państwa piątkowo pozdrowi, zgodnie z tradycją, ale wcześniej taka wiadomość. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam cię, Dominie, kochany.
0: Dzień dobry.
1: Pozdrawiam z Nieporyntu. Dzisiaj piątek, piątuniu, no to będzie Boluniu. No,
0: słyszę. Pozdrawiam Artura i Norberta. No i jeszcze pan Zygmunt się dołączy do pozdrowień dla państwa. Panie Zygmuncie.
2: Panie Zygmuncie, dzięki. Chciałem wszystkich pozdrowić. Piątek, piąteczek, piątunio dla was. Miłego weekendu.
0: A co się ważnego dzieje przed weekendem? To wszystko sprawdzę dla was Ania. Za 4 minuty raport.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
4: Łukasz Bąk.
6: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia,

0: na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock.
2: Garaż Eski Rock.
1: W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja, autopromocja.
5: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
6: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
7: SK Rokontur prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
6: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
7: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
6: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Cześć, Igor.
18: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
17: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
18: A dlaczego?
17: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
18: Ale to w niczym nie przeszkadza.
17: Jak to?
18: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
17: Już mi się też taka marzy.
18: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
4: Reklama.
1: SK Rock Warszawa.
19: Czas na pierwsze zakupy. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. W akcji ponad 100 żołnierzy terytorialsi wspierają strażaków w Puszczy Solskiej. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy w raporcie Dworzec Łódź Fabryczna.
20: SK Rock. Raport.
19: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
21: Ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana. Pieniądze są na stole. Nie wykreowane, tylko prawdziwe. Pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. To jest czas, kiedy wy wchodzicie do akcji. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
19: Jesteśmy gotowi do pracy non-stop. Tak fabryka broni Łucznik komentuje podpisanie umowy Safe między Polską a Brukselą. Są to niemal 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na zbrojenia. Jednym z zakładów, do którego może popłynąć strumień pieniędzy, jest Radom.

0: taki łucznik?
1: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
0: Zaznacza prezes Seweryn Figurski. Obecnie fabryka broni prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów.
2: To jest raport.
0: Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
3: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, popartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
0: 3 minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcy, który znajdował się w głębokim szoku i nie był w stanie osobiście wezwać pomocy. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników, których wspierają terytorialsi.
4: W terenie działa już ponad 130 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia, które nadal mogą doprowadzić do ponownego rozprzestrzeniania się pożaru.
0: Informuje Marta Gaborek z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale nieoficjalnie wiemy, że w Łodzi kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny. Szczegóły zna Elżbieta Piotrowska.
5: Domyślasz się, co tu się dzieje?
6: To jest rozkładany plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo pudeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tutaj kabli, nie kabli.
7: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy wokół, jakieś poogrodzone miejsca.
8: Pierwszy raz jestem na planie, nigdy nie widziałem.
5: Co tu się dzieje?
7: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
8: Tak, czekamy na pociąg.
0: Premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok.
9: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc, na wschodzie słabe opady deszczu, temperatura spadnie do 2 stopni na północy i zachodzie, w pozostałych regionach maksymalnie 10 stopni, a jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura od

0: Polsce Rock.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i na swój sposób wyjątkowa. I ta godzina też będzie wyjątkowa, epicka, a może jońska? Na pewno filozoficzna i ironowa. W tej godzinie wręczę komuś z Państwa zaproszenie na epicki City Break do Aten. A tamten, co to chce dobrej muzy z radia, to też będzie zadowolony, bo będzie rock and roll. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: POD w Radiu ESK Rock. I te dźwięki wprowadzają nas do piątkowego kącika dotyczącego premierowych dźwięków, a zespół POD zapowiada nową płytę. Płyta ma być skończona w tym miesiącu i ma się ukazać jeszcze w tym roku. A podobny plan ma zespół Def Leppard. Def Leppard. Ogłosili, że mają nagranych sporo nowych kawałków. Deep Purple kawałki na nową płytę już wybrali. I ma być ciężko. Premiera nowej Purpury w lipcu i w lipcu nowy album The Rolling Stones oczywiście. W tym tygodniu dostaliśmy kawałek In The Stars, który już dzisiaj było słychać w kolumnie, a dzisiaj nowy utwór pokazał też Artur Rojek. Kawałek bardzo osobisty i myślę, że pan Artur wyśpiewał wiele naszych młodzieńczych kompleksów. Nowy kawałek Artura do usłyszenia w wieczornym programie Radar, panie Arturze.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo proszę. A skoro wspomnieliśmy o Arturze, znanym kiedyś z Mysłowic, to teraz będzie Michael, znany kiedyś z R.E.M. Pan Michael zaśpiewa swój kawałek. Ale pan wyśpiewa tytuł! I play the fool. I play the fool. To jest.

0: Dawidzie, Królu Złoty, nie wiem, czy widziałeś wideo z chyba 84 roku, jak Iron Maiden przyjechali do Polski, wysiadali z takiego autokaru przed samymi fanami i fani fanami, ale autokar jest ważny. Wszystkie wycieczki w latach 80., jakie pamiętam ze szkoły, wiązały się z tym, że zawsze było czuć w nich jajko na twardo. Każdy otwierał kanapkę w czasie drogi z jajkiem na twardo. I teraz obiecuję ci, że przywołam ten klimat w samolocie, jak będziesz siedział koło mnie i będziemy lecieli na Iron Maiden. Jestem w ogóle przekonany, że w tym autobusie, w którym oni przyjechali w 84 roku, też tak dudniło jajem, że to normalnie heavy metalowa poezja. Do czego szczerze zachęcam. Też możesz zabrać swoje kanapki. Pozdrawiam.
1: Mundo Zygmunta.
2: Mundo Zygmunta.
1: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Cześć, Igor.
1: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
2: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
1: A dlaczego?
2: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
1: Ale to w niczym nie przeszkadza.
2: Jak to?
1: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
2: Już mi się też taka marzy.
1: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
3: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Hey w Radiu SK Rock. To utwór 2015 i sprawdziłem, w 2015 najmniej szanowanym zawodem był zawód polityka. Teraz też jest wysoko, ale bije go influencer. Pewnie Państwo słyszeli, że influencer to najmniej poważany zawód przez Polaków. I co wiemy z tego zdania? No, że Polacy nie bardzo szanują influencerów i że influencer to zawód. Szczególnie zawód dla rodziców. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabyś, żeby twoje dziecko zostało influencerem?
1: Nigdy w życiu.
0: Ale może catering mielibyśmy za darmo. W ramach naszej współpracy, Anulku, zrobię ci kawę, a Ania już za chwilę będzie raportować.
2: Autopromocja.
1: Zapraszam.
2: Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Sprawa zabójstw trzech kobiet z Kołobrzegu ponownie się przedłuży. W procesie Mariusza G., nazywanego krwawym tulipanem, sąd w Koszalinie zdecydował o powołaniu dodatkowej opinii biegłych z zakresu pisma ręcznego. Ma ona wyjaśnić kwestię podpisów na aktach notarialnych podczas przejmowania majątków ofiar. Oznacza to odroczenie rozprawy o kilka miesięcy.
4: To jest raport.
5: Straty szacowane są na 2 miliony złotych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Gaszenie kontenera trwało 8 godzin, kolejne 8 do gaszania. Było duże zadymienie i alert, by w okolicy nie otwierać okien i nie spacerować. Dziś zagrożenia już nie ma, mówi Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
6: Dzisiaj nawet rano poleciłem, żeby jednostka podjechała z kamerą termowizyjną jeszcze sprawdzić, czy nic tam z ogniw się nie nagrzewa. Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
5: Śledztwo prowadzi policja w Ostrzeszowie pod nadzorem prokuratora. Na miejscu działał już biegły z zakresu pożarnictwa.
4: SK Rock Sport.
5: Na początek Mistrzostwa Świata w Sosnowcu pewnie awansu do elity chcą hokeiści Kazachstanu, którzy wygrali z Francją 2-1 po karnych. Był to ostatni mecz tych drużyn w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Wynik oznacza, że jeśli wieczorem Polska pokona w trzech tercjach Litwę, to również zagra za rok na najwyższym szczeblu, a początek meczu o godzinie 19:30. Jutro wielki finał o tytuł drużynowego mistrza Europy na Stadionie Miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawlicy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
7: Bracia Pawlicy oraz Bartek Zmarzlik, sami profesjonaliści, myślę, że będziemy w stanie rozczytać dobrze ten tor i dobrze się do tych zawodów przygotować. Jedziemy o złoto i myślę, że to jest spokojnie do zrobienia.
5: Mówi żużlowiec Bartosz Kowalski. Zawody ruszają jutro o 16:15 na stadionie przy Hetmańskiej w Rzeszowie.

0: A Little Too High, The Black Keys w Radiu SK Rock. I to utwór z ich nowej płyty. I ta płyta już jest od kilku dni z nami jest. A na Messengerze są z nami Ania, Michał, Jarosław, Joanna, Marta, Artur, Michał, Przemek. A niektórzy z Państwa czekają na dzisiejsze ogłoszenie. No lecimy do Aten na epicki City Break, na koncert zespołu Iron Maiden. Państwo się zgłaszają na stronie ateny.skrock.pl, a ja już za chwilę do kogoś zadzwonię.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w

podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w

0: Wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Cześć, Igor.
0: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
2: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
0: A dlaczego?
2: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
0: Ale to w niczym nie przeszkadza.
2: Jak to?
0: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
2: Już mi się też taka marzy.
0: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Alice in Chains. Alicja w łańcuchach, a żelazna dziewica 23 maja w Atenach i chcemy Państwa tam zabrać.
1: SK Rock on Tour.
0: I byliśmy w tym roku w Londynie, byliśmy w Paryżu, to teraz czas na Ateny. Epicki City Break z Iron Maiden, na który miałaby ochotę Gosia. Cześć Gosia.
2: Cześć.
0: Gosia, filozoficzne Carpe Diem, czyli chwytaj dzień, to bardzo do ciebie pasuje, wiesz?
2: Możliwe.
0: No, Gosiu, to nie będzie dla mnie łatwa rozmowa, ale paradoksalnie jest w niej tyle pięknej inspiracji i tyle siły i zachęcam, żeby Państwo zostali z nami do końca. Gośka, pozwolisz, że zacznę od początku, od strasznej diagnozy. Co sobie pomyślałaś, kiedy ci powiedzieli, że masz raka?
2: Że trzeba zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć.
0: No właśnie, bo

0: paradoksalnie jest w niej tyle pięknej inspiracji i tyle siły i zachęcam, żeby Państwo zostali z nami do końca. Gośka, pozwolisz, że zacznę od początku, od strasznej diagnozy. Co sobie pomyślałaś, kiedy Ci powiedzieli, że masz raka?
1: Że trzeba zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć.
0: No właśnie, bo

0: sytuacji. Pewnie myślą sobie, że nie ma nadziei. I gdzie się szuka tej nadziei, kiedy wydaje się, że nie ma nadziei?
1: Ja przede wszystkim szukałam w fundacjach, które są dedykowane dla mojej choroby. Mhm. Dostałam niesamowite wsparcie w fundacji Rock and Roll i tam u psychoonkologa. I nastawiałam się na to, że szukam każdej dostępnej opcji leczenia.
0: I cały czas był przy tobie mąż?
1: Tak, no. Cały czas był przy mnie mąż i cały czas były przy mnie były dzieci i mamy.
0: W roku 2023 byłaś na koncercie Iron Maiden i musiałaś z tego koncertu wyjść wcześniej, bo byłaś osłabiona leczeniem. Mimo wszystko, jak napisałaś, byłaś przeszczęśliwa, bo choć przez chwilę mogłaś posłuchać swoich idoli na żywo.
1: Tak.
0: Gośka, ty mimo chemii nie odpuściłaś wtedy żadnego zaplanowanego koncertu.
1: Tak, ja nawet do tego stopnia, że obiecałam pani doktor, że wejdę na arenę w Krakowie, wejdę w maseczce. Nie dałam rady wytrzymać, więc to, ale ustawiałam terminy wlewów chemii pod ten koncert.
0: Co ty mówisz?
1: Tak, no niestety nie udało się być do końca. I to, co było niesamowite, sorry, że ci przerwałam, Dawid, ale to było to, że ludzie, którzy widzieli mnie w turbanie, albo jak zdjęłam turban, bo było gorąco, to otaczali mnie opieką. Jak poprosiłam kogoś, żeby nie palił elektrycznego papierosa, bo mi przeszkadzają zapachy, momentalnie ta osoba przestawała to robić. Jak wychodziłam w połowie koncertu, to cała obsługa się pytała, ale co się stało? Może gdzieś usiąść, może gdzieś choć trochę odpocząć, ale ja wiedziałam, że ja nie dam rady, więc byłam Pół koncertu byłam.
0: Gośka, właśnie, byłam. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, bo ja nie zadzwoniłem do ciebie. Wiem, to dziwnie zabrzmi. To ja nie zadzwoniłem do ciebie, bo byłaś chora. Bo wiele osób zmaga się z poważnymi sytuacjami. W naszych rodzinach przeżywamy często bardzo trudne sytuacje. Gośka, ja zadzwoniłem do ciebie przede wszystkim dlatego, że się nie poddałaś. Pokazałaś mi siłę, która jest dla mnie niesamowita. Bardzo gorąco ci gratuluję. I jest jedna sprawa, bo ty swojego ostatniego koncertu Ironów nie obejrzałaś w całości. Ja wiem, że trudne okoliczności, ale chyba wypadałoby jakoś tę sprawę pozytywnie rozwiązać.
1: Dokładnie.
0: Gosiu, chciałbym ci zakomunikować, że lecisz z nami do Aten, żeby w całości obejrzeć koncert Iron Maiden.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Gośka, bo my chcemy z tobą Carpe Diem, naprawdę.
2: SK Rock on Tour.
0: Gosia!
1: Tak?
0: Czujesz to napięcie?
1: Tak.
0: Gośka, czy czujesz ten puls? Jezu, jaka to będzie jazda! 23 maja na Stadionie Olimpijskim Iron Maiden.

0: ty nigdy nie poddasz się. I ten tekst też moglibyśmy zadedykować Gosi, która przed kilkoma minutami zgarnęła podwójne zaproszenie na wyjazd do Aten, na epicki City Break z Iron Maiden i mamy telefon w tej sprawie. Halo, halo.
1: Witam bardzo serdecznie, Dawidek. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Całkiem inaczej sobie wyobrażałem ten telefon właśnie ten do ciebie dzisiaj, bo z góry wiedziałem, że nie trafię tych wyjazdów piątkowych dzisiejszych do Aten, a

0: Ale.
1: Ale.
0: Gosiu, z całego serca gratuluję wygranej. Po prostu ty musiałaś sobie wybrać, tobie się kobieto to należy. Żelazna kobieta jedzie na koncert, na pełen koncert Żelaznej Dziewicy. To musi zagrać, będzie pięknie. Ogromne gratulacje dla tego gościa. Należy ci się to bardziej niż inny.
1: Brawo dla Gośki i brawo dla tego pana. Dobra, trzeba trochę ochłonąć. Do świętowania wracamy po 17, a wcześniej raport.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Wojtek Sokół.
4: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
3: A co się wydarzyło?
4: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Jednym z beneficjentów MESCO umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Śmiertelnie postrzelił żonę w raporcie Raszyn i najnowsze ustalenia prokuratury. Salmonella u czworga dzieci. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich.
8: SK Rock. Raport.
7: 17.03, Anna Kruszyńska zapraszam. Polska jako pierwszy unijny kraj z umową pożyczkową w ramach programu SAFE. Jednym z beneficjentów będzie świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
9: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
7: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESCO. To ogromna szansa na rozwój regionu, tak prezydent Tarnowa ocenia podpisanie umowy SAFE między polskim rządem a Komisją Europejską. Są to niemal 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na zbrojenia.
10: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy. To nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta. Liczę na to,

0: że kolejne zamówienia będą do Tarnowa spływać.
1: Mówi prezydent Jakub Kwaśny. Przypomnijmy, w ramach programu SAFE tarnowskie zakłady mechaniczne mają otrzymać od 1,5 do 2 miliardów złotych na realizację zamówień sprzętowych.
2: To jest raport.
1: Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Już wiadomo, że był wcześniej karany.
3: Na mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
1: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba i dodaje, że trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
3: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
1: Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już o 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Wciąż czeka też na wyniki pracowników przedszkola. Nowe przypadki pojawiły się w tym samym czasie co 2 pierwsze, czyli na początku tygodnia, jednak dopiero teraz wypłynęły, mówi Beata Dunel z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
4: Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelli, tylko stwierdził biegunkę.
1: Dzieci są w dobrym stanie, przebywają w domach. Pod lupę wzięto też ich rodziny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lustra, eksperymenty i obserwacje nieba. Tak noc muzeów zapowiada Centrum Nauki Kopernik. 16 maja odwiedzający będą mogli zobaczyć specjalnie pokazy naukowe, zajrzeć do laboratoriów i odwiedzić planetarium.
5: Będzie można oglądać gwiazdozbiory, które widać teraz na niebie, a potem także wyruszyć w imersyjny lot przez pierścienie Saturna, po krawędź Wszechświata.
1: Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. W całej Warszawie zaplanowano ponad 380 wydarzeń.
6: Pogoda.
1: Przed nami pochmurna noc, na wschodzie słabe opady deszczu, na północy i zachodzie temperatura spadnie do 2 stopni, w pozostałych regionach maksymalnie 10. A jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem, tam maksymalnie 13.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa. Skoro piątek, to należą wam się oklaski. Za cały tydzień. I kto mi krzyknie do Messengera: Zygmuncie, mamy weekend, ten dostanie. Brawa, pojawią się one na finał kolumny. I może pani zademonstruje, jak to zrobić?
9: Zygmuncie, mam weekend!
8: Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Dire Straits w Radiu Esko Rock. Przepiękna kompozycja o bezsensowności wszelkich konfliktów. No ale teraz o konflikcie. Historia ku przestrodze, tak przed weekendem. Piłkarz Realu Madryt trafił do szpitala, bo pobił się z kolegą z zespołu, po czym tłumaczył, że on się nie bił, tylko uderzył się głową w stół.
1: Mhm. Się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał.
0: No!
1: Z trzy razy, nie?
0: A jak?
1: I on wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
0: No! No, a teraz Dave Grohl na naszej antenie.
1: No.
0: Pamiętam, Dave występował kiedyś na scenie właściwie bez nogi, to myślę, że i bez głowy da się zagrać.
1: No. Wiem, że nie.

0: Dawidzie kochany, wysłałem jeszcze jedno zgłoszenie na Ateny i mam nadzieję, że pochylisz się nad nim i zastanowisz, czy gra jest warta świeczki. Moim zdaniem tak, ale to w twoich rękach jest jakby decyzja i mam nadzieję, że przynajmniej pochylisz nad się tematem i zastanowisz, czy warto.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
6: Cześć, Igor.
7: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
6: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
7: A dlaczego?
6: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
7: Ale to w niczym nie przeszkadza.
6: Jak to?
7: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
6: Już mi się też taka marzy.
7: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: ten wiatr nie pomagał i ten milowy las płonął. Na szczęście na roztoczu zaczęło padać i ten deszcz sprawia, że no, że łatwiej opanować ten piekielny żywioł. No. No, te płonące lasy na Lubelszczyźnie to było nie do opisania. Zresztą nie do opisania jest też panująca susza hydrologiczna, dlatego jeśli w ten weekend będzie padać, to nie będziemy się smucić. Zresztą jest piąteczek, niech będzie polane. A więcej na ten temat i nie tylko już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Często przed komunią dyskutujemy, ile dać, bo ja w zeszłym roku miałem komunię i wcale rok wcześniej trzeba, wiesz, zaklepać. Suknię szyję się ze 2 miesiące co najmniej. Musi być wyłożona tymi takimi Swarovskiego świecącymi
3: kosztami. No, ty mówisz, tak. Jasne.
2: Ile zostało w kopercie? Po odliczeniu wszystkich kosztów, no z 10 koła. Kiedyś było Amber Gold, teraz Alba Gold.
3: Ja jestem wielokrotną matką chrzestną. Chciałam z tego miejsca od razu przeprosić wszystkie moje chrzestne dzieci rozsiane po całej Polsce, że nie dostały ode mnie ani grosza.
2: Noż ty. Naprawdę? A co, wręczyłaś medaliony, czy co?
3: Tak, oczywiście, tak, że tak.
2: Medaliony teraz to w dobrej knajpie, proszę pani. No, nie wiem, z czego tam.
3: Zdajcie spokój.
2: Z indyka. Asia przyszła i dała krzyż na drogę.
3: Ale medalion z indyka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK-Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Unijne miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Polski rząd podpisał umowę SAFE, dzięki której Polska otrzyma z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Wsparcie ma trafić do kilku tysięcy firm w całym kraju, w tym także na Pomorze, między innymi do PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Obecnie spółka zatrudnia ponad 900 osób.
4: To jest

0: Raport. Zniszczonych zostało setki hektarów bardzo cennych przyrodniczo terenów. Spalona przestrzeń Puszczy Solskiej obejmowała siedliska rzadkich gatunków zwierząt, roślin oraz torfowiska. Odbudowa ekosystemu potrwa, przyznaje inżynier leśnik i lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
1: My tutaj już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
0: Dodajmy, że Puszcza Solska zajmuje obszar blisko 80 tysięcy hektarów na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
2: SK Rock Sport.
0: Lech Poznań w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Dziś o 20.30 podejmie Arkę Gdynia. Jednak nawet w przypadku wygranej kolejorz będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. Te mecze jutro. A jeszcze dziś, za niecałe pół godziny na otwarcie 32. kolejki Ekstraklasy, Raków podejmie 12. Koronę Kielce. El Clasico może wyłonić mistrza, a PSG blisko tytułu. Przed nami piłkarski weekend w Europie. Jeśli w niedzielę Barcelona nie przegra z Realem Madryt w 35. kolejce, będzie już pewna tytułu mistrza Hiszpanii. Pierwszy gwizdek o 21:00. O tej samej porze mecz rozpocznie Paris Saint-Germain, który również ma szansę zapewnić sobie obronę mistrzostwa kraju. Drużyna Luisa Enrique, która wyeliminowała Bayern Monachium w półfinale Ligi Mistrzów, podejmie Brest. Mistrz na pewno nie zostanie jeszcze wyłoniony w Anglii, gdzie karty rozdaje drugi z finalistów Ligi Mistrzów Arsenal Londyn. W niedzielę kanonierzy zmierzą się na stadionie lokalnego rywala z walczącym o utrzymanie West Ham United. A dzień wcześniej The Citizens zagrają u siebie z Brentfordem.
3: To jest kolumna Zygmunta.

0: Guns N' Roses w Radiu SK Rock za niecały miesiąc na żywo w Polsce. No a w tym miesiącu inne wielkie firmy w naszym kraju. Garbage w Warszawie, Metallica w Chorzowie, a na Iron Maiden. A na Iron Maiden to my lecimy do Aden i państwo też by chcieli i Ola chciałaby tam być.
1: Filozoficznie jest takie pytanie, być albo nie być. Oczywiście no, ja bym chciała być w Atenach, bo już nie byłam w kilku miejscach, nie wzięliście mnie, więc to moje być czeka na ten telefon.
0: Oleńko. Trzymamy kciuki. Kolejnych laureatów wyłonimy w przyszłym tygodniu w środowym 6 na 9 i w piątkowej kolumnie Zygmunta, a wasze zgłoszenia do tego czasu przyjmujemy na stronie ateny.sk.rok.pl.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
12: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka. The Beatles. Nirvana.

0: nadchodzi i można se krzyknąć.
1: Tak jest! Tak jest! I państwo też mogą sobie krzyknąć halo halo.
2: W Zygmuncie mamy...
1: No?
3: Weekend!
1: Na pewno?
2: Zygmuncie!
1: Tak?
2: Zygmuncie! Mamy weekend!
1: I brawa dla państwa! Brawo!
4: I bądź tu normalny, całe życie z wariatami.
1: I te dźwięki z oklaskami też dla państwa.

0: Skankerensi? Nieprzypadkowo pod gwiazda tegorocznego festiwalu w Ostrawie? A może ktoś z Państwa chciałby tam zagrać? Jest to Azja i przed nami ostatni weekend zgłoszeń do naszej akcji SK Rockstar. I bądźcie happy. Niech to będzie dobry weekend. Co za dzisiaj dziękuję. To była kolumna Zygmunta. Brawo, brawo dla Państwa. Dziękuję za wytrwałość, dziękuję za obecność. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam po weekendzie. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Reklama.

0: Formalności dopełnione. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE. Koniec z cytologią. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Młode kobiety najbardziej agresywne w gdyńskiej komunikacji miejskiej.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pieniądze na stole, teraz czas na fakty i konkrety. Niemal 44 miliardy euro na obronność. Dziś podpisano umowę pożyczkową w programie SAFE między rządem a unijnymi komisarzami. Na te pieniądze i kontrakty liczą polskie firmy. Umożliwi to na przykład finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia.
2: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa, inne armaty i działka.
0: Zaznacza prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Przypomnijmy, w połowie marca prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej wielomiliardowej pożyczki.
1: To jest raport.
0: Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Szczegóły zna Miłosz Stępień.
3: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
4: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
3: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
5: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
3: Prokurator dodaje, że bez odpowiedzi

0: Tutaj przesądzono o mojej winie.
1: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
2: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
1: Prokurator dodaje, że bez odpowiedzi

0: Pracy naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana dotychczas cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
2: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko dwukrotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
1: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nieagresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety, jak się okazuje, to one są najbardziej agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów, zdradza nam Hubert Kołodziejski, dyrektor zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni.
4: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
0: Z badań przeprowadzonych przed ZKM Gdynia wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów.
5: No i wszystko przez ten jod.
6: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc, na wschodzie słabe opady deszczu, na północy i zachodzie temperatura spadnie do 2 stopni, w pozostałych regionach maksymalnie 10, a jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem, tam maksymalnie 13 stopni.
6: Rada.
5: A w tej godzinie naszego spotkania nikogo gryźć nie będziemy, natomiast sprawdzimy, co oznacza powrót Kiss do studia. O, będą tylko całusy. Jaki cover też szykują Stonsi na nowej płycie. No i pojawią się premierowe dźwięki od zaskakującego duetu. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos Johnowi. Shut up!

Oj, była taka wyjątkowa noc, a właściwie późne popołudnie, które do innych było niepodobne. Wyobraźcie sobie wtorkowe spotkanie z 50 szczęśliwcami, którzy wygrali możliwość spotkania się w studio Abbey Road z samym Paulem McCartneyem. Chodzi o legendarne studio tu, gdzie Paul McCartney ogłosił pierwszy w historii duet z Ringo Starrem, który zaprezentował go zebranym tam słuchaczom, a ponadto McCartney podzielił się z nimi historiami stojącymi za powstawaniem tej premierowej kompozycji. Przed nami utwór Home to Us, który jest drugim singlem, który zapowiada płytę The Boys of Dungeon Lane, czyli nowy krążek pana Paula McCartneya. Czekamy na tę płytę oczywiście, ale dzisiaj premierowo w Radarze w piątek sięgamy po raz pierwszy właśnie po te wyjątkowe dźwięki.

0: To najważniejsza nowość tego tygodnia. To Nowi Stonesi, to In The Stars z ich płyty Foreign Tongue. A swoją drogą widzieliście Mika Jaggera i Roniego Wooda w programie Jimmy'ego Fallona? W pewnym momencie, i to jest chyba najbardziej zaskakujące, Fallon zwrócił uwagę na tracklistę, która znajduje się na tej płycie winylowej i wskazał na kompozycję You Know I'm No Good, która myślę, że fanom Amy Winehouse jest dosyć mocno znana. Wtedy zapytano o to, Ronnie Wood powiedział wprost: nie mamy tutaj do czynienia ze zbiegiem okoliczności, ale z coverem jednej z najbardziej rozpoznawalnych utworów brytyjskiej artystki, która zresztą współpracowała z formacją The Rolling Stones. No, może to jest za dużo powiedziane. No, był taki, drodzy Państwo, koncert w 2007 roku, dokładnie go pamiętamy, na festiwalu Isle of Wight, gdzie w pewnym momencie na dużej scenie w Newport pojawiła się Amy Winehouse, pojawił się zespół The Rolling Stones i wspólnie wykonali klasyk soulowy z repertuaru The Temptation. Chodzi o kompozycję Ain't Too Broad to Beg. To były piękne czasy, 60 tysięcy fanów wtedy zgromadzonych, no, robiło spektakularne wrażenie. Dlatego oni wracają, a my czekamy oczywiście na premierę także tego coveru.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00.
2: ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach.

0: promocjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

skoro mieliśmy takie dźwięki zza oceanu i to prosto spod mostu, to oddajmy głos pewnym Niemcom. Niemcom, którzy ponad 12 lat temu zaczęli funkcjonować na tamtejszym rynku indie rockowym. Teraz wracają i to wracają ze wspomnieniami niekończących się wakacji, relacji, którym od początku nie było dane przetrwać. To Want It Back. One.

0: I pomyśleć, że Chester Bennington z formacji Linkin Park jeszcze przed śmiercią tak naprawdę spełnił swoje marzenie z dzieciństwa i pojawił się jako wokalista formacji Stone Temple Pilots. Polecam bardzo serdecznie taką wyjątkową epkę, która pojawiła się lata temu. Myślę, że to też pokazywało niesamowity muzyczny, wokalny kunszt pana Benningtona.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Wojtek Sokół.
3: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem, wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
4: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
3: Właśnie do tego zmierzam.
4: Ja mieszkałem nad piekarnią. No jak mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód, no na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da bić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej, bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, trzeba było koniecznie tam się wkraść, wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
10: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 90.

0: 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 90.

on the water. Ale zanim to wszystko, czas na armię Jacka Białego. Michał Prokopowicz bez armii. Kłaniam się i zapraszam. Do dziewiątej.

To skoro już jesteśmy przy tych kosmicznych klimatach, bo panowie z Joy Division także czerpali z kosmosu, chociażby przedstawiając w tle wizualizację sygnałów radiowych z pulsara CP1919. Jeśli pamiętacie oczywiście tę słynną okładkę ze słynnymi falami. To my, drodzy Państwo, pozostajmy przy tym klimacie kosmicznym, bo przyznam szczerze, że nie jestem wielkim fanem obrazków, jeśli chodzi o tak zwane teledyski. Jakoś Viva 2 u mnie nigdy do końca nie działała w latach 90. nad morzem, więc prawda jest taka, że jakoś zawsze muzyka mi w duszy mocniej grała. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje w świecie teledysków, naprawdę przychodzi ludzkie wrażenie. Matt Bellamy postanowił jakiś czas temu zaprezentować zapowiedź ich nowej płyty. Płyty The Wow Signal, bo tak nazywać się będzie nowy krążek formacji Muse. Poznaliśmy pierwszy singiel Cryogen i to jest bardzo ciekawa kompozycja, gdzie malowany jest tak naprawdę sam Matt Bellamy, który jest żywym obrazem człowieka, który jest głęboko zniewolony przez drugą osobę. Do tego stopnia, że on wyobraża sobie, uwaga, swojego oprawcę jako zamarznięty księżyc Jowisza, a siebie jako zagubioną drobinkę na jego powierzchni. No i wyobraźcie sobie, jak musi wyglądać teledysk. No właśnie wygląda tak, że wszystko jest nagrane z zamarzniętego księżyca Jowisza, więc możecie sobie wyobrazić, jak to dzisiaj w 2026 roku z tymi wszystkimi efektami specjalnymi i sztuczną inteligencją może wyglądać. To teraz jak pomnożycie to razy 10, to polecam obejrzeć. To Cryogen, to nowy Muse z zaskakująco świetnym teledyskiem.

Słuchamy tej kompozycji już kolejną dekadę i okazuje się, że nikt z nas do końca nie rozumie, o co w niej chodzi. Tak, drodzy Państwo, pan Ian Gillan, czyli bardzo ważna persona w formacji Deep Purple, powiedział wprost: wszyscy myślą inaczej. Wokalista powiedział, że wystarczy posłuchać, jak Ian Paice gra w Smoke on the Water. Jak mówi, ludzie myślą, że to nawalanka, że to heavy metalowa piosenka. Tak nie jest. Wystarczy posłuchać bębnów. Kiedyś, jak wspomina Ian Gillan, w San Francisco zagrałem z Larsem Ulrichem i ten walił jak szalony. Pracowałem z wieloma perkusistami, którzy tak robili. Żaden z nich nie rozumiał, że trzeba być tutaj delikatny. To może jak już jesteśmy przy tej delikatności, to oddajmy głos Arturowi Rojkowi, który dzisiaj powraca po latach z pewną delikatną kompozycją. Pamiętacie, jak na początku tego tygodnia wspominałem o pewnej kampanii, która no, dało się ją zauważyć, gdzie pojawiały się różne plakaty wyzywające Artura Rojka, że jest gruby, że jest mały, że jest taki czy śmaki. I wtedy na początku tego tygodnia wspominałem, że najprawdopodobniej to będzie jakaś zapowiedź nowej płyty, nowego singla. No i dzisiaj już właściwie wiemy wszystko. Wiemy, że to jest zapowiedź jego jesiennej płyty. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I to nie jest

0: Także ja nie wiem, jak nazywa się ta płyta. To jest niepoprawne zdanie wypowiedziane przez kilkuletniego syna Artura Rojka, które stało się dla niego bardzo ważne do tego stopnia, że sobie nawet je wytatuował. A przed nami dzisiaj wyjątkowo pierwszy singiel, który dzisiaj zapowiedział Artur Rojek. To Gruby Mały i Nowy Artur.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

Bożena, pani Bożena w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rok napisała 3 litery. Wow. No i wcale się nie dziwię, drodzy państwo. Zresztą Artur przy okazji tej kompozycji kilka godzin temu napisał, że każdy z nas był i jest jakiś. Napisał, słowa mają ogromną moc, zarówno te dobre, jak i złe mogą zostać z nami na długo. Dlatego tak sobie myślę, że warto, zanim człowiek coś powie, zastanowić się. To mówię ci, że...

0: Parku Narodowym na Islandii, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I obok was jeszcze 20 tysięcy fanów i to wszystko dzieje się na żywo na Islandii. Takie rzeczy, drodzy państwo, jeśli chodzi o formację Kaleo, już 20 czerwca.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Autopromocja.
6: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
7: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
7: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
7: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.

To opowieść o syndromie oszusta, ale nie jako słabości, ale jako sygnale, że jesteś na granicy czegoś prawdziwego. To uczucie tuż przed wyjściem na scenę, gdy gasną światła i wszystko sprowadza się do teraz albo nigdy, wspomina Sergio Pizorna, opowiadając właśnie o kompozycji Great Pretender, kompozycji, która będzie także miała swoją premierę na płycie Act Free. To już 17 lipca, czekamy oczywiście na to ważne wydarzenie. Myślę, że przy okazji ważnych wydarzeń, nie sposób nie wspomnieć o

tym, co dziać się będzie już za dosłownie kilka chwil, bowiem 30 maja. Węgry, drodzy Państwo, no i bardzo ważne wydarzenie piłkarskie, czyli finał Ligi Mistrzów UEFA. Ci, którzy uwielbiają piłkę nożną, wiedzą dokładnie, co tam się dziać będzie, natomiast ci, którzy kochają muzykę, wiedzą także, że to wszystko, co tam będzie się działo wcześniej, będzie to grać, zapowiadać i prezentować swoją muzykę zespół The Killers, który zresztą zespół powiedział, że jest niesamowicie dumny z takiej propozycji, więc nawet się nie wahali, by przyjąć taki wielki zaszczyt. To Somebody Told Me i The Killers.

0: To Neil Young, który wycofał się niestety z powodów zdrowotnych z tego pięknego, zaplanowanego tournée na 2026 rok. No liczyliśmy na to, że jednak zobaczymy go w Europie, natomiast na pewno usłyszymy jego nową muzykę, która powstaje wraz z formacją Chrome Hearts. To z jednej strony, bo wiemy, że na tej najnowszej jego płycie pojawią się takie dźwięki, ale wiemy także, że on posprawdzał swoje wyjątkowo opasłe archiwa muzyczne i wyciągnął kompozycję z 1963 roku i powiedział, że chciałby, żeby te niespodziewane melodie znów odżyły i dlatego na pewno pojawią się na najnowszej płycie Neila Younga. Czekamy. Na więcej informacji musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z aplikacji Drogowskaz korzystają już 22 diecezje w Polsce.
3: Coraz więcej kościołów wprowadza też ofiaromaty.
4: Można byłoby po prostu blikiem.
5: A aplikacja Drogowskazy to Michałowi by się przydała. No.
6: A ofiaromaty to takie maty dla ofiar, żeby tam sobie spały.
7: Wyczuwam taparaty.
8: Ja nie wiedziałem, kto był adresatem piosenki, więc choć pomaluj mi świat, a teraz już wiem, że to była piosenka dla orangutanic.
9: Jeszcze była taka piosenka, ora.
10: Tak. Czy ja dobrze słyszałem, że któryś z panów chrząknął przed chwilą na antenie? Kto was wychował?
9: No. Orangutanica.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
13: O, muszę mieć ten stolik.
14: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. SKROK Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe dźwięki od zespołu Papa Roach, a Brent Smith Shinedown opowie o nowej płycie tworzonej przez

ludzi z duszą. Ale zanim to wszystko, podkręćmy jeszcze naszą satysfakcję w kontekście piątkowego radaru, proszę bardzo. Oto Stąsi. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To cały czas nasz piątkowy radar.

muzyczna obfitość, drodzy Państwo, czeka nas jeszcze w maju. Mam wrażenie, że tyle niesamowitych płyt jest zapowiadanych właśnie na końcówkę tego miesiąca. Zresztą nawet debiut pani Violet Grohl, Be Sweet To Me, to wszystko już 29 maja. Czekamy na te dźwięki córki Dave'a Grohla.

teraz będzie kilka słów o ludziach. Bo jak się, drodzy Państwo, ludzi zamknie z instrumentami, no to może z tego wyjść niezły huragan. Swoją drogą Brent Smith z formacji Shinedown powiedział, że właśnie między żywymi ludźmi istnieje jakaś energia. Mówi, jest coś niesamowitego w tym, gdy umieszczasz ludzi w jednym pomieszczeniu, dajesz im instrumenty i wtłaczasz powietrze, to dzieje się coś elektryzującego. Ja mam nadzieję, że panowie z formacji Shinedown przy okazji tworzenia swojej najnowszej płyty 8 mieli wtłaczane dużo powietrza, tak żeby mogli spokojnie się rozwijać, no i przede wszystkim tworzyć te nowe dźwięki. Wspominałem, że ten maj wydawniczo będzie naprawdę bardzo urodziwy i tutaj też się nie pomyliłem, w końcu także 29 maja poza nową płytą pani Violet Grohl pojawi się właśnie wspomniany 8 studyjny album formacji Shinedown, płyta 8. A dlaczego o tych ludziach? No bo sam Brent Smith dzisiaj

W wywiadzie powiedział, że no przy tworzeniu albumu nie użyto żadnej sztucznej inteligencji i podkreśla, że chcą, aby muzykę tworzyli ludzie z duszą i świadomością. I widzę, drodzy Państwo, ostatnio w muzyce taki coraz większy trend, który pokazuje, że my jesteśmy przeciwko sztucznej inteligencji i wykorzystaniu tego w muzyce, ale są też tacy, którzy chętnie korzystają z tego wszystkiego, jak chociażby ostatnio Beatlesi, by dokończyć kompozycję z Johnem Lennonem. No to skoro tak mówimy o tym Shinedown, no to poświęćmy im chwilę, sięgając po dźwięki sprzed 11 lat.

0: trwa, drodzy Państwo, na naszych oczach zmiana tej muzycznej warty pokoleniowej. Z jednej strony mamy córkę Dave'a Grohla, ale mamy także syna pana Bono, który swoją drogą gościł także już koncertowo, także w naszym kraju. To właśnie on. Jego zespół to Inhaler i Night Call w cudownym coverze, powoli kończąc nasz dzisiejszy piątkowy radar.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

to Shine Again i nowy Weezer, Westy Rock. A przed nami dziwna historia, która dzieje się na naszych oczach w zespole Skid Row, ponieważ niebawem miną 2 lata od ostatniego koncertu tego zespołu. Zespół, który wciąż szuka nowego wokalisty, właściwie jest w pewnym zamrożeniu. Pan Bolan powiedział o przyszłości tego zespołu takimi słowami: nie mamy planów przejścia na emeryturę. No ale z drugiej strony też chyba nie mają planów co do koncertowania, biorąc pod uwagę, że ten wspomniany basista zapowiedział swoją solową płytę, więc no chyba ma się gdzie realizować, tylko fani Skid Row chcieliby, żeby takie dźwięki z powrotem wróciły.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: A więcej takich amerykańskich artystów usłyszycie także po 21 u Łukasza. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także jutro po 14. I z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Jest rok 2010, Jacksonville w stanie Floryda. Małżeństwo Derek Trucks i Susan Tedeschi powołuje do życia Derek Trucks and Susan Tedeschi Band, później przemianowane na Tedeschi Trucks Band. Ich debiutancki album z 2011 roku, Revelator, zdobywa w 2012 roku nagrodę Grammy za najlepszy album bluesowy. Skład zespołu oprócz Dereka i Susan to jeszcze 10 muzyków, co w sumie na scenie daje 12 osób. Przewijamy szybko do 20 marca tego roku, 2026, kiedy pojawia się szósty studyjny album tego ansamblu, Future Soul. I właśnie z tego albumu, numer Devil Be Gone, otworzył kolejny odcinek Drogi 66. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. No to jeszcze jeden numer z tego krążka. Who Am I? Tedeschi Trucks Band.

Down in the Flood to numer Boba Dylana z 1967 roku. Tutaj w wersji live The Derek Trucks Band. Derek Trucks to bardzo ciekawa postać. Urodził się w 1979 roku w Jacksonville na Florydzie. Gitarzysta, wokalista, kompozytor i bratanek Butcha Truxa, perkusisty The Allman Brothers Band. Uczył się grać na gitarze akustycznej od 9 roku życia, a zawodowo zaczął grać mając 11 lat w składzie The Allman Brothers Band, a oficjalnie członkiem Allmanów został w roku 99. W połowie lat 90. założył The Derek Trux Band, a w 2001 ożenił się z Susan Tedeschi, z którą w 2010 założył Tedeschi Trux Band. Sklasyfikowany na 16 miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu The Rolling Stone z 2011 roku. Dziś sięgnąłem dla Państwa po krążek Road Songs z 2010 roku. To jest drugi w dorobku The Derek Trux Band album live i ostatnie wydawnictwo przed tym, kiedy Derek Trux postanowił ze swoją żoną Susan założyć Tedeschi Trux Band. No to jeszcze jedna perełka z tego albumu, z albumu Road Songs z 2010 roku. Numer nosi tytuł Afro Blue. Powstał w 1959 roku, a skomponował go Mongo Santamaria, kubański perkusjonista i kompozytor, który większość swojego czasu spędził w Stanach Zjednoczonych. Zanim na swój warsztat ten kawałek wziął Derek Trucks, wcześniej, w 1963 roku, zabrał się za niego również John Coltrane. No a Derek Trucks chwycił za ten kawałek w roku 2003 na swojej płycie Soul Serenade, no a przed nami wersja live, wersja rozszerzona, trwająca blisko 15 minut z Road Songs z 2010 roku. Panie i panowie, przed państwem Afro Blue.

0: Była jakiś czas temu sprawa z polskim posłem, prawda, który tam jechał do strefy gazy. Nie podobało mi się to, ale jednocześnie byłem absolutnie przekonany, że polskie państwo powinno mu pomóc.
1: No, ja przede wszystkim jestem wdzięczny za wszystkie te działania, które były wykonane po to, żebym wrócił. Oczywiście można dyskutować, czy trzeba było to załatwić wcześniej, czy później, o rodzaju tej pomocy, skali. Ale to jest, ja powiem, to jest niezwykłe, że polski rząd chce pomagać, bo na przykład w ostatnich dniach, tygodniach w więzieniu pojawił się drugi biały Francuz. Kiedy on opowiadał mi o tym, jak skontaktował się ze swoją ambasadą, to dostał od razu odpowiedź negatywną. To Francja nie pomaga swoim obywatelom. I dokładnie dostał taką odpowiedź, że jeśli wpakował się sam w problemy, to musi sam sobie pomóc. Więc ja jestem niezmiernie wdzięczny, czy uważam, że powinno się pomagać. Uważam, że tak, no jesteśmy rodziną, jesteśmy Polakami i powinniśmy sobie pomagać, no tak jak w rodzinie, prawda? Gdziekolwiek jesteśmy, nawet gdy popełniamy jakieś błędy. No tak, ale rozumiem, że może być, po przeczytaniu tej książki może być gorąca dyskusja na ten temat. Spodziewam się tego zresztą. I też jak gdyby akceptuję, że ktoś może mieć na ten temat inne zdanie.
2: Panowie, co dla turystów z krajów rozwiniętych, bogatych, stosunkowo bezpiecznych jest, może być szczególnie uderzające w krajach afrykańskich, zwłaszcza tych, które mają największe problemy? Na 24 stronie waszej książki czytam: biały jest co prawda regularnie zatrzymywany przez ludzi proszących go o pieniądze albo oferujących najróżniejsze rzeczy do kupienia, ale nie ciągnie się za nim ludzka chmara. Czy na przykład to jest takie uderzające? Co jest takie szczególnie uderzające, jak tam się wyląduje?
1: Dla mnie osobiście to, że korupcja tam jest na każdym kroku.
2: Okay.
1: Po prostu, jeśli ktoś nie ma pojęcia, jak się zachować w takiej sytuacji praktycznie, to nie powinien tam się wybierać. Muszę przyznać, że to jest na każdym kroku. Oczywiście to nie jest tak, że ja płacę każdemu, kto chciał jakiekolwiek pieniądze ode mnie, ale czasami jest tak, że żeby zaoszczędzić sobie cały dzień w podróży, cały dzień przetrzymywania, przesłuchiwań i tak dalej, to warto dać komuś, nie wiem, równowartość butelki Coca-Coli po to tylko, żeby można było jechać dalej.
0: Tak, chciałbym dodać, bo to absolutnie wybrzmiewa w tej książce, jak korupcja jest istotna, ale też przez to, jak niezbędne do przetrwania w takim kraju jak Kongo są pieniądze. I w tym więzieniu Makala, w którym, najstraszniejszym, w którym Mariusz spędził czas, było wielu więźniów, którzy byli osadzeni bez wyroku. Dlaczego byli bez wyroku? Ponieważ nie mieli pieniędzy na adwokata, który byłby w stanie doprowadzić do procesu sądowego. I był na przykład przypadek współwięźnia Mariusza, który siedział już 8 lat w więzieniu tylko za to, że tylko, biorąc pod uwagę, że 8 lat, za to, że kogoś uderzył w twarz. Gdyby miał pieniądze, byłby w stanie zapłacić adwokatowi, który by doprowadził do procesu i pewnie by w końcu wyszedł. Pieniądze są absolutną podstawą do przeżycia w takim miejscu.
2: No właśnie, czy nie jest tak, panowie, że w krajach takich jak Kongo, z całym dla niego szacunkiem, w którym Mariusz przeżyłeś chyba swój największy życiowy dramat jako podróżnik, władze mogą robić co tylko chcą, dosłownie, prawda? Są panem życia i śmierci, dosłownie. I z czego to wynika? I czy takie bezwzględne, nonszalanckie, lekceważące podejście choćby do praw człowieka stosują tylko wobec obcokrajowców, czy także wobec swoich obywateli? Pewnie wielu słuchaczy drogowskazów chciałoby znać odpowiedź na to pytanie.
1: Myślę, że do wszystkich, do swoich obywateli również. Ja od razu otrzymałem informację w pierwszym więzieniu, że nie mam żadnych praw. Właściwie jeszcze nawet nie byłem w więzieniu, tylko tam mnie doprowadzono później. Ja chciałem się skontaktować z jakimś prawnikiem, z ambasadą, z kimkolwiek, ale absolutnie nie pozwolono. Także od początku ustawiono mnie, że jestem tam nikim. I to też trudno jest do zaakceptowania, kiedy całe życie czuje się wolność, możliwość przemieszczania się, a nagle zostaje się po prostu zdławionym. I tak jest też w urzędach. Ja muszę powiedzieć, że na przykład prosiłem, zapłaciłem zresztą za to, nie wiem, około 200 dolarów chyba za uzasadnienie mojego wyroku. I to było 1,5 roku temu. Mają chyba na to czas 30 dni. Nie dostałem tego. I mimo tego, że tam w tej sprawie ktoś miejscowy chodzi do dzisiaj, to do dzisiaj nie ma tego papieru, pieniądze przepadły. Ja tutaj podam tylko ten jeden przykład, ale to jest tak na każdym kroku, że mogą robić co chcieć, przyjmować pieniądze nawet urzędowo i nie wypełniać swoich obowiązków.
2: I ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Wasza wspólna książka, panowie, Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, dotyka również takiego uniwersalnego problemu, gdy wielka pasja może przerodzić się w niszczącą obsesję, która niestety niszczy najbliższych i oczywiście

0: oczywiście także człowieka opanowanego przez tę obsesję. Kiedy pasja staje się naprawdę groźna, niezdrowa i jak też do tego nie dopuścić, panowie? No słucham.
1: Bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście chciałem, żeby to wybrzmiało w książce. Kiedy pasja staje się swego rodzaju uzależnieniem i czy pasja może dawać szczęście? W tej książce mam nadzieję, chciałem, żeby to wybrzmiało, że pasja
2: może nie odpowiada do końca.
1: To jest jeden z pierwszych rozdziałów. Pasja przesunięta do bardzo dalekiej granicy niekoniecznie daje nam poczucie spełnienia i szczęścia, tylko staje się obowiązkiem do wypełnienia. I myślę, że w takim momencie to się zaczyna robić dosyć niebezpiecznie, w którym momencie tą pasję spełniamy nie po to, żeby być szczęśliwym, tylko po to, że mamy w sobie przymus, że musimy to spełnić.
0: Mm-hmm. Mariusz?
2: Tak, tutaj zgadzam się. Może powiedzmy sobie tak, że każda pasja, każde hobby jest dobre do czasu, kiedy wszyscy ludzie, którzy są nasi najbliżsi wokół, nie tracą jakoś na tym. Dopóki wypełniamy swoje obowiązki, dopóki mamy dobre relacje, to oczywiście możemy mieć najdziwniejsze hobby, najdziwniejszą pasję i realizować ją z taką intensywnością, jaką lubimy. Ale wtedy, kiedy to już się przekłada właśnie na relacje, na pracę, na jakieś nasze obowiązki, chociażby takie rodzinne, domowe, no to wtedy to już jest przekroczenie tej granicy. No to czytelnik zdecyduje oczywiście, czy ja ją przekroczyłem. Na pewno są różne zdania na ten temat.
0: Mariusz Majewski spędził 3 miesiące w kongijskim więzieniu, uchodzącym za najstraszliwsze w całej Afryce. Trafił do niego z powodu przejściowych dyplomatycznych napięć między Polską a Demokratyczną Republiką Konga. Jak sam mówi, w tym czasie żegnał się z życiem. Dziś w drogowskazach o Polaku, który wydostał się z piekła i cudem uniknął śmierci w afrykańskim kraju, od lat targanym niepokojami, też falami przemocy. Moimi gośćmi cały czas są Jarosław Kocęba i wspomniany Mariusz Majewski, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki wydawnictwa Harde pod tytułem Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu. Michał Poklękowski, zapraszamy do wysłuchania jeszcze trzeciej, ostatniej części drogowskazów, która już niebawem.
3: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz ostatni. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafił do kongijskiego więzienia w Afryce Centralnej w marcu 2024 roku. Podróżujący po Demokratycznej Republice Kongo mężczyzna został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa w trakcie podróży na trasie Lubum-Kalemie-Goma-Kisanga. Polak po zatrzymaniu został oskarżony m.in. o sabotaż, o współpracę z grupami ekstremistycznymi i o szpiegostwo. Po kilku rozprawach przed Trybunałem Wojskowym Mariusz Majewski usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Nie miał do dyspozycji tłumacza ani adwokata. Przeżył wiele tygodni w koszmarnych warunkach afrykańskiego więzienia. I dziś Mariusz jest ze mną w studiu Drogowskazów. Razem z nim dziennikarz Jarosław Kocęba. Obaj panowie razem napisali nową na rynku wydawniczym książkę wydawnictwa Harde pod tytułem Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Witam was, panowie, po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Od początku byłem skazany na porażkę. Miałem przeciwko sobie całe państwo. Jak mogłem wierzyć, że mogę z nim wygrać? To twoje słowa, Mariuszu, które znalazłem na 281 stronie waszej książki Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu. Rozumiem, że byłeś bliski poddania się, tak? I w twoim położeniu byłoby to nawet dość naturalne, tak sobie głośno myślę, ale pomogło nagłośnienie twojej sprawy. Jak to wyglądało w praktyce i też komu najwięcej zawdzięczasz na tej drodze do wolności?
2: To znaczy, jestem oczywiście wdzięczny wszystkim osobom, które działały wokół tej sprawy. Trudno mi jest powiedzieć, to tak naprawdę zadecydowało. To nie ma znaczenia, po prostu ważne, że dzisiaj jestem tu z wami i mogę rozmawiać. Także jestem wdzięczny za każde, wszelkie działania, nawet te, które bezpośrednio nie pomogły. To znaczy, po ogłoszeniu wyroku dożywocia, i to też wyrok, który został zmieniony w ostatniej chwili, bo wyrok, który zapadł, to był wyrok śmierci, zamieniony na dożywocie. Po tym wyroku właściwie miałem tylko chwilę czasu, bo potem zabrano mnie na odbywanie wyroku do innego więzienia, w którym też nie było kontaktu. Zadzwoniłem do Bogdana Armanowskiego, z którym miałem kontakt wcześniej, z prośbą o nagłośnienie tej sprawy.
3: To tutaj może akurat już nie zdradzajmy za dużo.
2: Nie zdradzajmy za dużo, tak.
1: Wszystko jest opisane w książce, tak?
2: Tak, wszystko jest opisane w książce, co się działo dalej. No właśnie, zachęcamy, zapraszamy do tej książki. To na pewno będzie dość ciekawe dla czytelnika, bo na rynku polskim nie ma dużo takich historii.
1: To prawda.
2: Z takiego rodzaju historii i z takiego miejsca.
1: Zapraszamy do lektury. Ja mam jeszcze parę pytań do panów. Makala, czyli kongijskie więzienie, do którego trafiłeś, to miejsce, w którym człowiek traci wolność, traci godność i poczucie kontroli nad własnym życiem. Co jest najgorsze z tych rzeczy? Co spośród nich traci się w pierwszej kolejności i co najtrudniej jest odzyskać? Godność, wolność, poczucie kontroli nad życiem.
2: A najpierw straciłem miałem utratę kontroli nad życiem i to jest potworne dla człowieka, który ceni sobie wolność jako jedną z najważniejszych wartości. Właściwie to nic ode mnie nie zależało. W każdej chwili mogli zrobić ze mną, co chcieli. I tak też robili. Bardzo szybko sobie zdałem w sumie sprawę, że mogę tam umrzeć po prostu. Powodów tej śmierci mogły być dziesiątki. Choroba, nie było żadnej opieki, praktycznie nie było tam żadnej opieki lekarskiej. Chciałem powiedzieć ważną rzecz i ciekawą może dla takiego polskiego słuchacza, że więzienia są tam zupełnie inaczej zorganizowane. To znaczy, u nas w Europie są strażnicy, którzy pilnują wszystkiego w środku, natomiast tam nie ma. I na terenie więzienia są sami więźniowie. No, w książce jest opisane, jak to działa i tak dalej, ale chciałem ważną rzecz powiedzieć, że jeśli coś ci się stanie po godzinie 5, kiedy zamykane są cele, no to już nikt nie udzieli ci pomocy, bo oficjalnie nie można mieć telefonów, nie można z nich dzwonić. Zostajesz sam sobie. No niedawno, już po moim wyjściu, czytałem, że wybuchł pożar w jednym z bloków i się wszyscy spali żywcem, po prostu, bo nie było możliwości poinformowania. Także to może być powodem śmierci, może być oczywiście choroba, może być takie dźgnięcie nożem, które było na porządku dziennym, ale też to może być coś innego, po prostu mogą się pozbyć ciebie i nikt nawet nigdy nie dowie się, co się z tobą stało.
1: W jakich okolicznościach i dlaczego, tak. Prawda? Tak. Jesteś niesłychanie, Mariusz, doświadczonym podróżnikiem. Co mógłbyś fachowo doradzić Polkom, Polakom, którzy

0: daleko od rodzinnego kraju, w państwie no, nieuznawanym za mlekiem i miodem opływającym, wpakują się w kłopoty. Co powinni robić, czego nie powinni, żeby zwiększyć swoje szanse na wyjście z opresji? Czego ciebie nauczyło to twoje doświadczenie z Kongo?
1: Tak, to rzeczywiście zmienia człowieka.
0: Zmienia.
1: Zmieniło również mnie, ale zapytałeś o te rady. No ja nie chcę tutaj radzić innym, ale myślę, że...
0: Łatwo powiedzieć, system, zachowaj spokój, prawda? Łatwo powiedzieć
1: system,
0: z naszej
1: na przykład,
0: perspektywy.
1: Tak praktycznie, że ten system Prometeusz, którego rekomenduje MSZ, to jest bardzo dobry, bo wyobraź sobie, że moja partnerka w dniu zatrzymania nawet nie była pewna, w którym ja jestem kraju. I teraz w jednej chwili kontakt ze mną się urywa. Gdzie ona ma mnie szukać? Pyta państwa kongijskiego, czy przekroczyły mi granicę. Oni odpowiadają, że nie. Takiego obywatela nie ma. Dopiero dowiedziała się od linii lotniczych, że byłem na pokładzie samolotu, który wylądował w Kinszasie, czyli naprawdę nie tam jestem. Także polecam podzielić się z kimś bliskim, prawda, zarejestrować się w tym systemie, przede wszystkim wpisać tam trasę.
0: Jasne.
1: No i zachować zdrowy rozsądek. Jednak zachować zdrowy rozsądek.
0: Panowie, a od czego, od kogo, od jakich działań zależy powodzenie takiej misji związanej z wydobyciem kogoś właśnie z piekła, z tarapatu w dalekim kraju? Kogoś, kto zostanie tam porwany, kogoś, kto zostanie aresztowany? Czy możecie cokolwiek powiedzieć o takich działaniach? To oczywiście też, co możecie powiedzieć, prawda? Jak wygląda w praktyce takie uwalnianie kogoś z opresji?
2: Tak, no więc tutaj na pewno aparat państwa jest potrzebny. Mariusz wspominał o tym Francuzie, który też był w Makali i państwo

0: takie uwalnianie kogoś z opresji.
1: Tak, no więc tutaj na pewno aparat państwa jest potrzebny. Mhm. Mariusz wspominał o tym Francuzie, który też był w Makali i państwo

0: Natomiast ja mimo wszystko bym powiedział, że na samym początku, w tak absolutnie ekstremalnych momentach, jest niezbędny hart ducha, jakaś taka wola przetrwania, bo bez tego po prostu aparat państwa by nie zdążył, przynajmniej w przypadku Mariusza. Mariusz jest po prostu niesamowicie silną osobą. To tak naprawdę zaważyło według mnie, że wyszedł. Aparat państwa oczywiście był niezbędny, MSZ się w końcu pojawiło, ale to było po jakimś czasie. Gdyby nie to, że Mariusz jest tak silną osobą, to po prostu MSZ by nie zdążyło pomóc. No niestety, to jest trochę granie z ogniem w takich sytuacjach i nie ma co liczyć po prostu na MSZ, tylko trzeba być samemu bardzo silnym człowiekiem.
1: Ja chciałbym dodać jeszcze, że powinniśmy jednak korzystać z różnych źródeł pomocy. Tak. Wtedy oczywiście pojawia się bardzo dużo osób, które chcą pomagać. Część z nich niestety widzi tylko w tym źródło jakiegoś zarobku i są nieuczciwi. I moja rodzina też się natknęła na takich ludzi, którym wysyłała pieniądze i potem oni po prostu ginęli. A chociaż twierdzili, że wiedzą, gdzie jestem, gdzie mnie szukać i już mnie widzieli nawet. MSZ ma swoją ścieżkę dyplomatyczną i swoje doświadczenia. Oni na przykład od początku twierdzili, że sprawy nie można nagłaśniać, tylko trzeba być cicho, bo to jest dobre i wtedy się dobrze pracuje. Natomiast jeśli jest głośno wśród dziennikarzy, no to są mniejsze szanse na wyciągnięcie mnie. I my słuchaliśmy ich, ale równolegle toczyła się inna walka o uwolnienie mnie. Są ludzie wpływowi w Afryce i moja rodzina dotarła do takich osób. Ich pomoc też uważam za wielką i nieocenioną. I być może też ta pomoc przyczyniła się do tego, że jestem tutaj. Także ja jestem wdzięczny wszystkim.
2: Czyli pomaga po kolei, tak? Państwo, nie wiem, wywiad, MSZ, prawda, instytucje, plus najbliżsi, tak? To jest taka wielopoziomowa,
1: ale niektóra pomoc może zaszkodzić, bo proszę sobie wyobrazić, że pomagała mi ambasada belgijska. W końcu, nie ja wprawdzie, ale stwierdzono, że zrezygnujemy z tej pomocy, bo ona pogarsza sprawę. Jednak te zaszłości, które są historyczne, mogą spowodować, że oni po prostu...
2: Po złości ktoś będzie robił w poprzek, tak rozumiem. A czy po twoich bolesnych, Mariusz, doświadczeniach jeszcze kiedykolwiek zechcesz do Kongo wrócić, a może paradoksalnie za czymś, za kimś tam tęsknisz, a może za wybranymi, nie wiem, współtowarzyszami niewoli, z którymi tam zetknąłeś się w tym szalenie trudnym położeniu?
1: To bardzo ciekawe pytanie i tutaj o trzech wątkach chciałbym powiedzieć. Wyobraź sobie, że po powrocie, kiedy zderzyłem się z tą rzeczywistością tutaj, czyli upadająca firma, mnóstwo problemów, bo każdemu by się wydawało, wrócił, to już powinien być szczęśliwy, ale to tak nie wyglądało. Problemy ze sobą, to przyszedł taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że chciałbym tam wrócić. Chciałbym tam wrócić, bo tam wszystko było ułożone, wszystko było przewidywalne i że właściwie już zacząłem tam żyć tamtym życiem. I to było takie dziwne, że podzieliłem się z tym z moim psychologiem. On powiedział, że to jest normalne, żebym się w ogóle nie zastanawiał, bo tamto miejsce zaczęło być dla mnie normalne, a to, do którego wróciłem właśnie, było obce i potrzebuje czasu. I rzeczywiście tak było. To z jednej strony. Z drugiej strony to mam zaproszenie od prezydenta Kongo, które przekazał mi wiceminister Szejna jeszcze w swoim czasie, na to, żebym tam przyjechał i on pokaże mi prawdziwe Kongo, łącznie z gorylami, prawda, i tak dalej. Także jest taka opcja, ale póki co to ja oczekuję takiego papieru uniewinnienia.
2: Tak.
1: Bo to jest istotne dla mnie, jestem podróżnikiem, właściwie cały czas na mnie ciąży wyrok i gdziekolwiek podróżuję, mogą mnie zamknąć na jakimś lotnisku, jeśli mają umowę ekstradycyjną z Kongo i mogą mi tam przetransportować na po prostu odbywanie dalszej kary.
2: Tak.
1: A trzecie to... Gdzieś w głębi chciałbym tam wrócić, ale oczywiście i spojrzeć na Makale z drugiej strony murów. Jest coś takiego we mnie. To bardzo trudne, ale jest.
2: Chyba cię rozumiem. Jarku, piszesz, że jako dziennikarz cieszysz się, że potworne, bezduszne mechanizmy polityki i władzy, które skrzywdziły Mariusza, nie zostały przemilczane. Jednocześnie przeraża ciebie myśl, że jego historia Mariusza jest zaledwie kroplą w oceanie rodzących się z tych samych przyczyn ludzkich dramatów, których bohaterów nigdy nie poznamy, bo na przykład poumierają w więzieniach na drugim końcu świata albo zostaną zamordowani. To właśnie im dedykujesz tę książkę, która leży na naszym studyjnym stole. Śmiało możemy założyć, że tysiące ludzi, mam na myśli przede wszystkim tych niewinnych, gnije w afrykańskich, azjatyckich czy południowoamerykańskich więzieniach i pewnie tam ci ludzie po prostu doczekają swojego kresu. Tak to może wyglądać niestety, choć bardzo byśmy pewnie tego nie chcieli. Nie zastanawialiście się czasem

0: są w tym więzieniu, bo trochę o tym wspomniałem wcześniej, ale jest tam cała masa więźniów, którzy są również przetrzymywani bez powodu, całymi latami, albo...
1: Za błahostki.
0: Za jakieś absolutne błahostki. Mnie strasznie poruszyła jeszcze jedna kwestia. To znaczy, bywa tak, że ktoś, kto zostaje osadzony w tej makali, absolutnie nie ma pieniędzy, jest biedakiem. No, trzeba się złożyć na adwokata, który doprowadzi do rozprawy sądowej. Więc cała wioska na przykład tego biedaka składa się na tego adwokata. Trwa to pół roku. Zbierają pieniądze, idą do adwokata, czy ktoś kupują bilet, jadą do miasta. Adwokat zabiera pieniądze i znika, bo po prostu zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z wieśniakami, którzy absolutnie nie mają żadnej władzy, którzy nie mają żadnych koneksji, więc jest bezduszny, z tymi pieniędzmi znika. Mija kolejne pół roku, znowu zbierają pieniądze, idą do kolejnego adwokata, ten ich przekonuje, że tym razem to naprawdę wam pomogę, przekonuje o swojej uczciwości i znowu znika. Więc Mariusza historia, z jednej strony on został zatrzymany i wszystko to, co złego spotkało, dlatego że jest Polakiem, w jego przypadku dosłownie dlatego, że jest Polakiem, ale jednocześnie też dzięki temu wyszedł na wolność. A cała masa Kongijczyków no, po prostu jest pozbawiona.
1: Nie mają szans.
0: Nie mają szans na to.
1: Mariusz, proszę.
2: Tak, chciałem jeszcze dodać dwie rzeczy z mojej perspektywy. Jedna to jest ogromny biznes więzienny.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.